0: sposób wyzwalał rywalizację, że niektóre dzieci będą czuły się gorsze, niesprawne, etykietyzowane, no to będzie bardzo szkodziło, więc to po prostu zależy od tego, jak ktoś zajęcie realizuje.
1: No właśnie, no i cały ciężar spada na nauczyciela, żeby on miał świadomość, bo tak mi się wydaje z mojego doświadczenia, że zajęcia w WF-u były takimi zajęciami, no dobra, wypuszczę ich na boisko, niech sobie biegają, a tutaj jest, mam wrażenie, potrzebna bardzo duża wiedza, nie tylko z dziedziny sportu, ale także właśnie psychologii tego, jak podejść do młodego człowieka.
0: Tak, dlatego, że czasy się po prostu zmieniły i 30 lat temu to, co było w naturalny sposób obecne w ramach aktywności młodych ludzi, to były zabawy podwórkowe, aktywność na trzepaku, na placu zabaw. No, w tej chwili jest po prostu tak, że czy to tego typu aktywności, czy to WF-ista, czy zajęcia szkolne, po prostu rywalizują z technologią. W tej chwili w telefonach komórkowych, w tabletach, na komputerach można korzystać z takiej gier, czy z takiego rodzaju jakiejś formy rozrywki, która jest tak atrakcyjna, tak stymulująca, że bardzo trudno będzie w WF-iście zwrócić uwagę na to, że aktywność realizowana na zajęciach może być równie ciekawa albo równie ekscytująca. To po prostu wymaga dodatkowych kompetencji.
1: No właśnie, a o te kompetencje czasami może być ciężko. Postawmy się jeszcze z perspektywy rodzica, który ma dziecko, które jest bardzo niechętne do tego, żeby uczestniczyć w lekcjach WF-u. W jaki sposób można z nim rozmawiać? Co można mu zaoferować? Jak można mu przedstawić te zajęcia WF-u, tak żeby on w końcu był chętny na uczestnictwo?
0: Przede wszystkim to też pytajmy o to, co tak naprawdę się dzieje. Co jest takim czynnikiem, który sprawia, że nasze dziecko czuje się niekomfortowo, czy nie chce w tych zajęciach uczestniczyć? Bo to nam wiele powie. Czy jest to osoba nauczyciela? Czy bardzo często jest to postawa właśnie pozostałych uczniów? Czy to jest wynik tego, że z jakimś konkretnym ćwiczeniem albo konkretną aktywnością nasze dziecko się zmaga, bo jeśli na przykład nie chce grać w piłkę z różnych względów, to może się okazać, że rozmowa z nauczycielem taka wyrażająca taką prośbę o to, żeby też umożliwiał inne formy aktywności, może być wspierająca w tym kontekście. Więc słuchajmy i dopiero wtedy się zastanawiajmy, co możemy ewentualnie zrobić, bo jeśli rodzice mają taką możliwość i uznają to za stosowne, może się okazać, że zapisanie dziecko, jeśli ono wyrazi zgodę na jakieś aktywności fizyczne pozaszkolne, może sprawić, że z czasem one na tyle poprawią tą aktywność fizyczną czy sprawność fizyczną naszego dziecka, że w szkole zacznie czuć się bezpieczniej, będzie czuło się bardziej pewne siebie i na ten WF zacznie chodzić. Także trzeba po prostu indywidualnie się temu przyglądać.
1: Oczywiście, a wspomnieliśmy wcześniej o tym, że lekcje WF-u mogą czasami przegrywać z tym dobrodziejstwem, tak to nazwijmy w cudzysłowie, z tym dobrodziejstwem, z którego korzystają dzisiaj dzieci i młodzież, czyli z grami komputerowymi, z internetem i z szeregiem innych rzeczy, no to jak z perspektywy rodzica pokazać dziecku, że nie tylko to jest fajne, jak nie krzycząc na nie i nie wymuszając tego siłą, przekonać je do tego, że może lepiej czasami wstać od komputera i się poruszać po prostu.
0: No właśnie aktywność rodzica sama w sobie też ma ogromne znaczenie, bo jeśli my nauczymy też nasze dziecko i wesprzemy w stworzeniu takich nawyków, że dajemy takie poczucie, że spacer albo wspólne wyjście z domu to jest coś atrakcyjnego, bo możemy coś zobaczyć, o czymś się dowiedzieć, możemy razem wspólnie miło spędzić czas, to też będzie coś, co długofalowo będzie tworzyło takie nawyki, które wspierają w tym, żeby mieć takie poczucie, że w weekend to warto z tego domu jest po prostu wyjść, albo na przykład wieczorem atrakcyjne może być wyjście, nawet wtedy, kiedy pogoda nie jest fantastyczna. Więc sami dawajmy przykład, sami też jako dorośli szukajmy sobie pewnych takich form aktywności, które też są korzystne dla nas i to naprawdę będzie służyło. To tutaj WF-ista ma ogromną rolę, ale rodzic do pewnego stopnia jeszcze ważniejszą.
1: I myślę, że te, nazwijmy to, edukacje z perspektywy rodzica należałoby rozpocząć bardzo wcześnie. To nie jest tak, że jak już nasz 12-latek nie chce ćwiczyć na WF-ie, to wtedy pokazujemy mu, że spacery raptem są fajne, prawda?
0: Z jednej strony tak, więc bądźmy autorytetem od najmłodszych lat, ale też to, co jest pocieszające, to na przykład okazało się w ramach programu Aktywne Szkoły Multisport, że taka interwencja, która trwała 152 dni, została przeprowadzona w 35 podstawówkach na Dolnym Śląsku, polegała na tym, że WF-istów wsparto w tym, aby te zajęcia uatrakcyjnić i po tym czasie okazało się, że sprawność dzieci, które wzięły udział w takich aktywnościach, wzrosła około 43%.
1: Więc sporo.
0: To pokazuje, że na zasadzie każdym etapie możemy wiele zrobić, żeby sytuację poprawić, po prostu na przykład udzielając wsparcia WF-istom.
1: Mhm. No tu jest bardzo pozytywny aspekt tego, a ja znowu zahaczę z drugiej strony, czyli od nieco bardziej negatywnego wymiaru. W Polsce jedynie co czwarte dziecko spełnia minimalne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące aktywności fizycznej, ćwicząc co najmniej godzinę każdego dnia, 420 minut tygodniowo.
0: I tutaj właśnie spotykamy się z tym, że współczesność jest taka, że młodzi ludzie są kuszeni atrakcyjnymi formami odwrócenia uwagi, czy spędzania czasu, czy no, robienia rzeczy, które być może nie są z naszej perspektywy z boku wartościowe, ale z perspektywy młodych ludzi są po prostu bardzo atrakcyjne, no i właśnie w związku z tym rywalizują z aktywnością fizyczną. Także to otoczenie ma ogromne znaczenie i trzeba będzie mocno postarać się, żeby taka lekcja WF-u była co najmniej równie atrakcyjna jak to, co oferuje technologia, ale uwaga, to pocieszające jest to, że możemy na przykład wyciągać wnioski wokół tego, co zrobić, żeby wesprzeć zajęcia WF, aby były bardziej atrakcyjne, na przykład zajęć fitness, które są bardzo popularne, no, raczej u osób dorosłych, ale ich forma realizacji ma to do siebie, że sprawia, że ludzie czerpią z nich dużą satysfakcję. To jest na przykład element muzyki, który jest włączany w taką aktywność. No i właśnie we wspomnianym projekcie Aktywne Szkoły Multisport jedną z interwencji było to, że zajęcia były tak zwanymi zajęciami tanecznymi, więc dzieci po prostu się bawiły w rytm muzyki. Czy wykorzystano takie elementy grywalizacji? To jest taki pewien mechanizm, który wiemy o tym, że bardzo ludzi angażuje. Polega po prostu na tym, że tworzy się sytuację, w której aktywności fizycznej towarzyszy zabawa, realizacja konkretnych punktów czy konkretnych obszarów rozwoju, ale w taki sposób, który jest bezpieczny i przyjemny.
1: No właśnie, bo o to miałem zapytać. Jak może wyglądać ten fajny, wymarzony WF? No bo nie tylko musi być tak jak ja go wspominam, czyli bieganie okrążeń dookoła boiska, czy potem jakieś rozciąganie i na koniec gra w piłkę nożną albo w zimniejszych miesiącach w koszykówkę na hali. No może teraz mamy mnóstwo pomysłów na to, jak ten WF może wyglądać.
0: Tak, i na przykład we wspomnianym projekcie Aktywne Szkoły Multisport to, co wykorzystano, to piłki. I niektóre lekcje były realizowane na piłkach. I to znowu jest pewnego rodzaju analogia do zajęć takich sportowych, czy zajęć fitness, bo tam na niektórych zajęciach też wykorzystuje się piłki. To jest bardzo atrakcyjne. Sprawia, że w ogóle człowiek czuje się w inny sposób, aktywizuje inne mięśnie. Więc WF-iści, którym udostępni się odpowiednie narzędzie, w tym przypadku piłki, i też wesprze w tym, żeby wiedzieli, jak te zajęcia prowadzić, naprawdę mogą sprawić, że te zajęcia są czymś unikalnym, są czymś innym i ciekawym.
1: To już może nie w szkołach, ale zaobserwowałem, że uczelnie wyższe proponują studentom na przykład basen w zamian za WF. To też może być jakaś forma, prawda?
0: Zdecydowanie tak. I jeszcze jeśli jest tak, że ten basen obejmuje jakieś zorganizowane zajęcia, gdzie ktoś nas uczy, w jaki sposób pływać korzystnie dla zdrowia, w jaki sposób to animuje, czyli znowu wykorzystuje jakiś element grywalizacji, to tym bardziej będzie atrakcyjne.
1: Mm-hmm. No dobrze. Mam jeszcze jedno spostrzeżenie, bo co pan na to z perspektywy psychologa zdrowia? Mnie kiedyś zaproponowano w szkole podstawowej w zamian za, nie, przepraszam, to było gimnazjum, w zamian za lekcję WF-u szachy.
0: To w ogóle jest fantastyczny przykład, bo wiemy z perspektywy badań z psychologii poznawczej, że wykorzystywanie mózgu w taki sposób, który daje nam satysfakcję, a szachy są świetnym tego typu przykładem, też wpływa korzystnie na nasze zdrowie, dlatego że nasz układ krążenia również zaczyna intensywnie pracować. Osoby, które grają w szachy regularnie, też nawiązują więzi z innymi. Uczą się radzić sobie z porażką. Uczą się wyciągać wnioski. Tych korzyści będzie bardzo wiele. Oczywiście warto jest tego rodzaju aktywność, w tym przypadku mocno intelektualną, wzbogacać taką typową aktywnością fizyczną, która mocniej pobudza układ krążenia, ale jest to bardzo korzystna alternatywa. I gdyby było tak, że zajęcia WF część mają na przykład obejmować gry w szachy. Fantastycznie.
1: Proszę bardzo, to ja przez całe życie myślałem, że to idiotyczny pomysł, a tu się okazuje zupełnie inaczej. Dobrze, no, mając w studiu psychologa zdrowia, nie mogę nie zadać tak banalnego pytania jak po co nam sport?
0: Ha, po wiele rzeczy. Taka, która jest mnie osobiście najbliższa, to fakt, że osoby, które są regularnie aktywne fizycznie, w takim umiarkowanym stopniu, czyli po prostu te kilka razy w tygodniu, w taki sposób aktywizują swoje ciało, że puls jest trochę zwiększony, że po prostu układ sercowo-naczyniowy pracuje intensywniej. To są osoby, które potem doświadczają korzyści w takim pozasportowym obszarze swojego życia. Czyli na przykład jeśli to są osoby dorosłe, to lepiej radzą sobie ze stresem w pracy. Jeśli to są dzieci, to lepiej radzą sobie z presją szkolną albo z sytuacjami niepowodzenia, takimi sytuacjami, gdzie trzeba odroczyć uzyskanie przyjemności, czyli poczekać trochę na to, aż coś przyjemnego się zadzieje. Więc aktywność fizyczna na przykład sprawia, że lepiej radzimy sobie w życiu, to jest jedna rzecz, ale też oczywiście dużo dobrego robi naszemu zdrowiu

0: atrofii mięśniowej, czyli to pobudzenie po prostu jest regulowane i to jest korzystne i to jest zdrowe dla naszego ciała.
1: No właśnie, bo często mówi się też o tym, że warto na przykład, nie wiem, poćwiczyć trochę, pobiegać, pójść na jogę, zrobić cokolwiek dla siebie, żeby rozładować stres związany na przykład właśnie z pracą. A jak to jest w tym stosunku wyładowywania emocji? Mam tu na myśli też, znowu wrócimy do tych małych, do tych młodych ludzi, którzy często mówi się, że muszą wyładować, nie wiem, złość, gniew, na przykład biegając albo grając w piłkę.
0: Zależy, w jaki sposób to realizujemy, bo gdyby było na przykład tak, że z silnymi, negatywnymi emocjami młode osoby uczą się radzić sobie tylko w ten sposób, że na przykład uderzają w worek albo tylko krzyczą, to to długofalowo nie będzie korzystne, no bo będzie sprawiało, że taka młoda osoba uczy się, że negatywne emocje potem prowadzą do tego, że my reagujemy tak intensywnie, czy taką silną ekspresją, a wiemy o tym w życiu, że nie zawsze jest na to miejsce. Ale jeśli młode osoby, czy dorosłe odreagowują emocje w ten sposób, że w czasie aktywności fizycznej ja być może jestem aktywny, kopię w piłkę, ale wszystko jest w takim charakterze realizowane bezpieczeństwa, relacji z innymi, przyjaźni, relacji z WF-istą, to to będzie sprawiało, że długofalowo taka osoba będzie lepiej radziła sobie emocjami, z emocjami lepiej je regulowała. Także znowu zależy to wszystko od tego, w jaki sposób takie zajęcia są realizowane. Powinny być w atmosferze bezpieczeństwa i nieoceniania.
1: No dobrze, to bardzo dziękuję za te pozytywne informacje, które jednak pokazują, że ten sport jest istotny. No i zwracamy uwagę na to, że jednak warto czasami się poruszać. A jak często warto się poruszać? Jeszcze na koniec zapytam.
0: Statystyki są różne. Gdybym miał wybrać taką średnią, to powiedziałbym przynajmniej te 3 razy w tygodniu przez około 46 do 120 minut.
1: Okej, do 2 godzin, 3 razy w tygodniu. No dobrze, no jest to do wykonania. Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia Uniwersytet SWPS. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Profesor Robert Mróz w studiu Meloradia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak czytam, który na co dzień nie jest związany z muzyką, ale muzyka gra w jego duszy już od dawna. To od jak dawna gra muzyka w pana duszy?
2: Muzyka gra od kiedy pamiętam tak naprawdę. Ja się śmieję, że najpierw śpiewałem, potem mówiłem.
1: Mhm. Ale potem ta muzyka trochę musiała zejść na dalszy plan. Jak wyglądało to całe życie pana muzyczne?
2: Muzyka była zawsze. Muzykę pisałem już w szkole podstawowej. W średniej pisałem muzykę dla teatru amatorskiego Arka, wtedy w Ostrołęce. Też śpiewałem w zespole rockowym wtedy. Potem pisałem muzykę do poetów, takich jak Roman Śliwonik, Tadeusz Nowak. Następnie bywałem gościem na studenckim festiwalu piosenki, tam otrzymywałem nagrody. Potem byłem zaproszony do debiutów opolskich. Po debiutach opolskich byłem zaproszony do Metra, do tej pierwszej wersji. Mhm. Miałem śpiewać Johanna, tyle że się w międzyczasie po 2 miesiącach mocno rozchorowałem i z tego wyszły nici. Musiałem wrócić do Białegostoku. Wróciłem tak naprawdę do medycyny i medycyna mnie już pochłonęła. Chociaż w międzyczasie pisałem muzykę, tyle że do szuflady.
1: No właśnie, bo tutaj wracamy do samego początku, którego nie wykonałem, nie przedstawiłem pana. Dlaczego profesor? Bo jest pan profesorem nauk medycznych, jest pan lekarzem, ale śpiewającym lekarzem. I rozumiem, że te studia medyczne, które pojawiły się po tej chorobie, trochę odsunęły tę muzykę na drugi plan.
2: Ja często wspominam o tym i mówię, że obydwie dziedziny są bardzo zaborcze, zarówno muzyka, jak i medycyna. I rzeczywiście medycyna zawładnęła w znacznej mierze mną na wiele lat. Niemniej jednak pisałem muzykę jako, nie wiem, hobby albo próba odejścia do innej przestrzeni. Śmieję się też często, że jestem bliźniakiem takim rasowym, więc jest nas dwóch. Jeden jest lekarzem, a drugi jest muzykiem. Piszę muzykę tak naprawdę całe życie, tyle że przez długi czas do szuflady.
1: W szpitalu czasami zdarza się śpiewać?
2: Staram się nie łączyć tych dwóch dziedzin, bo to jest, znaczy, wtedy jest niebezpieczne, krótko mówiąc. Nie. Medycyna jest medycyną, wtedy ten jeden się nią zajmuje, a po szpitalu, po pracy schodzę piętro niżej do studia i wtedy już jest ten drugi bliźniak i zajmuje się muzyką.
1: A da się powiedzieć, że któryś z bliźniaków ma

0: mocniejszy głos, większy głos w pana życiu?
1: To zależy od dnia i doby tak naprawdę, pory doby, bo wieczorem, nocą na pewno ten od muzyki. Ostatnio coraz jest mocniejszy i głośniejszy, tak powiedziawszy, powiedziałbym od 6 lat. Mhm. Trochę się odzywa, tak.
0: Coraz głośniej. No dobrze, i to wszystko doprowadziło do tego, że wydał pan płytę Droga ku Zachodowi. Jak to się stało, że po tylu latach takiego, no, nazwijmy to zepchnięcia trochę tej muzyki na dalszy plan, zajęcia się medycyną, tak jak pan powiedział, która jest bardzo zabocza, po tych latach pojawiła się chęć wydania płyty?
1: Chęć była pewnie zawsze, może nie wystarczało odwagi. Natomiast mój najstarszy syn, który w tej chwili kończy wydział wokalno-aktorski, od dłuższego czasu namawiał mnie, wręcz zgłaszał pretensje, mówiąc: tato, cytuję, umrzesz i nikt tej muzyki nie usłyszy.
0: No dosyć drastycznie.
1: jak widać, skutecznie. Nie możesz pisać do szuflady więcej, dlatego też skontaktowałem się z tekściarzem, który, poetą Janem Kondrakiem z Lubelskiej Federacji Bardów, który kiedyś pisał dla mnie muzykę i część utworów jest na tej płycie, z zapytaniem, czy by nie napisał nowych tekstów do nowej muzyki, która powstała w ciągu ostatnich lat. Ku memu zaskoczeniu bardzo pozytywnie odniósł się do tego i zabraliśmy się do uzupełniania materiału. On z kolei skontaktował mnie z Adamem Klockiem, dyrektorem Filharmonii Kaliskiej, bo ta muzyka, która jest na płycie, te utwory, były pisane na szeroki warsztat, instrumentarium szerokie. Adamowi Klockowi bardzo się ten materiał spodobał, zaprosił Marcina Partykę, który zorkiestrował cały materiał i, krótko mówiąc, następnym etapem było nagranie z orkiestrą Filharmonii Kaliskiej, Marcina Partyki zespołem.
0: I powstała płyta.
1: Mamy płytę.
0: No dobrze, ja będę jeszcze trochę bardziej drążył. Musiało być coś przełomowego, żeby faktycznie zdecydował się pan na to: dobrze, to jest ten moment, to jest ten czas, kiedy jestem na siłach wydać płytę.
1: Tak, dotknął pan istotnego momentu w moim życiu, a mianowicie któregoś wieczoru na dyżurze w szpitalu, kiedy już było tak spokojnie po obchodach, włączyłem internet i nie wiem czemu, włączyłem muzykę Marka Dyjaka, posłuchałem piosenki Na klęczkach. To jest piosenka akurat Jana Kondraka, tak wyszło. I ta interpretacja Marka mnie powaliła. Nie wiem, ile razy słuchałem tego utworu tego wieczora. Wzruszyła mnie ta muzyka i Marka interpretacja, że już następnego dnia zadzwoniłem do Jana Kondraka z tym zapytaniem, o którym wspomniałem, ale rzeczywiście to była przełomowa chwila.
0: Czyli faktycznie to dojrzewanie trochę trwało, ale musiał pojawić się jakiś impuls, taki bardzo znaczący, który faktycznie spowodował, że następnego dnia cała machina z wydawaniem płyty ruszyła.
1: Tak, tyle że mówimy o sytuacji sprzed 6 lat.
0: No tak, teraz już mamy owoc tego impulsu sprzed 6 lat. No dobrze, to skoro jesteśmy przy tym owocu, czyli płycie Droga ku Zachodowi, to jest piosenka poetycka. To jest płyta bardzo osobista, jak pan sam o niej mówi. Dlaczego osobista?
1: Może dlatego, że tak długo powstawała, dlatego, że powstawała w takiej sytuacji, w zupełnym odosobnieniu, tak naprawdę bez szczególnie pewności, że ktoś kiedykolwiek to usłyszy, może dlatego jest taka osobista. Ale rzeczywiście teksty są najwyższej próby. Odrębnym tematem jest techniczna strona, jak one powstają, bo myślę, że może to zaciekawić słuchaczy. Mhm. A mianowicie na płycie zazwyczaj są piąte, szóste wersje tekstów, albowiem zwykle bywa tak, że Janek przesyła mi swoją pierwszą wersję, ja bardzo dziękując i chwaląc zgłaszam ewentualne próby poprawek, pokazuję to, co mi, że tak powiem, nie leży. Po czym Janek się kompletnie z tym nie zgadza. Jest 3 dni ciszy. Po drodze otrzymuje kilka maili zupełnie niepochlebnych na mój temat, że się kompletnie, delikatnie mówiąc, nie znam na literaturze. Po czym po 3-4 dniach przychodzi mailem nowa wersja, która jest diametralnie z mojego punktu widzenia lepsza i tak 3-4 razy.
0: Ten proces trwa.
1: Czasem dłużej i rzeczywiście potem są perełki. Te ostatnie wersje moim zdaniem są naprawdę, naprawdę piękne. Janek jest fantastycznym tekściarzem.
0: Wydaje mi się, że jest pan dowodem na to, że mimo różnych okoliczności w życiu nie warto rezygnować z pasji, ale warto też pielęgnować w sobie ten potencjał, który drzemie w nas od zawsze. No bo tak jak pan powiedział, ta muzyka była od zawsze, no ale musiała zejść na drugi plan. To pielęgnowanie, rozumiem, że trwało przez cały czas, przez całe życie.
1: Tak, dlatego że muzyka zawsze była dla mnie najważniejsza, albo może bardzo ważna. Jest to dla mnie też system wartości. Myślę muzyką, oceniam muzyką, wartościuję muzyką tak naprawdę dysonansem, konsonansem, harmonią, dysharmonią, bo i w muzyce, w medycynie to jest istotne, chociaż ciekawsza bywa często ta druga strona, czyli dysharmonia, bądź ciekawe harmonie, które się dzieją również w życiu. Tak myślę i tak piszę muzykę i myślę, że w tej muzyce jest cząstka mnie i tego, co za mną, mam nadzieję, że przede mną też.
0: Ale to jest piękne porównanie właśnie życia do muzyki. A czy z perspektywy lat żałuje pan, że ta muzyka trochę została, no, z różnych względów z boku i medycyna wygrała na długie lata?
1: Patrzę na to tak. Medycyna jest fascynująca, nauka jest fascynująca, bo ja się również zajmuję biologią molekularną i inżynierią genetyczną od kilku lat. Jest to absolutnie fascynująca i porywająca dziedzina. Gdybym kontynuował muzykę kiedyś tam, na pewno nie wydarzyłoby się wiele rzeczy w moim życiu, które są dla mnie bardzo ważne dzisiaj, więc myślę, że patrzmy do przodu, nie ma czego żałować. Fantastycznie, że mogę dzisiaj również muzyką się zajmować. Mhm.
0: Ma pan przed sobą młodego człowieka. W pana wieku, wtedy kiedy pan zdecydował jednak o powrocie do medycyny, pójścia na studia medyczne, co pan mu powie? Ten młody człowiek również marzy o muzyce, no trochę marzy o medycynie.
1: Medycyna jest bardzo trudną dziedziną, ale piękną. To samo mogę powiedzieć o muzyce. Jest bardzo trudną dziedziną i bardzo piękną. Myślę, że najważniejsze jest to, co pan powiedział, może slogan wyświechtany, podążanie za własnymi marzeniami i tak naprawdę dążenie ku nim. Nie oglądanie się na nic, ani na to, co mówią inni. Ja różne słyszałem kiedyś bardzo opinie i te, które były zachęcające i te wręcz przeciwnie, zarówno odnośnie moich możliwości medycznych, naukowych, jak i muzycznych. Jeśli wierzysz, młody człowieku, w to, co wierzysz, rób to. Jeżeli to wymaga długiego czasu, rób to, czas i tak upłynie.
0: A kolejne muzyczne projekty już się tworzą w głowie? Albo są i czekają na realizację?
1: Tak naprawdę płytę nagraliśmy blisko 3 lata temu i nie spaliśmy w ciągu tych 3 lat. To ta płyta też jest pewnym takim rozliczeniem się moim z tym, co za mną. Nie ukrywam, że już są 2 projekty, które są dość zaawansowane, a materiału nowego jest dużo. To nie będzie muzyka z orkiestrą filharmoniczną, orkiestrą symfoniczną, raczej mniejszy zestaw. Myślę, że będzie to mariaż z naszymi znanymi muzykami jazzowymi. Na razie nazwisk pan pozwoli, nie będę...
0: Ja myślałem, że już coś wyciągnę.
1: Nie będę wymieniał. Na pewno spotkaliśmy się, jedno mogę zdradzić, Bogdan Hołownia, świetny jazzowy pianista, myślę, że z Bogusiem na pewno zagramy jeszcze co najmniej kilka koncertów w mniejszym składzie z jazzową orkiestrą i z nowym materiałem, ale też częściowo z tej płyty te wersje udżezowione, powiedzmy, tejże muzyki, ale nie do końca udżezowione, bardziej popowe. na mniejszy skład. Myślę, że one są atrakcyjne.
0: Zanim to wszystko, to oczywiście zachęcamy Was do tego, by wpisać na przykład w YouTube'a Robert Mróz. Tam z pewnością pojawią się utwory mojego dzisiejszego gościa. Bardzo dziękuję za wizytę w Meloradiu, no i mam nadzieję, że do zobaczenia przy kolejnych projektach, które się pojawią.
1: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Państwa do słuchania płyty Droga ku Zachodowi.
0: No i na ewentualne koncerty, jeżeli się pojawią.
1: I na koncerty. Zapraszamy. Zapraszam serdecznie.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
0: Agata Komorowska w studiu Meloradia. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
0: Na antenie Meloradia jakiś czas temu już rozmawialiśmy o twojej książce, dokładnie o depresjologii. Dziś spotykamy się z okazji premiery kolejnej publikacji. Tym razem to Optymizm mimo wszystko. Nowa książka. Czy to jest swego rodzaju kontynuacja twojej ostatniej książki o depresji?
3: Poniekąd, można tak powiedzieć. Optymizm mimo wszystko nie jest książką o depresji. Jest książką o tym, jak dostrzec te pozytywne strony nawet w bardzo, bardzo trudnych sytuacjach i w jaki sposób można czerpać siłę z tych trudnych zdarzeń.
0: Bo ja tak sobie pomyślałem, że depresjologia była trochę o tym, jak rozpoznać u siebie depresję, jak o niej mówić i jak ją przeżyć, jak sobie z nią radzić.
3: Tak, tak.
0: To jest jeden etap w naszym życiu, jeżeli zmagamy się z tą trudną chorobą, a kolejny etap to chyba właśnie dostrzeganie tego optymizmu, prawda?
3: Tak, ta książka się zaczyna właśnie w tym momencie, kiedy można powiedzieć, poniekąd poradziłam sobie z tą depresją. W trakcie tego radzenia sobie tak naprawdę wywróciłam swoje życie do góry nogami, zmieniłam praktycznie wszystko. Od stanu cywilnego, poprzez miejsce zamieszkania, po zawód, który wykonuję. I ta książka zaczyna się właśnie od takiego momentu, że mogę wszystko, czyli co? Tak, i to takie pierwsze pytanie jest, że bardzo często po bardzo trudnych sytuacjach w naszym życiu, po jakichś takich mocnych przewrotach,
0: czujemy zew, ale
3: skupiamy się na tym, żeby przetrwać, żeby gdzieś tam dojść do jakiegoś punktu, dochodzimy, oddychamy głęboko i nagle czujemy straszną pustkę i nie wiemy, co z tym fantem zrobić, tak? Jak taki żołnierz, który wrócił z frontu i nie wie do końca, co ma ze sobą zrobić. I ta książka się w tym miejscu zaczyna. I jest to książka napisana z perspektywy paru lat. Spojrzenie na bardzo wiele spraw, które się wydarzyły przed, w trakcie, I z takim już większym spokojem i właśnie z ogromną wdzięcznością za wszystko, co się wydarzyło w moim życiu. Za ten rozwód, za to, że dzisiaj jestem z moim mężem w naprawdę dobrych stosunkach, za to dziecko, które w międzyczasie adoptowałam, nastolatka, za pierwszą odmowę tej adopcji, bo gdyby nie tamta odmowa, to by do tej adopcji nie doszło, bo to była odmowa rodziny zaprzyjaźnionej, czyli tam mogłam się z nim spotykać, dostałam odmowę i wtedy cała ta lawina ruszyła i ja zawalczyłam o to dziecko i zostało ono adoptowane. Czyli spojrzenie na różnego rodzaju porażki, upadki, odmowy, trudne sytuacje z perspektywy czasu i w jaki sposób one pozytywnie wpłynęły na moje życie, co zmieniły i że z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że za każdy z tych przypadków jestem cholernie wdzięczna.
0: To jest niesamowite, bo trzeba być chyba bardzo silnym emocjonalnie, tak sobie myślę, żeby dziękować za rozwód albo za odmowę adopcji.
3: Trzeba mieć umiejętność odpuszczenia i spojrzenia właśnie z wdzięcznością, czyli to jest trudne do wyjaśnienia, ale to wygląda w ten sposób, że gdybym nie dostała wtedy tej odmowy, to prawdopodobnie byłabym tą rodziną zaprzyjaźnioną, czyli pewnie bym tego chłopaka wzięła na weekend, może byśmy pojechali razem na wakacje, ale czy ja jako samotna mama trójki dzieci bym się odważyła, żeby go tak z własnej nieprzymuszonej woli adoptować? Nie wiem. Być może po pierwszym wspólnym wyjeździe bym stwierdziła, że to jest dla mnie za trudne, że ja tego nie udźwignę. A tutaj ta odmowa zmusiła mnie do tego, żeby zmierzyć się z własnymi emocjami, z własnymi uczuciami i z tym, czego ja tak naprawdę chcę i co ja chcę zaoferować temu chłopcu.
0: Bo to też jest kwestia tego, tak mi się wydaje, że my bardzo często rozpamiętujemy złe rzeczy w naszym życiu, złe albo nieprzyjemne, niepowodzenia, zamiast się właśnie z nimi chyba trochę pogodzić i spojrzeć na to z innej strony i może właśnie uświadomić sobie, że to, nazwijmy to niepowodzenie, otworzyło nam szereg innych dróg.
3: Dokładnie tak jest. To jest coś takiego, że no często w naszym życiu jesteśmy w takim punkcie, że jest tam w jakiś sposób niewygodnie, coś jest nie tak, ale nie mamy impulsu, żeby to zmienić. Jest nam, jak mówię, jest nam cudownie źle, czyli jesteśmy w naszej strefie komfortu, nawet jeżeli to jest bardzo niekomfortowa strefa, tym niemniej jest to strefa komfortu i czasami potrzeba naprawdę gromu z jasnego nieba, żeby dać nam wystarczającego kopa w tyłek, żebyśmy się ruszyli z tej strefy komfortu, żebyśmy zrobili ten krok na zewnątrz i poznali, co jest po drugiej stronie drzwi. I bardzo często te traumatyczne wręcz zdarzenia w naszym życiu do tego właśnie służą. I potem się okazuje, że poznajemy nowe ścieżki, nowych ludzi, poznajemy siebie w dość niezwykły sposób, bo jednak mierząc się z trudami, naprawdę poznajemy niejednokrotnie takie granice własnego ja. I fajnie, to jest czas, kiedy można się cieszyć tym, co jest dobre, na tym, jeżeli chcemy cokolwiek zmienić, to często potrzebna jest ta iskra.
0: Do tej wdzięczności, która jest bardzo ważną częścią twojej najnowszej książki, jeszcze wrócimy, ale chciałbym zahaczyć jeszcze o optymizm, o którym bardzo dużo piszesz i na samym wstępie napisałaś coś takiego, że jesteśmy nałogowymi pesymistami.
3: Ja myślę, że to jest taka maniera trochę, taki zwyczaj, który wziął się stąd, że nie wypada się chwalić. Można zostać postrzeżonym jako osoba nieskromna, jeżeli mówimy, że nam się powodzi w jakiejś dziedzinie. Wobec tego, kiedy ludzie się spotykają, to zazwyczaj mówią, a wiesz, mam takie problemy z moim dzieckiem, bo to i to, a twoje problemy, a wiesz, a ja z moim mężem,
0: w takich rozmowach te najgorsze
3: to dopiero,
0: rzeczy, prawda?
3: Tu mi strzyka, tam mnie boli, tutaj. I zaczynamy się jakby konkurować, kto ma gorzej. Kto ma gorzej. I z takiej rozmowy często wychodzimy tacy przybici, ale czasami też można by to postrzegać, no tak, ona ma faktycznie gorzej, to może nie jest u mnie tak źle. Tak lubimy, tak mamy.
0: Ale
3: tak.
0: Chyba częściej lubimy się kisić w tym, co jest złe dookoła
3: tak,
0: nas, prawda?
3: Tak. W takim narzekaniu właśnie. Też to jest pewnego rodzaju forma uzyskanie uwagi, bo jeżeli ja mówię, jak jest mi dramatycznie, no to wtedy ktoś się nade mną pochyla, mówi, wiesz, jaka ty jesteś dzielna, jaka ty jesteś silna, ja cię tak podziwiam. I wtedy ktoś, kto nie ma takiego silnego poczucia własnej wartości, to te głaski są bardzo potrzebne, tak?
0: Aha, wtedy czyli się muszę tak robić, żeby
3: muszę
0: być
3: tak robić,
0: zauważonym.
3: Muszę być taka nieszczęśliwa i opowiadać wszystkim, jakiego ja mam strasznego pecha w życiu, bo wtedy ludzie się nade mną pochylają. I to jest takie występowanie w tej roli ofiary i w ten sposób właśnie pozyskiwanie uwagi, czasami jakichś korzyści. No jest to taka forma funkcjonowania i takiego narzekania, no, że wszystkim innym jest lepiej niż mnie, bo oni pewnie się urodzili pod szczęśliwą gwiazdą, a ja mam pecha, tak? Ktoś się na mnie uwziął. Czyli oddajemy kontrolę nad naszym życiem jakimś bliżej niezidentyfikowanym siłą zewnętrznym. Zamiast wziąć to życie w swoje ręce i powiedzieć, okej, mam to, co mam dzisiaj, dziękuję za to, co było, a teraz ruszam dalej i teraz ja decyduję, co w moim życiu będzie.
0: Tak sobie myślę, że faktycznie czasami bywa tak, że osoba, która w towarzystwie na przykład zacznie opowiadać o tym, jak bardzo cieszy się ze swojego życia, jak bardzo jest wdzięczna za to, może być postrzegana jako osoba, która bardzo lubi się chwalić. Ty słusznie zauważyłaś w książce, że ten pesymizm jest bardzo bliski no takiej skromności,
3: tak,
0: prawda?
3: Tak, jest dobrze postrzegany, tak, można tak, powiedzieć. Tak, tak, tak. A czasami optymiści są uważani za takich trochę infantylnych, mm-hmm, tak?
0: Tak, tak.
3: Zawsze uśmiechnięta.
0: Cieszą się z najmniejszych rzeczy,
3: cieszą
0: jak dziecko.
3: Się, tak, trochę tacy stuknięci. No i co z tego?
0: Właśnie,
3: no
0: i takie
3: i
0: mamy
3: tego?
0: Życie. Wiesz co, ja słyszałem niejednokrotnie coś takiego, że projektujemy sobie swoje życie, prawda?
3: Tak,
0: i mówiąc o samych złych rzeczach, o samych naszych niepowodzeniach, trochę te wszystkie złe rzeczy i niepowodzenia na siebie zsyłamy.
3: Przyciągamy.
0: Dokładnie, też jesteś tego zdania, że tak mniej więcej jest? Czyli
3: tak
0: optymizm
3: jest.
0: Byłby trochę receptą i lekarstwem na szczęśliwe życie.
3: Na przyciąganie tych pozytywnych zdarzeń. Zgadza się, to jest prawo fizyki, tak? Każda akcja powoduje równą sobie i przeciwnie skierowaną reakcję, więc jeżeli cały czas wysyłam te negatywne emocje, ten pesymizm, cały czas marudzę, cały czas myślę, wyobrażam sobie, wizualizuję tego swojego pecha, no to to właśnie życie mi oddaje dokładnie to samo, co sobie wymyślę, wydumam i wymarudzę. Kiedy zaczynam optymistycznie podchodzić do życia, to po pierwsze zaczynam zauważać, że w tym życiu są również fajne rzeczy. Ono nie do końca, nigdy nie jest do końca takie strasznie złe. Nawet w takie dni, kiedy naprawdę wydaje nam się, że no już naprawdę nic nie ma takiego, za co moglibyśmy dzisiaj dziękować, no to zawsze się znajdzie, tak? Ten głupi kwiatek albo ten promyk słońca, który niektórzy mówią, że nie będę się cieszyć durnym słoneczkiem, jak mi tutaj, nie wiem, dziecko choruje.
0: Przede mną ciężki dzień, ale myślę, że podziękuję dzisiaj za tę rozmowę.
3: No jest to metoda, tak? Na koniec dnia sobie znaleźć te kilka rzeczy, za które mogę podziękować i zamiast kłaść się spać z przeświadczeniem, że mój dzień był kompletnie do kitu, że ja nawaliłam w tylu różnych sprawach, bo tego nie zrobiłam, tamtego nie zrobiłam i tego nie załatwiłam, to jednak podziękować za te parę rzeczy fajnych, które się zdarzyły, bo na pewno się zdarzyły.
0: Bardzo często też mówimy o tym, że my Polacy tak mamy. My Polacy jesteśmy pesymistami, my Polacy narzekamy, my Polacy poruszamy w czasie rozmowy takie właśnie tematy. Czy też uważasz, że tak mniej więcej jest? Bo ja trochę jeżdżąc po świecie obserwuję, że faktycznie coś w nas jest
3: tak.
0: takiego. Może to jest szerokość geograficzna, po prostu mamy mało słońca i jakoś
3: może
0: narzekamy.
3: Może jesteśmy genetycznie obciążeni, nie wiem.
0: Właśnie, ale chyba coś w tym jest, prawda?
3: Jest. U nas jest troszeczkę taka kultura pesymistyczno-melancholijna, a oprócz tego no jednak cały czas to męczeństwo jest mocno gloryfikowane, tak? Jeżeli ktoś się poświęca, cierpi, no to taka osoba to jest podziwiana, więc jeżeli chcę być podziwiana, to znaczy, że muszę się poświęcać i pokazywać wszystkim, jak ja strasznie się poświęcam i o tym mówić, jak mi jest strasznie ciężko. I faktycznie, no Tak u nas jest. Ja spędziłam część mojego życia w Kanadzie i tam pierwsze przywitanie, tak, how are you? I odpowiedź zawsze na to jest fine, great, thank you. Pozytywne i to nie chodzi o to, żeby ukrywać czy przykrywać jakieś tam swoje nieszczęście, bo o tym też się często mówi, ale jednak takie pozytywne podejście do życia.
0: Przynajmniej na początek przesłania,
3: tak,
0: prawda?
3: Tak. Więcej takiej radości jest, nawet jak ludzie się spotykają, no to u nas wygląda to w ten sposób, co u ciebie. Nie widzą się przez... Tak, a Boże, byś ty wiedziała, a to, a tamto i długa litania, a ta druga osoba tylko czeka, żeby mogła powiedzieć, co jej tam dolega.
0: Agata Komorowska pisze, że pesymizmu da się oduczyć. To teraz poproszę kilka porad, jak to zrobić.
3: No więc tak, przede wszystkim przeczytać książkę.
0: Tak, to pierwszy punkt.
3: To jest absolutnie pierwszy punkt. A potem to jest kwestia nawyku tak naprawdę. A nawyk, jak wiemy, trzeba pewną czynność wykonywać przez minimum 21 dni, a na własnej skórze wiem, że znacznie dłużej, żeby weszła w nawyk. I to jest właśnie kwestia dostrzegania tych pozytywnych sytuacji, pozytywnych rzeczy, które się wydarzyły. Najpierw możemy zacząć od danego dnia, tak? Bo jeżeli nie mamy tego nawyku i ktoś ci powie, że masz się cieszyć z tego, że nie wiem, nie zdałeś na studia kiedyś, albo że coś się takiego wydarzyło w twoim życiu, ktoś zachorował, no to popukasz się w głowę, pomyślisz, że zwariowałam.
0: No tak, tak? Ciężko podsumować teraz całe życie.
3: Ciężko, prawda? Tak, więc należałoby zacząć od takich drobiazgów. Ja mówię, to metoda małych kroków, czyli zaczynamy od tego, co dzisiaj, za co dzisiaj mogę podziękować, od teraźniejszości, a potem to od teraźniejszości idzie wstecz, czyli na koniec każdego dnia bierzemy sobie karteczkę, możemy założyć zeszyt, możemy w komórce to wpisywać w notatkach. Zaczynamy od trzech rzeczy, za które możemy być wdzięczni. I to nie może być dom, praca i dzieci, bo to codziennie moglibyśmy to samo wpisywać, to nie o to chodzi. Chodzi o takie rzeczy, które się wydarzyły akurat dzisiaj, tak? Mogę być wdzięczna za to, że znalazłam miejsce przed samym radiem i nie musiałam maszerować pół godziny, żeby tutaj dotrzeć. Za to jestem wdzięczna.
0: Ostatnio podczas naszej rozmowy o depresjologii powiedziałaś, że właśnie jesteś wdzięczna za to, że mogłaś postać chwilę w korku, jadąc do mnie do studia, bo wtedy mogłaś posłuchać, spojrzeć
3: audiobooka,
0: chyba w niebo.
3: Tak, czy spojrzeć w niebo, dokładnie.
0: Coś takiego.
3: To są takie rzeczy, które myśląc o tym, że wieczorem czeka mnie ta lista wdzięczności, to już od rana zaczynam wyszukiwać tego, za co mogę być wieczorem wdzięczna.
0: Zupełnie inne podejście do całego
3: Zupełnie
0: życia i dnia, prawda?
3: Zupełnie inne podejście, dokładnie, dokładnie tak. Także przenosimy tą naszą uwagę z tego pesymizmu od rana na pozytywne podejście do życia.
0: Swoją książkę podzieliłaś na trzy części. To jest życie, miłość i dzieci. Dlaczego taki podział?
3: Ta książka jest zbiorem krótkich opowieści, moich przemyśleń. Podzielone zostały na trzy części, ponieważ chciałam, żeby to były taka dawka optymizmu na każdą okazję. Więc jeżeli ktoś ma problemy z dzieciakami w danym momencie, to może sobie sięgnąć do rozdziału dzieci i tam znajdzie zarówno problemy z dzieckiem niepełnosprawnym i jakieś tam moje refleksje na ten temat, jak również coś dotyczącego adopcji, jak i rozdział dotyczący problemów z nastoletnim synem, z dojrzewaniem. Także tutaj znajdzie sobie dawkę optymizmu w kwestiach dotyczących dzieci. Jeżeli jesteśmy akurat w trudnej sytuacji związanej z miłością, czyli rozstanie, zdrada, jakieś wątpliwości, samotność, no to tutaj znajdziemy sobie taką właśnie, mówię, dawkę optymizmu, czy taki balsam dla tego naszego serca w tym rozdziale. Natomiast rozdział o życiu to jest rozdział, w którym są różnego rodzaju refleksje właśnie na temat tego, intencji naszego życia, jak ją odnaleźć, po co ona nam w ogóle jest, tak? Po co ja tutaj jestem? Takie pierwsze pytanie, które sobie każdy zadaje. I wiele różnych refleksji dotyczących właśnie takiej naszej codzienności, ale również tych trudnych zdarzeń w życiu.
0: Ja mam wrażenie, że to jest taka książka, którą oczywiście możemy przeczytać od dechy do dechy za jednym zamachem, że tak powiem, ale to jest taka książka, którą chyba warto mieć na półce i właśnie w takich trudnych sytuacjach otworzyć sobie spis treści, spojrzeć na rozdział miłość i na przykład właśnie wybrać miłość, egoizm i poświęcenie, na przykład, prawda? I tam znaleźć sobie odpowiedź na nurtujące nas pytania, czyli to jest taki trochę poradnik, prawda? Jak sobie poradzić z tym pesymizmem, przełożyć to na optymizm?
3: To jest, może być poradnik, ale nie na zasadzie zrób to i to, tylko to są konkretne przykłady z mojego życia.
0: Spójrz, jak ja to przeszłam.
3: Tak, ja sobie w ten sposób z tym poradziłam i z perspektywy czasu jestem wdzięczna za to, bo to, to i to. Tego się nauczyłam, takiej siły mi to dodało i myślę, że to jest taki praktyczny poradnik. Mm-hmm. Taki balsam dla zbolałego serca czasami, na takie chwile trudne, ale też jest sporo dowcipnych, bardzo takich humorystycznych sytuacji. Także to nie jest tylko zbiór tragedii, a wręcz przeciwnie.
0: Da się na pewno dostrzec światło w ciemności.
3: Prawda? O tak, to właśnie mam nadzieję, że każdy z tych opowiadań jest takim światełkiem w danej sytuacji, tak? Jeżeli ktoś znajdzie się w podobnej sytuacji, przeczyta ten rozdział, przeczyta sobie tą listę wdzięczności i po przeczytaniu tego wszystkiego mam nadzieję, że zaświeci mu się to światełko i myśli sobie, no tak, no ja też coś jestem w stanie z tego fajnego, dobrego, pozytywnego wynieść i będę patrzeć z optymizmem.
0: Jeszcze zatrzymam się przy tej liście wdzięczności. Okej, okay, możemy dziękować za fajne momenty w ciągu dnia, możemy dziękować za fajną rozmowę, za fajne spotkanie, za chwilę odpoczynku i inne rzeczy, ale chyba ciężko jest dziękować za coś sobie samemu.
3: Tak.
0: To jest taki etap, który chyba musimy po prostu pokonać, prawda? Ścianę, którą musimy przebić, żeby tak móc podziękować sobie.
3: Tak, ja bardzo często mówię o wdzięczności. I na jednym spotkaniu, podczas jednej z warsztatów, które prowadziłam, pan zapytał mnie, no ale komu ja mam być wdzięczny? I zaskoczył mnie tym pytaniem, dlatego że nie sądziłam, że to jest problem, że ludziom się wydaje, że wdzięczność to musi być, musimy być wdzięczni komuś. Czyli ja nie mogę być wdzięczna za to, że nie wiem, zrobiłam sobie dobrą kawę, albo nie mogę być wdzięczna za to, że spadł deszcz, bo wtedy nie mam tej osoby, której mogę być wdzięczna, a ja muszę być wdzięczna komuś. To jest pewnego rodzaju przymus. A my jesteśmy, myślę, uczeni tego, jako dziecko również, bądź wdzięczna swoim rodzicom, tak, bez względu na to, jacy są, ale musisz
0: być wdzięczna. Kulturowa, prawda?
3: Tak?
0: Rodzicom, kulturowa, Bogu,
3: nauczycielom, religii, nauczycielowi, dyrektorowi, przełożonemu, zanosimy kwiatek, czekoladki, tak?
0: Lekarzowi,
3: tak. Ta wdzięczność, która wynika z takiej pewnej hierarchii. My jesteśmy niżej, ten ktoś jest wyżej, my jesteśmy zależni od tej osoby, więc powinniśmy być wdzięczni. Ja mam takie podejście do wdzięczności, jeżeli mi ktoś na przykład mówi, że o wiesz, no bo te dwoje dzieci to powinny być wdzięczne za to czy za to, to mnie po prostu szlak trafia. Dlatego, że jeżeli ja coś robię dla kogoś, to robię to dlatego, że chcę, a nie dlatego, że oczekuję wdzięczności. To jest wtedy taki handel wymienny, tak? A ja to robię bezwarunkowo. Wobec tego to nie o taką wdzięczność chodzi. To bardziej chodzi o wdzięczność na zasadzie akceptacji, zachwytu i takiego poczucia szczęścia, radości. I to ma swoje uzasadnienie też w nauce, dlatego że kiedy czujemy wdzięczność, wydzielamy serotoninę i dopaminę, które są nazywane hormonami szczęścia, czyli dokładnie to samo robią antydepresanty, tak? To jest, ja mówię, że poczucie wdzięczności jest takim w 100% naturalnym antydepresantem.
0: Mm-hmm. Domowy lek.
3: Tak, tylko że to nie jest coś takiego, że na siłę musimy się zmusić do tego i mówimy, czy piszemy te nasze wdzięczności, ale w głębi duszy czujemy wielką niesprawiedliwość, złość i poczucie krzywdy. No to nie zadziała, tak? To nie zadziała, dlatego tą wdzięczność trzeba naprawdę czuć w głębi serca i całą duszą i całym swoim ciałem. I dlatego zaczynamy od tych malutkich rzeczy, czyli jeżeli czujemy ogromną wściekłość na byłego męża, czy żonę, czy na swoje dzieci, czy na rodziców, czy na swojego szefa, który nas zwolnił, czy czujemy jakąś wielką złość, no to nie możemy zacząć od tego, że dobrze, od tej pory to będę wdzięczna za to, że ten i tutaj tak długa litania, niecenzuralna, tylko zaczynamy od tego, co się dzieje teraz tutaj, za co w tej chwili mogę być wdzięczna, tak? Jakiś drobiazg, naprawdę, coś fajnego, drobnego, a jeżeli nic takiego nie jestem w stanie wymyśleć, to mogę sobie to zrobić. Mogę sobie zrobić dobrą kawę i być wdzięczna za to, że tą kawę mogłam wypić. Tak? Mogę ją wypić na świeżym powietrzu, wtedy będę podwójnie wdzięczna. Także to chodzi o tego typu wdzięczność.
0: A czy to jest tak, Agato, że kompletnie powinniśmy odrzucić od siebie takie myśli, że coś nam nie wychodzi, że mamy jakieś niepowodzenia?
3: Ależ skąd? To nie chodzi o to, żeby negować negatywne zdarzenia i jak ja to piszę w książce, mówić, że pada deszcz, kiedy ktoś pluje nam w twarz. Chodzi bardziej o stwierdzenie, że tak, na przykład tak, mam depresję, jestem chora, zdaję sobie z tego sprawę, akceptuję to i w momencie tym, kiedy ja mówię to, że jestem chora i akceptuję, to czuję, jak odpuszczam całą tą złość swoją, całe to napięcie, że ja muszę z tym walczyć w jakiś sposób. I w momencie, w psychologii jest 5 etapów żałoby, ja mówię, że jest 6. Mhm. Po pierwsze jest wyparcie, potem mamy złość, potem mamy targowanie, smutek, łamany przez depresję właśnie, potem jest akceptacja, ale akceptacja to jest czasami taka trochę związana z rezygnacją.
0: Natomiast, dobra, akceptuję, jest,
3: trudno, mam pecha, nic mi się już dobrego w tym życiu więcej nie wydarzy, trudno, muszę dotrwać, tak? To nie tak o akceptację chodzi, bo my tym ostatnim etapem to jest ta wdzięczność i to jest tak naprawdę ten moment, w którym możemy zacząć czerpać z tego, co nam się wydarzyło. To jest chyba taki najważniejszy moment. To jest moment, kiedy ja nie muszę wypierać tego, że coś złego mi się przydarza. Ja nie muszę wypierać tego, że jestem smutna, ja nie muszę wypierać tego, że jestem chora, ja nie muszę wypierać tego, że moje dzieci mają problemy w szkole, ja nie muszę tego wypierać, że moje dziecko miało, nie wiem, jakąś, czy mój rodzic, czy ktoś bliski miał przykrą diagnozę. Ja mogę to przyjąć na klatę z pełną akceptacją i z takim przeświadczeniem, że pomimo tego, że to będzie trudne albo jest trudne, to znajdą się również takie aspekty tego trudnego zdarzenia, które pomimo tego będą dla nas dobre. I teraz tutaj zawsze rodzi się wielki konflikt. No jak możesz powiedzieć, że choroba mojego dziecka jest dla mnie dobra, tak? To jest w ogóle skandal i jak ja w ogóle mogę? I faktycznie, gdyby ktoś mi powiedział 11, już prawie 12 lat temu, kiedy urodził się mój syn z zespołem Downa, że ja mam to uznać za coś dobrego, to nie wiem, czy by nie doszło do jakichś rękoczynów z mojej strony. To jest coś, do czego się dojrzewa. Ja mogę z perspektywy czasu powiedzieć, że pomimo tego, że oczywiście chciałabym, żeby mój syn był zdrowy, zaraz już słyszę tych, którzy mówią, że zespół Downa nie jest chorobą, żeby był taki jak inne dzieci, to ja go akceptuję w pełni takim, jakim jest. Nie staram się z niego zrobić kogoś innego, chociaż robiłam to przez parę lat. I dzisiaj mogę być wdzięczna za to, że on się urodził, ponieważ to był punkt zwrotny w moim życiu. Jeden z dwóch najtrudniejszych. Ja mówię, moje życie wywróciło się do góry nogami 2 razy po to, żebym mogła stanąć na własnych stopach i ruszyć w swoją stronę, swoją własną drogą. I to był ten pierwszy raz. I chociaż życie z Krystianem nie jest łatwe i ja nie będę tutaj mydliła oczu, że to jest w ogóle ach i och i wielka miłość i tylko i wyłącznie pozytywne rzeczy. Nie, jest bardzo wiele trudnych sytuacji, ale on jest niesamowitym nauczycielem tego chociażby modnego teraz tu i teraz, tak? To jest osoba, która nie wybiega w przyszłość i nie rozczula się nad przeszłością. On żyje tu i teraz i od niego naprawdę można się uczyć tego tu i teraz w 100%. Jest jeszcze wiele, wiele, wiele innych rzeczy i ja nie neguję tego, że są trudne i przykre sytuacje, że czasami się wstydzę różnych zdarzeń i że czasami jest mi ciężko, że czasami nie mam siły, ale jest to częścią życia, tak? My trochę mamy takie tendencje, że jak sobie wyobrażamy, że chcę być szczęśliwa, czyli bogata, piękna i że nic nie będzie dolegać ani mnie, ani moim bliskim i będą tylko same przyjemne rzeczy się w moim życiu działy. Ale to tak nie wygląda. Po prostu życie ma wszystkie odcienie tęczy i ono jest zarówno czasami radosne, czasami bolesne i takie jest i to jest okej. I ze wszystkiego możemy czerpać jakąś tam siłę, wiedzę, naukę. Mówię, że każde takie bolesne zdarzenie powoduje chaos w naszym życiu, a z
0: chaosu rodzi się nowe.
3: A z chaosu rodzi się nowe, dokładnie. To są takie drzwi, przez które przechodzimy, ja mówię, na następny poziom życia.
0: Mhm. Ja myślę, że mógłbym cię pytać o optymizm jeszcze bardzo długo, ale wydaje mi się, że twoja historia, twoje życie jest idealnym przykładem na to, jak można być optymistą. I ten przykład i o tym twoim życiu przeczytamy właśnie w najnowszej książce Agata Komorowska, Optymizm mimo wszystko. No i bardzo ważna adnotacja, porcja optymizmu na każdą okazję. Polecam bardzo serdecznie i zachęcam do zajrzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę, Agata Komorowska.
3: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
4: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś sięgniemy gwiazd, sięgniemy planet, sięgniemy na pewno Marsa. Może nie tyle, że dotkniemy jego powierzchni, ale o niej pewnie też słów kilka padnie, bo moim i waszym gościem jest dzisiaj Łukasz Wilczyński z Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Dzień dobry, witam w studio.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Łukasz Wilczyński, człowiek, który odkąd pamięta, to miał dwie pasje, działka i podbój kosmosu. Podbój kosmosu się rozwinął w różnego rodzaju zainteresowaniach. Własna firma, która w logo też ma planety i ich układ, ale nie o biznesie będziemy rozmawiać, tylko o tych zamiłowaniach do tego, co daleko od Ziemi. Skąd ten Mars w ogóle się wziął? Bo pewnie początki to saga Gwiezdnych Wojen George'a Lucasa, niech zgadnę.
5: Ponieważ padła pasja kosmiczna, ja dodam tylko, że ta działka chodzi oczywiście o ogrodnictwo, żeby to uszczegółowić. Pasja się wzięła faktycznie od czasów jeszcze praktycznie podstawówki, czasy Gwiezdnych Wojen, tak? Potem tak naprawdę Star Trek i to jest coś, co mnie wprowadziło na takie meandry, no powiedzmy naukowej, to bardziej science fiction, ale bardziej science, tak? W tym momencie. Pamiętam lata studiów, gdzie już wtedy zapisałem się do organizacji Mars Society, międzynarodowej organizacji, gdzie zacząłem od tłumaczenia tekstów angielskich na polską stronę stowarzyszenia, które się rodziło w Polsce. Był rok chyba 97 bodajże, 98, no 20 lat temu już. I zacząłem po kolei w tym organizacji, powiedzmy, piąć się po szczeblach kariery, czyli wykonywać coraz bardziej odpowiedzialne zadania. W pewnym momencie Robert Zubrin, który jest założycielem organizacji, poprosił mnie o to, żebym został europejskim koordynatorem tej organizacji, czyli miał pod sobą te różne oddziały, które są na terenie Europy, po to, żeby jemu łatwiej było się komunikować. No bo czasami Amerykanie nie rozumieją tego, tych podziałów w Europie. Wszyscy chcą być osobno, więc oni potrzebują mieć one point of contact, tak? I udało się to i wtedy tak naprawdę też narodził się pomysł na zawody robotów marsjańskich. One powstały na początku w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku, ale już tego roku, jak one powstawały i ruszały w Stanach, od razu rozmawialiśmy o tym, żeby pierwsza polska drużyna też wyskoczyła i też można było ją wystawić. W związku z czym w gronie Mars Society zaczęliśmy rozmawiać o tym, żeby wystawić polskiego łazika. To jest niesamowita historia, dlatego że faktycznie udało nam się taki łazik wystawić, namówić ludzi, żeby ją zrobili. Łazik, pamiętam, Skarabeusz. Dzisiaj jak patrzę na tę konstrukcję obecnych robotów studenckich, to tamten to po prostu łezka się kręci wokół, tak? I trochę się uśmiechamy.
4: I postęp technologiczny też tak, trochę poszedł do przodu.
5: Zdecydowanie. Natomiast faktem jest to, jeżeli mogę sobie tak podzielić taką historią dosyć osobistą, bo ona jest fajna. Ten łazik nam się udało wypchnąć do Stanów, on wziął udział w tych pierwszych zawodach i zaginął po drodze. Linia lotnicza, nie będziemy wymieniać, która zagubiła go po drodze. Wielka tragedia zawodników, dlatego, że łazik się odnalazł dopiero ostatniego dnia. Dostali fajną nagrodę Fair Play, a łazik się odnalazł, pamiętam do dziś ten dzień, dlatego, że jechałem wtedy ubrany w garnitur od A do Z rano w sobotę i ciągle na telefonie, gdzie ten łazik? Dzwoniłem do rzecznika tej linii, rzecznika na Stany, na świat. No i w pewnym momencie mam telefon, że do mnie rzecznik tej linii na świat mówi, udało nam się go odnaleźć. I w tym samym momencie, jak odłożyłem ten telefon, wyszła moja przyszła żona, powiedziała: idziesz czy nie, bo już ksiądz czeka i goście czekają, to był dzień mojego ślubu. Więc ja jestem związany faktycznie, takie brzemię mam z tymi łazikami. Natomiast ta pasja do kosmosu to nie tylko łaziki, to jest kwestia również pracy w sektorze kosmicznym. Ja nie jestem osobą, nie jestem inżynierem, tak? Natomiast jestem osobą, która zawsze pałała się tym, pasjonowała się też komunikacją. W jaki sposób, zastanawiałem się zawsze, w jaki sposób tą pasję do kosmosu i ten kosmiczny biznes, bo o tym też rozmawiamy, wytłumaczyć zwykłym ludziom. Bo to są czasami takie bardzo skomplikowane rzeczy. Ludzie się zastanawiają na przykład do dzisiaj, po co my tam latamy, a po co do tego, na tego Marsa lecieć, a po co te miliony płacić na te wszystkie satelity, prawda? I problem branży kosmicznej w ogóle i sektora kosmicznego na świecie, od wielu lat, oni dopiero teraz się to zmienia, nie interesowali się tym, po prostu robili swoje. W agencjach kosmicznych robili swoje, tak? NASA jako pierwsza wiele lat temu postanowiła otworzyć się na zwykłą publikę, na tak zwany general audience, otworzyła się na pokolenie Y, specjalna strona powstała i zobaczyła, że tak naprawdę im więcej zaczyna tłumaczyć zwykłym osobom, po co tak naprawdę to robią, tym większe poparcie społeczne ma. A NASA, jeżeli chodzi o poparcie społeczne, od tego zależy i budżet, no bo politycy ustalają budżet agencji kosmicznych na świecie. Tak samo jest z Europejską Agencją Kosmiczną i tak samo jest z polskim sektorem kosmicznym. Więc jakby to są naczynia połączone i w tym momencie też pomysł taki, żeby wejść w to również od strony biznesowej właśnie i zacząć komunikować ten sektor. Pomysły na różne, na organizacje, pamiętam w 2006 roku pierwszy Mars Festival, dwudniowe święto kosmosu, gdzie faktycznie po raz pierwszy debaty mieliśmy, żeby tłumaczyć tak naprawdę po co. A jest to tłumaczyć, dlatego że wiele osób do dzisiaj się zastanawia, że jak powiem, się pracuje w kosmosie, to się uśmiecha. Jak powiem, pracuje w sektorze kosmicznym, śmieje się jeszcze bardziej. Ale jak mówimy już o technologiach kosmicznych, no to już jest inna rozmowa, no prawda? Ja zawsze tłumaczę osobom z sektora kosmicznego, moim przyjaciołom z sektora kosmicznego, klientom, żeby nigdy nie mówili, że kosmos. Bo kosmos to jest ale kosmos, ale Saigon. Prawda? Więc w tym momencie wolimy mówić sektor kosmiczny, technologie kosmiczne, a to jest coś, co korzystamy z tego na co dzień. Dlatego, że każdy z nas chyba raz w życiu skorzystał z map Google'a i nawigacji satelitarnych. Każdy z nas chociaż raz w życiu wypróbował patelnię teflonową. Chyba prościej nam jest na tej obecnej nowej patelni smażyć, niż przypomnijmy sobie, jakie patelnie jak przywierało dawniej, prawda? I każdy z nas zakłada kurtkę goreteksową, ma buty na wibramowej podeszwie, policjanci mają kamizelki kuloodporne z kewlaru, a tego by nie było, gdyby nie sektor kosmiczny.
4: No, sektor kosmiczny i sektor wojskowy to takie dwie branże, z których wynalazki, technologie mają później przełożenie na zwykłego zjadacza chleba i pojawiają się jednak pod strzechami.
5: Co więcej, pamiętajmy, że ja wymieniłem takie rzeczy, które są... No, można się bez nich obejść. Umówmy się szczerze. Można się bez tego obejść. Ale telemedycyna ratunkowa to już jest coś, to powstało na potrzeby misji Gemini, czyli tych misji przed misją Apollo księżycową. A więc ta misja Gemini to była misja, która służyła właśnie do tego, żeby przetestować te wszystkie rzeczy i przetestowano również telemedycynę ratunkową, czy telemedycynę generalnie, żeby zdalnie badać pacjenta, zdalnie patrzeć te wszystkie przyklejane diody do ciała, żeby badać tak naprawdę jego stan i tak dalej, no bo lekarz musiał misji siedzieć i zobaczyć, co się dzieje. Natomiast jak to zostało wykorzystane? A no bardzo proszę, no jedziemy, nie daj Boże, karetką. Mamy przypięte te 12 takich tych przyklejonych w różnych miejscach naklejek i one nam transmitują bezpośrednio stan naszego ciała w tym momencie, naszego organizmu do pracowni hemodynamiki. Karetka jedzie i już lekarz z pracowni hemodynamiki może powiedzieć: ok, wozimy go prosto na salę operacyjną. To są czasami cenne minuty, które ratują życie. I to wszystko mamy dzięki sektorowi kosmicznemu. I powinniśmy o tym jasno i wyraźnie powiedzieć, że im więcej tak naprawdę inwestujemy w ten sektor, im więcej rzeczy, które tam udaje nam się opracować, tym więcej rzeczy my tu na Ziemi możemy wiedzieć. Bo drugim przykładem jest prognoza pogody. No każdy z nas chciałby, żeby, no powiedzmy sobie szczerze, lubimy...
4: Żeby była aktualna.
5: Żeby była aktualna, no niekoniecznie musimy pytać górali o to. Każdy z nas sobie włącza prognozę pogody, długoterminową, krótkoterminową, one są teraz godzinowe, a skąd to wiemy? Dokładnie wiemy to przez to, że mamy satelity, tak zwane Earth Observation, czyli satelity, które mają za zadanie obserwować Ziemię i obserwować różne elementy, które zmiany pogody. Zresztą nie tak dawno wystrzelono nową satelitę, no, niesamowitą, która będzie na orbicie około biegunowej i ten satelita będzie mierzył, badał mniej więcej ruchy wiatrów na Ziemi, żeby z jeszcze większą precyzją przewidywać anomalie pogodowe. A o anomaliach pogodowych to my chyba wiemy dużo, szczególnie ostatnio w kraju. Susze, prawda? Te wszystkie gwałtowne rzeczy. Chcielibyśmy też mieć taki system wczesnego ostrzegania. Jest to do zrobienia, tylko musimy mieć jeszcze lepsze systemy tak naprawdę satelitarne, a bez sektora kosmicznego tego nie będzie. I paradoksalnie, jeżeli na przykład mówimy o dalekich, no dobrze, no to panie Wilczyński, mówimy o Ziemi, tak? Ale po co ten Mars w takim razie? No bo potem
4: no jak się... na razie to wychodzi na to, że ten Mars, który gdzieś tam jest w sferze marzeń, jego podbój, zdecydowanie poprawił życie na Ziemi. Kurtki, buty, technologie, to wzięło się właśnie z tej chęci podbicia kosmosu, która jeszcze przed nami.
5: Nie tylko, dlatego że w misjach mówimy o... Popatrz na Polaków. W pierwszej misji marsjańskiej, która była poprzednio, tam przy łaziku Curiosity jest polski detektor podczerwieni. I cóż ten detektor podczerwieni robi? No już, tak powiem, ta firma z Żarwa Mazowieckiego, ona generalnie nie skupia się mocnie już w tym momencie na sektorze kosmicznym, ale wykorzystuje technologię, którą tam przetestowała, do badań onkologicznych, Wojskowej Akademii Medycznej, bo tam mają projekt między nimi, tak słyszałem właśnie, więc jakby wykorzystujemy też tego typu rzeczy dla nas samych, tak? Co więcej, jeżeli chodzi o obserwacje planety Mars, ta planeta, wiemy już, wiemy, że Mars miał kiedyś wodę. Wiemy, że Mars miał kiedyś atmosferę. Zupełnie inaczej wyglądała ta planeta, bo to widać. Zresztą niedawno odnaleziono pod warstwą lodu odnaleziono suche jezioro. My to wiemy. A dlaczego to jest takie dla nas ważne? Dlatego, że Mars jest taką naszą przyszłością. To jest taka troszeczkę historia Ziemi w przyszłości. Chcemy dowiedzieć się, co się stanie z naszą planetą za ileś lat. I to nie jest, że tak powiem, jakieś fantasmagorie naukowców, tylko popatrzmy na to, co się dzieje nawet tu w Polsce, gdzie spada nam poziom wód gruntowych. Jak słyszałem od kolegów z sektora kosmicznego, poziom wód w Polsce de facto, jak robili pomiary, jest na tej samym poziomie, co w Jordanii, w kraju pustynnym, tak? O czym my rozmawiamy w ogóle? Warto by było sobie zdać z tego sprawę. I w tym momencie tak naprawdę sektor kosmiczny z jednej strony może nam dać odpowiedź, jak to się mogło podziać. Po drugie, oczywiście to nieuchronne i to jest nasze pragnienie takie, dowiedzenia się do takich bardziej filozoficznych rzeczy, czy my jesteśmy sami, albo jak powstaliśmy, bo to jest fenomen. Odkrycie fenomenu powstania życia na Ziemi to jest tak naprawdę największa zagadka naukowców, a pamiętajmy, że wszelkie zagadki naukowców, które są rozwiązywane, one tylko nam dają niesamowite odpowiedzi w postaci technologii, niesamowitych kierunków rozwoju naszej ludzkości. I to nie są rzeczy, które powinniśmy lekceważyć, bo to mnie nie dotyczy. Więc to jest o tyle fajne, że dla mnie jakby siedzenie w tym sektorze pozwala mi być w pierwszym rzędzie zmian, które nadchodzą, tak? I to jest niesamowite. To jest tak, jakby pójść do kina na premierę i siedzieć w najlepszych miejscach, czekać na to, co nadejdzie. I to jest, tym jest dla mnie tak naprawdę uczestnictwo w tym sektorze kosmicznym.
4: Pokrótce można powiedzieć, że jest też pewnie jedną wielką przygodą, chociaż tu podejrzewam, że bardzo zawęziłem teraz do tego jednego słowa. Przygoda, to jest tylko jedna ze składowych, bo przygoda pewnie też. Możliwość odpowiedzenia sobie na to pytanie, co zrobić, jak uniknąć tego, żeby Ziemia nie stała się drugim Marsem, czyli taką czerwoną planetą totalnie bez niczego, tylko ze śladami, że tu kiedyś była woda i tu pewnie kiedyś było życie. Bo o tych technologiach jeszcze moglibyśmy też długo, długo opowiadać, ale na moment jeszcze chciałem nawiązać do czegoś, co właśnie z tą technologią kosmiczną jest związane, a co ciebie też fascynowało i w co się mocno zaangażowałeś, czyli w konkursy łazików marsjańskich, bo zaczęło się organizować w Polsce, zachęcałeś studentów, zresztą oni sami już później po pierwszej edycji wiedzieli, czego się spodziewać, zaczęli się nakręcać, to kolejna przygoda i fajne doświadczenie.
5: O, mamy już w planie następną przygodę, jak będą łaziki podwodne, bo widzimy potrzebę, ale zaraz o tym powiem. Natomiast faktycznie zaczęliśmy organizować z moim zespołem te zawody. One w tym momencie już urosły do rangi najlepszych zawodów na świecie, bo już my przegoniliśmy dawno pierwowzór amerykański. Mam przyjemność ostatnio o tych zawodach opowiadać praktycznie wszędzie, bo w tym roku byłem w Mediolanie, byłem w Budapeszcie na konferencjach. Zawody łazików z perspektywy publiczności to jest coś bardzo fascynującego, ekscytującego i to jest jeden z naszych celów, które stawiamy sobie przed tymi zawodami, żeby zainspirować. Ponieważ tak jak mnie kiedyś zainspirowano, zainspirował akurat mnie znajomy rodziców, który mi pokazał, no pamiętam, na kastach wideo pierwsze odcinki Star Treka. Nie było takich rzeczy jak teraz. Ja trochę zazdroszczę młodzieży, a teraz my inspirujemy, przekazujemy to dalej, tą pałeczkę, tak? Dajemy tą możliwość dotknięcia kosmosu, dotknięcia tej robotyki, dotknięcia nauk ścisłych i tak dalej. Trzeba to promować, te obszary STEM tak zwane, tak? A z drugiej strony, to co jest bardzo ważne dla samego sektora kosmicznego, to są ci ludzie, którzy przyjeżdżają. Dlatego, że wśród tych ludzi są albo osoby, które zasilą szeregi firm, agencji kosmicznych, lub założą firmy, bo są dwa kierunki i te dwa kierunki, one już się dzieją. My w tym roku akurat w komunikacji tego pokazujemy właśnie, wreszcie możemy pokazać, tak zwane się po angielsku nazywa proof of concept, tak? Czyli mamy wreszcie osoby, które przeszły zawody już po latach, bo startowały w pierwszej edycji, minęły 4 lata od pierwszej edycji, a te osoby już dawno skończyły studia, zdążyły jeszcze po drodze być w różnych firmach, teraz jedna jedna osoba, czyli Dorota Budzeń, o niej mówię, z tego pierwszego zwycięskiego zespołu, pracuje w Centrum Szkolenia Astronautów ESA. Tam jest tak zwany Young Graduate Trainee, to jest najniższa funkcja, ale już, tak powiem, dosyć istotna. Druga osoba, Szymon Zwończyk z Wrocławia, to jest osoba właśnie, która założyła firmę własną, sam buduje już maziki, komercjalizuje je, bardzo sprytne, można je jako plecak spakować na plecy i dużo firm też się interesuje takimi rzeczami. Mamy też taką bardzo ciekawą historię. Trzecie miejsce, jeżeli dobrze pamiętam, zespół z Egiptu. Pamiętam, kapitanem był Hamed wtedy w 2014 roku, taki z taką burzliwą fryzurą, wszyscy go przez to pamiętają, ale Hamed po zawodach został w Polsce, nostryfikował dyplom, wziął udział w drugiej edycji konkursu stażowego Agencji Rozwoju Przemysłu, czyli dostał się na staż w sektorze kosmicznym, zatrudnił się w jednej firmie i tam jest teraz jeden z lepszych specjalistów do spraw budowy rakiet krótkiego zasięgu. Jest tak naprawdę bardzo fajna historia i pokazująca, że ci ludzie, a to jest tylko kilka przykładów, my tak naprawdę tą imprezą z jednej strony inspirujemy publiczność, a z drugiej strony dostarczamy kadry dla przemysłu. I to jest dla nas absolutny motywator do tego, że warto było na tą imprezę postawić. Ja się bardzo cieszę, że ta impreza jest świętokrzyskim, dlatego że świętokrzyskie też warto też sobie podkreślić, że szczególnie Starachowice, bo to bardzo dobra lokalizacja. A dlaczego? To miejsce przed wojną to był centralny okręg przemysłowy, tak? Na tamte czasy byliśmy niesamowicie innowacyjni. Centralny okręg przemysłowy, ja jestem z wykształcenia historykiem, żeby było ciekawie. Na tamte czasy ten centralny okręg przemysłowy to naprawdę była niesamowita innowacja. Popatrzmy, jak Gdynię budowano, popatrzmy, co się działo w tym momencie, fabryki kauczuku i tak dalej. Co tu się działo? Chemia.
4: Wtedy też mieliśmy takiego człowieka, innowatora, człowieka z wizją, Stanisława Staszica.
5: Między innymi, tak. Natomiast no potem wiadomo, nasza historia popłynęła trochę w złym kierunku. Niemcy się śmieją, że oni po wojnie mieli złego CEO, złego zarządzającego firmą. Oni tak, nie, bo widziałem kiedyś prezentację taką śmieszną dla turystów, że trafił nam się zły zarządzający. Natomiast my po wojnie mieliśmy absolutny regres tego wszystkiego. No, a ci naukowcy skądś wzięli się? No po wojnie na przykład taka

0: Łaziki księżycowe. Na poprzednim 2015 roku mieliśmy okazję gościć Harrisona Schmidta, ostatniego człowieka na Księżycu. To właśnie Harrison jeździł łazikiem skonstruowanym przez Polaka. Tylko że ten Polak pracował wtedy w NASA i budował amerykańską gospodarkę. I to jest właśnie ta rzecz, którą powinniśmy też o tym myśleć cały czas, że między innymi dlatego ja ten konkurs trzymam cały czas u nas w kraju. Bo mam duże jakby pokusy, kuszą mnie różnymi krajami i tak dalej, natomiast trzymam go u nas w kraju, bo uważam, że my powinniśmy stawiać też na nasze talenty, ściągać, pokazywać, co potrafimy i tak dalej, tylko dobrze, żebyśmy to dobrze wykorzystywali, to jest najważniejsze. Ja daję narzędzie, tak? Daję wędkę, a nie ryby. Więc tak naprawdę to jest kwestia, w jaki sposób ta wędka zostanie wykorzystana przez sektor, przez firmy, które też są zainteresowane. To, co cieszy w tym roku, to jest też obecność coraz większych firm, które do nas dołączyły. Tak wspomniana już strefa ekonomiczna, co bardzo cieszy od takiej strony właśnie gospodarczej, ale mamy firmy kosmiczne, które się pojawiły i co bardzo cieszy, jedna z tych firm, to jest naprawdę potężna, tak zwany prime contractor, czyli firma, która dla Europejskiej Agencji Kosmicznej robi najważniejsze misje kosmiczne i to jest coś niesamowitego. Zauważyły bardzo dużą wartość, którą ten projekt European Rover Challenge daje sektorowi kosmicznemu. Oczywiście, powiedziałeś, przygoda. Dla mnie przygodą jest to, że udało się do tego stopnia to doprowadzić, że cały team już praktycznie pracuje na tym, już zarządza tym projektem. My już z kolegą z fundacji mamy następny pomysł. Coś, co myślę, że warto też powiedzieć, ponieważ zauważyliśmy, że jak potrafimy robić te challenge dla robotów, tak? Potrafimy zebrać wokół jakieś idei, tutaj akurat o kwestia Marsa, ale mamy ważniejszą ideę do jeszcze do zrobienia. Jeszcze ważniejszą dla nas z perspektywy Polaków. Chodzi o drony podwodne, chodzi o tak naprawdę oczyszczenie Morza Bałtyckiego. Mamy poważny problem przy Morzu Bałtyckim. On się nazywa iperyt, który się wydobywa z beczek. Beczki są, jak popatrzymy na mapę, troszeczkę przy Wyspie Uznam, kawałek dalej przy obwodzie kaliningradzkim. W każdym razie, jeżeli nic z tym nie zrobimy, w ciągu 15 lat, tak naprawdę 20, Bałtyk będzie zanieczyszczony. I generalnie nie będzie można wejść do morza. Ja nie straszę, to jest po prostu już zbadane przez naukowców. I nie amerykańskie, tylko polskich. Więc tak naprawdę my musimy coś z tym zobaczyć. Dlaczego to jest takie ważne? To iperyt to jest gaz bojowy, gaz musztardowy, tak? Który był stosowany podczas I wojny światowej. On został zatopiony razem ze statkiem, który przewoził na sam koniec wojny. Te beczki mają przydatność 100 lat około. Czyli jakby gwarancja się nam skończyła na te beczki. I niestety już są pierwsze sygnały o poparzeniach rybaków na części tej wyspy Uznam. To jest zagrożenie, bo ten iperyt się wydobywa, taka bańka wypęka na powierzchni wody, ona do metra potrafi być. I to jest bardzo, bardzo ciężka sprawa. No nie można tego zejść tam nurkami, trzeba go odnaleźć. Więc myślę, że tutaj zdalnie sterowane albo w ogóle autonomiczne pojazdy podwodne się najlepiej sprawdzą. Teraz pytanie, jak to zrobić, tak? No i tu właśnie wchodzi tak zwany community science, czyli nauka społecznościowa. Właśnie organizowany jest tego typu konkurs, jak przy łazikach, gdzie możemy różne koncepcje przetestować. I my już z takim projektem od przyszłego roku już rozmawialiśmy już z doradcą Europejskiej Agencji Kosmicznej i tak dalej, dlatego że znowu tu wchodzi nam monitoring satelitarny morza, żeby też wyznaczyć te obszary. Tu wchodzi nam robotyka. Rozmawiamy z niemiecką agencją kosmiczną, która ma podobny projekt na Morzu Północnym, po to, żeby wystartować z następną przygodą, która tym razem pomoże nam, no, pomóc tutaj na Ziemi, tak? I wziąć się za Bałtyk, bo to jest bardzo istotna sprawa. Mamy już zainteresowanie też polskich firm, polskich instytucji naukowych, więc to myślę, że to jest dobry moment na to, żeby na fali tej sukcesu ERC niesamowitego pójść dalej i jeszcze następny projekt zrobić.
1: I tym bardziej, że tak jak powiedziałeś, projekt bardzo pożyteczny, który pozwoli dzieciom, wnukom po tych plażach nie tylko chodzić, zażywać kąpieli słonecznych, ale przede wszystkim tych kąpieli w wodzie morskiej. Od Bałtyku można zejść już tylko niżej, na większe głębokości. Badanie dna oceanów, tam w ogóle nie wiemy, co żyje. Dna oceanów w pełni nie są zbadane, tam mogą kryć się gatunki zwierząt, o których jeszcze nie ma pojęcia, które nie są sklasyfikowane, bo one żyją tylko w swoim jakimś tam mikroklimacie na dużej głębokości, ale tu jeszcze dochodzi wtedy ciśnienie, czyli kolejna rzecz, która może być barierą.
0: Paradoksalnie dno oceanów jest cięższą przestrzenią do zbadania niż przestrzeń kosmiczna, bo w przestrzeni kosmicznej nic nie ma. Są oczywiście zagrożenia, promieniowania i tak dalej, ale to są rzeczy, które znamy, natomiast no, te ciśnienia, my nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy przeskoczyć. To jest o tyle ważne, a z kolei tak, gdzie jest ten łącznik kosmiczny? Bo przy European Rover Challenge mamy Marsa, tak? To tutaj odpowiedź jest jedna, Enceladus. Jeden z księżyców w naszym Układzie Słonecznym, który jest pod olbrzymią warstwą lodu. Tam jest warstwa lodu głębokości, że pamiętam, kilkunastu kilometrów, czy kilku kilometrów. Jest ocean. I NASA myśli o tym, żeby, ponieważ jeżeli ma być, może być gdzieś życie, to może się tam ewentualnie skrywać. A wiemy, że tak jak wspomniałeś, że są organizmy, które mogą być głęboko w oceanach bez dostępu światła słonecznego. I tam są absolutne ciemności. Egipskie ciemności panują na głębokościach. Więc tak samo może się zdarzyć na Enceladusie. Tak?

0: Tylko kwestia jest przewiercania się przez te parę kilometrów lodu, co jest tu nie lada wyczynem. No i kwestia wpuszczenia tam oczywiście łazika, gdzie oczywiście pytanie jest, jaka tam ciśnienie panuje, skoro jest 5 kilometrów tej warstwy. Więc kwestia jest oczywiście, NASA myśli o takich rzeczach. Najprościej jest uczestnictwo w takich konkursach, bo NASA też sama konkursy robi, natomiast zauważyła, że można korzystać z konkursów, które robi społeczność kosmiczna. No i właśnie my tutaj się idealnie wpisujemy, jakby odpowiadamy za potrzebowanie rynku. Co więcej, tego typu rzeczy, jak związane z Bałtykiem, są też w innych krajach, więc tutaj znowu będziemy dostarczać kadry do przewytrenowane kadry do zupełnie innych, do marynistyki, do straż przybrzeżnych i tak dalej, i tak dalej. No też ktoś będzie zainteresowany tego typu rzeczami, a z kolei jakby szeroka publiczność, bo myślimy też, jak to połączyć, no bo tutaj troszeczkę jednak nie da się uczestniczyć, zobaczyć to na bieżąco, natomiast myślę, że będziemy w stanie też jakoś to udostępnić, może streaming i tak dalej, po to, żeby też inspirować ludzi do takich działań. No generalnie najważniejsza rzecz w tych wszystkich projektach, które robimy, to chcemy inspirować. To jest, mnie zainspirowano kiedyś, ja bym chciał to przekazać dalej. To taką mam po prostu misję. No. I uważam, że tak mi się wydaje, że chyba robimy ją dobrze z moim zespołem i na razie póki co to udaje nam się z edycji na edycję zwiększać zasięg tego wydarzenia, dodawać tam pewnych atrakcji, ale też profesjonalizować się z edycji na edycję, co jest bardzo, bardzo istotne. To już, jak ktoś był na pierwszej edycji ERC, a zobaczy teraz, to zobaczy zupełnie nową jakość. To jest kompletna zmiana. Tak zaczynaliśmy, ale i tak nam się udało dużą imprezę zrobić. Teraz już jesteśmy po wielu latach różnych doświadczeń i zupełnie na innym poziomie jesteśmy rozwoju. I trzeba mieć świadomość, że jakby na loty na kosmiczne to nie są tylko piloci, oblatywacze, wojskowi, ale to są naukowcy. Jeżeli mówimy o Księżycu, tudzież Marsie, to albo mamy oczywiście geologa, jak słyszymy, albo mamy botanika, który będzie sadził ziemniaki, bo go zostawi ktoś na Marsie.
1: Tak, to wiemy już z niejednego filmu, że zawsze ktoś taki musi być.
0: Oczywiście, że tak.
1: I musi być ktoś, kto będzie odpowiedzialny też za jakieś karmienie, badanie całej załogi.
0: Nie jest to łatwe, dlatego że w przypadku Marsa nawet nie chodzi o technologię. I tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz. Wciąż mamy nieopanowaną, najgorszą technologię na świecie, jaki jest organizm ludzki. To jest technologia, której nie jesteśmy w stanie odgadnąć. My do końca nie wiemy, jak mózg ludzki funkcjonuje. Nie wiemy, jak psychika ludzka działa. Mamy w tym momencie takie sytuacje, gdzie największym problemem faktycznie tego lotu załogowego jest właśnie to, czy ludzie ze sobą wytrzymają, czy się nie pokłócą. A czy powinna lecieć załoga męska, czy powinna lecieć załoga typowo żeńska, czy powinny pary lecieć, czy się między sobą nie pokłócą, nie będą zazdrośni. To są bardzo poważne problemy, które trzeba rozwiązać, zanim wyślemy tam misję za wiele miliardów dolarów, tak? Więc to jest, i to jest w tym momencie, do tego też służą te misje, w których też uczestniczymy, misje budowania takich habitatów na Ziemi. Mamy kilka misji, my jako Europejska Fundacja Kosmiczna pomagaliśmy stawiać tą pierwszą bazę, ten habitat, który był w Szypienniku Biskupim, on teraz jest w Pile, na Twasie Lunares. Pomagaliśmy zebrać na to pieniądze, społecznościowo właśnie, po to, żeby tego typu misje prowadziły tego typu badania, jakby zamknięcie ludzi, bo to jest niesamowita obserwacja takich osób. Co prawda tutaj oczywiście jest troszeczkę oszukanie, bo te osoby mają psychicznie świadomość, że za ścianą siedzą obserwatorzy, tak?
1: Taki trochę Big Brother.
0: Taki trochę Big Brother, ale dokładnie o tym mówimy. Dokładnie mówimy o tym, że jakby widzimy już po lotach Apollo, że tam było wiele buntów, tak? Wiemy o różnych sytuacjach na stacji kosmicznej. Mamy sytuacje związane z przemytem i robieniem alkoholu na stacji kosmicznej. Jak się posłucha różnych ciekawych astronautów, można zapytać Tima, jak to jest na naszym spotkaniu. Mamy mówić o seks w kosmosie, bo to też jest taki temat tabu, który tam się pojawia. No ale to są rzeczy normalne, o których my tutaj na Ziemi normalnie rozmawiamy i te rzeczy musimy też zwalczyć. Drugą rzeczą bardzo ważną jest odległość i tak zwane procedury krytyczne, czyli w tym momencie, jak cokolwiek pójdzie nie tak na stacji kosmicznej, która raptem jest nad naszymi głowami na niskiej orbicie ziemskiej, jesteśmy w stanie tam wysłać statek zaopatrzeniowy, pomoc, prawda? A właśnie wspomniany film Marsjanin, no to pokazuje tak naprawdę, jak wielkim zagrożeniem jest wysłanie ludzi. Tylko, że żeby znowu zrobić ten wielki krok ludzkości, parafrazując Armstronga, my musimy to zrobić. Nie możemy zadać pytanie, po co mamy to robić? Nie po co, tylko kiedy? I to jest ta najważniejsza rzecz, którą sobie stawiają wszyscy w sektorze kosmicznym. Każdy, kto wchodzi do tego sektora, od razu zmienia w ogóle percepcję. Jak poznaję ludzi, którzy tam pracują, to jest coś niesamowitego. Trzeba się od nich uczyć, bo to są osoby, które naprawdę bardzo szeroko, mają szeroki zakres, ale patrzą bardzo daleko. I to jest ważne, bo czasami nam się wydaje, że ludzie na co dzień mają takie przyziemne cele i myślą o sobie w kategoriach jednego miesiąca, dwóch, na co wydam pensję i tak dalej. Warto sobie stawiać długofalowe cele, bo dzięki temu nasze życie zupełnie staje się inne.
1: My chyba nie powinniśmy być zaskoczeni ani zdziwieni zdziwieni tym, jeżeli się okaże, że misja załogowa na Marsa i podbój Marsa będzie już jutro. To jutro może być za miesiąc, może być za rok, ale przyjdzie taki moment, że staniemy przed taką świadomością, że to już jutro. Powiedziałeś wcześniej, że czujesz się jak w kinie, w pierwszym rzędzie podczas oglądania świetnego filmu. Zapytam inaczej, a czujesz się momentami jak Magellan, jak Krzysztof Kolumb, który w takie nieznane podąża?
0: Czy generalnie, gdybym powiedział, że się czuję, to bym stwierdził, że strasznie rozbuchane ego mam, tak? Bez przesady. Ja generalnie czuję się jak osoba, która raczej gdzieś pomagała wrzucić swój kaszyczek, przygotowując statek Magellana albo Kolumba gdzieś w dokach, przygotowując logistycznie całą wyprawę i będąc tam gdzieś.
1: No okej, okay, zapytam inaczej. W takim razie, jak to jest być tym członkiem załogi u Kolumba takiego współczesnego?
0: Znaczy, super sprawa, no bo to jest tak, że wiemy, że bierzemy udział w czymś, co tak naprawdę nadaje tempo całemu światu tak naprawdę, tak? Więc to jest dla mnie motywator. To jest bardzo męczące, co my robimy. Chociażby te zawody łazików, to jest strasznie wyczerpujący projekt, absolutnie, który nas wyczerpuje zawodowo, ale nas wyczerpuje także psychicznie, bo to jest bardzo dużo tam niewiadomych, etc., bardzo dużo ustaleń, bardzo dużo współpracy międzynarodowej, pomagania, załatwiania wizy. To ludzie jak naprawdę, którzy przychodzą, nie mają pojęcia, ile my pracy w to ułożyliśmy. Ja w ogóle chylę czoła i raz jeszcze dziękuję wolontariuszom, którzy nam pomagają. To jest niesamowita grupa osób, która dzień i noc tam z nami jest i właściwie po co? Ale no właśnie, to są osoby, które przychodzą po to, żeby chcą poznać o kosmosie. Chcą wziąć udział w projekcie, który wiedzą, że coś znaczy.
1: Ale pasjonaci was zrozumieją, bo organizacja zawodów łazików marsjańskich, gdzie potrzeba wolontariuszy, rąk do pracy i mnóstwo jest pracy, człowiek jest zmęczony, to na przykład miłośnicy piłki nożnej z pewnością was zrozumieją, bo organizacja mundialu, podejrzewam, że wygląda bardzo, bardzo podobnie i to też jest logistycznie spore wydarzenie i trzeba wiele rzeczy ogarnąć. Moglibyśmy o tym pewnie jeszcze długo, długo rozmawiać, tylko że nasz czas antenowy dobiega końca i mam nadzieję, że powoli dobiega też końca ten moment, kiedy jesteśmy od tego Marsa daleko, bo trzymam kciuki, liczę na to, że spełnisz swoje marzenie i zobaczysz tą załogę, która być może się pokłóci, może się nie pokłóci, może zodiakalnie będą jakoś tak spasowani, że to będzie wszystko grało, ale że zobaczysz i ty, i my to, jak to wygląda w praktyce, taka kolonizacja być może Marsa, potem może kolejnych księżyców, odkrywanie tamtejszych oceanów, bo no, nasi przodkowie też nie wiedzieli, że tak już dawno, dawno temu, że ktoś kiedyś wymyśli koło i życie stanie się lżejsze. Że ktoś wymyśli nowe technologie, które usprawnią chociażby smażenie naleśników, bo nie będą przewierały do patelni.
0: Zdecydowanie tak. Pamiętajmy, człowiek jako istota jest odkrywcą. My ciągle coś testujemy, odkrywamy. Dzięki temu powstały najfajniejsze wynalazki świata, które dzisiaj wspomniałeś koło, ale mamy mnóstwo innych rzeczy. Pamiętajcie, że Edison wynalazł żarówkę, ale dzięki temu, że są ludzie, którzy nam się wydaje, jak żyją w naszych czasach, że są dziwni, inni, odrębni. Wspomniany Elon Musk, który właściwie po nim teraz wszyscy jadą, bo mu chwilowo się noga powinęła. To są ludzie, którzy nadają tempo temu światu, ale idą w dobrym kierunku, tak? I trzeba tych ludzi wspierać, słuchać, ale też wyławiać ich podczas tego grona tu i teraz. Chętnie się uczymy o Einsteinie, chętnie się uczymy o Edisonie, ale oni w swoim czasie wcale nie byli tak mocno akceptowani. Dopiero historia, jak to się mówi, historia ich oceni. Ja oczywiście pamiętałem jedną rzecz. Ludzie nie bali się i nigdy się nie będą bać iść nieznane. I nie mówimy tutaj o Magellanie i Kolumbie, ale bardziej popatrzmy na pasażerów Mayflowera. Po prostu się zabrali i popłynęli na nowy ląd, nie wiedząc, co ich czeka zupełnie. Chcieli założyć nowe życie w nowej kolonii na innym zupełnie lądzie. I to można porównać do wyprawy na Marsa. Po prostu zebrała się grupa odważnych osób. Wiemy, co tam się działo. Wiemy, jak wyglądał tak zwany podbój, co dzisiaj nie do końca Amerykanie są z tego dumni, ale co się działo tak naprawdę na tak zwanym dzikim zachodzie, gdzie panowało kompletne bezprawie, ale ci ludzie się nie bali. Dlatego, że dzięki takim właśnie osobom tworzony jest dzisiaj nowy świat i zupełnie mamy inną sytuację na świecie, tak? A tak, to Europa jakby nie zrobili tego ludzie tego kroku. No, obawiam się, żebyśmy skończyli w jednej wielkiej, wyniszczającej wojnie o jakieś poglądy polityczne. Szczerze, poglądy polityczne, spory tego typu na tle religijnym, to wszystko są rzeczy ważne, ale z boku. No tak naprawdę istotą człowieka jest odkrywanie samego siebie i pójść do przodu. I to jest kwintesencją tego, w czym ja uczestniczę i w czym chcę uczestniczyć.
1: Życzę, żeby ta przygoda trwała, żeby się nie kończyła, tylko żeby można było się poznawać właśnie siebie, innych i to nowe, które jeszcze dzisiaj jest nieznane. Dzisiaj serdecznie dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu. Przypomnę, że moim waszym gościem był Łukasz Wilczyński z Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Przed mikrofonem Magdalena Bielak. Witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak prawidłowo dbać o cerę, na jakie zabiegi kosmetyczne możemy sobie pozwolić w salonach kosmetycznych, a także o tym, jak samemu zadbać o skórę w domu. Moim gościem w studiu Meloradia jest dzisiaj kosmetolog pani Barbara Kołodziejczyk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
3: Na początek zacznijmy od problemu, z którym boryka się wielu nastolatków, a mianowicie od trądziku. Jak sobie z nim radzić?
4: Tak, to jest taki problem, który jeszcze tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie nosimy maseczki, jest dużo bardziej nasilonym problemem wśród młodych osób. Z trądzikiem na wiele sposobów możemy sobie poradzić, natomiast najważniejsza jest tak naprawdę pielęgnacja domowa, czyli ta podstawowa pielęgnacja, którą stosujemy na co dzień. Dokładny demakijaż skóry, dokładne mycie, oczyszczanie tej buzi, a także stosowanie odpowiednich kosmetyków, delikatnych, nie drażniących skóry, a także, żeby pamiętać o tym, aby rano też dokładnie tą buzię po całej nocy umyć. To jest taka pierwsza moja rada dla wszystkich młodych ludzi, którzy się z tym borykają. Drugą rzeczą bardzo istotną też jest dbanie o tą skórę w sposób ciągły, czyli stosowanie odpowiednich kosmetyków, stosowanie odpowiednich maseczek, a także zabiegi kosmetyczne w gabinetach kosmetycznych, które często jeszcze bardziej pomagają nam w walce z tym trądzikiem.
3: I rozumiem, że tutaj pielęgnacja dotyczy zarówno dziewczyn, jak i chłopców.
4: Oczywiście, jak najbardziej, zarówno kobiet i mężczyzn. Natomiast jeszcze zwrócę uwagę na to, że dieta jest też bardzo ważnym, istotnym czynnikiem. Tutaj musimy podejść do sprawy mocno holistycznie, czyli zwrócić uwagę na to, co jemy. Niestety te nasze nieszczęsne słodycze, głównie czekolada, ostre potrawy, które bardzo często właśnie młodzież lubi, jak przeprowadzamy wywiady kosmetyczne w salonach, bardzo często właśnie to jest taki klucz, gdzie widzimy, że jednak te ostre potrawy i czekolada nam tutaj dominują i bardzo lubią nastolatki je jeść, więc też na to bym zwróciła uwagę, żeby delikatnie zmienić dietę. Bardzo często też, czy lekarze, czy dermatolodzy, jak obserwujemy tutaj po różnych konsultacjach, polecają też, żeby na jakiś czas odstawić laktozę. Bardzo często też to się sprawdza i też pomaga w tej pielęgnacji skóry, natomiast dieta to nie wszystko, jak mówię, pielęgnacja to podstawa.
3: Dobrze, a skoro już tutaj nam ta młodzież przychodzi do gabinetów kosmetycznych, to co najczęściej chce stamtąd uzyskać?
4: Najczęściej właśnie jest to problem trądziku, czyli chcemy poprawić wygląd naszej skóry i my jesteśmy od tego, żeby doradzić właśnie, jakie kosmetyki używać. Zapraszamy też często osoby młode ze swoimi kosmetykami, bo to jest też istotne. Często osoby nie wiedzą, jakie kosmetyki należy wybrać, co powinno być w tych składnikach, na co zwrócić uwagę, więc my, analizując na miejscu oczywiście te składy kosmetyków, jesteśmy w stanie doradzić, żeby jakiś kosmetyk odstawić, żeby jakiś kosmetyk inny wybrać i przede wszystkim zaplanować całą kurację zabiegową. Tutaj najczęściej właśnie wybieramy oczyszczanie skóry. Mamy różne opcje oczyszczania. Jest to na przykład zabieg oczyszczania wodorowego, teraz taki bardzo popularny w świecie kosmetyki.
3: Właśnie wodorowo-tlenowy chyba, tak?
4: Tak, wodorowo-tlenowe, dokładnie. Jest to przede wszystkim innowacyjny zabieg, bo najmniej bolesny ze wszystkich metod oczyszczania skóry twarzy. I tutaj oczyszczamy tą skórę za pomocą takiego urządzenia, które pod ciśnieniem nam zasysa te zaskórniki, a jednocześnie właśnie mikroskopijna cząsteczka aktywnego takiego wodoru nam bardzo ładnie redukuje wolne rodniki, czyli odświeża, odżywia i nawilża naszą skórę. Więc jest to takie bardzo przyjemne, a jednocześnie skuteczne właśnie oczyszczanie skóry.
3: Czytałam, że taki zabieg to trwa nawet 1,5 godziny.
4: Tak, dokładnie, bo jest to wieloetapowy zabieg. Taki zabieg polega na przygotowaniu skóry, właśnie demakijażu. Później wykonujemy dość intensywny peeling, żeby złuszczyć ten zrogowaciały naskórek. Następnie przystępujemy do takiego głównego zabiegu. I tutaj mamy długi czas na to, ponieważ jest to zabieg dość delikatny, nie bardzo mocno inwazyjny, więc potrzebujemy troszkę więcej czasu, żeby tą skórę dobrze oczyścić. Chciałam jeszcze powiedzieć, że oprócz właśnie oczyszczania wodorowego, często zabiegi wybierane w naszych gabinetach to są zabiegi oczyszczania kawitacyjnego, takiego też delikatnego oczyszczania, bardzo też przyjemnego, natomiast tak jak mówię, właśnie oczyszczanie wodorowe jest teraz takim hitem w kosmetyce, a także oczyszczanie manualne. Natomiast na to oczyszczanie manualne, jak widzimy, coraz mniej nastolatek przede wszystkim się decyduje z uwagi właśnie na te odczucia takie dość nieprzyjemne, można powiedzieć, w niektórych oczywiście momentach w trakcie zabiegu, natomiast Ja uważam, że ten zabieg jest jednak najbardziej skuteczny. Oczyszczenie manualne jest takim oczyszczeniem bardzo dokładnym, można powiedzieć jednorazowym bardzo często, więc fajnie wyjść jako pierwszy zabieg przygotowujący skórę do dalszego etapu pielęgnacji właśnie od takiego dobrego oczyszczania skóry.
3: A jakieś inne zabiegi? Właśnie coś pani chyba wspominała o laserze.
4: Tak, jeżeli chodzi o inne zabiegi wybierane przez nastolatki i nastolatków w ostatnim czasie, to zauważyłyśmy, że bardzo często jest to depilacja laserowa. Bardzo dużo młodych dziewczyn ma problem właśnie z nadmiernym owłosieniem. Tutaj zauważamy, że jest to głównie właśnie ten etap dojrzewania, skok nagle hormonalny. Niestety bardzo często też różne problemy hormonalne, które są już teraz coraz częstsze i dominują tutaj w naszym życiu. Więc te skoki hormonalne powodują nadmierne owłosienie i właśnie bardzo często młode dziewczyny mają z tym kłopot, wstydzą się i chcą się pozbyć tym włosków. Jest to taka sprawa, która była kiedyś może bardziej dyskusyjna, teraz już nawet lekarze często zalecają, natomiast ważne jest, żeby dziewczynka już miesiączkowała, żeby to nie była młodsza osoba i faktycznie zaczyna się wykonywać już takie zabiegi laserowe, żeby te włoski były jaśniejsze, żeby te włoski były delikatniejsze. Wiadomo, tutaj nie jest to zabieg tak jak u starszych osób na całe życie, z uwagi na to, że to jest skok hormonalny i w przyszłości te hormony też nam jednak pracują i gdzieś pojedyncze włoski mogą odrastać, ale faktycznie tutaj widzimy fajne efekty zabiegowe i dziewczynki są bardzo zadowolone z tego.
3: No z tym, że to jest na całe życie, to chyba bym była skłonna polemizować, bo kiedyś przeczytałam taką informację, że pani właśnie po porodzie też miała kiedyś zrobioną tą depilację laserową, ale właśnie wtedy jej się te wszystkie hormony znowu wywróciło 360 stopni i po prostu, no niestety, wszystko powróciło.
4: Tak, to prawda, tutaj jest w ogóle szereg czynników. Niestety wśród mężczyzn depilacja laserowa jest, można powiedzieć, bardziej skuteczna. Włoski mają więcej melanocytów, są ciemniejsze. Tutaj panowie z reguły mają mniej skoków hormonalnych niż kobiety w swoim życiu. I oczywiście właśnie każda ciąża niestety może wpłynąć na to, że w przyszłości te włoski zaczną nam inne, nowe odrastać, ale tak samo też różne skoki hormonalne, właśnie choroby tarczycy bardzo często też są problemem, czy jakieś inne choroby autoimmunologiczne, które powodują, że w przyszłości te włoski nam kobietom odrastają. Więc trzeba takie zabiegi od czasu do czasu jednak powtórzyć.
3: A czy panowie są częstymi gośćmi salonów kosmetycznych?
4: Coraz częściej. Z roku na rok obserwujemy, że naprawdę mężczyźni coraz bardziej o siebie dbają i tutaj nie ma jakiegoś jednego zabiegu, z którego korzystają. Tutaj zaczynając od manikierów, pedikierów, takich podstawowych zabiegów, to jeszcze bardzo często właśnie korzystają panowie z depilacji laserowej. To jest bardzo częsty zabieg, ale też przychodzą regularnie na pielęgnację skór. I powiem tak, że zaobserwowałyśmy, że mężczyźni jednak bardziej stosują się do zaleceń, mają szybsze, lepsze efekty zabiegowe bardzo często z uwagi na to, że jeżeli kosmetolog doradzi odpowiednią pielęgnację, zaproponuje serię zabiegową, faktycznie panowie tutaj są bardzo solidni, są tacy chyba bardzo zadaniowi i przychodzą regularnie, a my dzięki temu mamy super efekty właśnie zabiegowe po całej serii.
3: A jeśli chciałybyśmy polecić na przykład paniom do 30 roku życia, czy też nawet takim studentkom, też jakieś zabiegi, powiedzmy, redukujące zmarszczki, ale takie nieinwazyjne, to co byśmy mogły polecić?
4: Pierwszy zabieg, jaki wymienię, to znowu będzie oczyszczanie wodorowe, ponieważ właśnie wodór ma działanie redukujące, niszczące wolne rodniki, które właśnie wpływają na proces starzenia naszej skóry, więc jest to bardzo fajny zabieg, jednocześnie nie tylko oczyszczający, ale i przeciwstarzeniowy, można powiedzieć, nawilżający naszą skórę, więc to jest fajny zabieg. Drugim zabiegiem to jest taki mój ulubiony, infuzja tlenowa. Jest to zabieg nieinwazyjny, wprowadzamy tutaj za pomocą ciśnienia i aktywnego tlenu różne składniki aktywne. I można dobrać różne terapie, właśnie na przykład taką terapię odżywczo-przeciwstarzeniową. I tutaj to nie musi być osoba powyżej 40-50 roku życia, tylko faktycznie młode osoby też w takich zabiegach w serii 2-3 zabiegi są zupełnie wystarczające, żeby właśnie już popracować nad tymi pierwszymi zmarszczkami.
3: No właśnie, jak już zrobimy jakiś taki pierwszy zabieg kosmetyczny, to czy musimy potem robić kolejne, czy można na przykład zrobić, nie wiem, raz do roku?
4: Jeżeli chodzi o zabiegi takie właśnie raz do roku, czy raz na pół roku, to polecam typowo oczyszczanie skór, bo to jest taka, myślę, najważniejsza rzecz i jeżeli ktoś chce robić rzadko, tak, bardziej skupić się na pielęgnacji domowej, to jak najbardziej wybrać proszę oczyszczanie. Natomiast jeżeli chcemy przystąpić do serii zabiegowej, zaczynamy zazwyczaj od oczyszczenia skóry, przygotowania, a później właśnie od innych zabiegów typu infuzja tlenowa i takich zabiegów niestety nie wystarczy zrobić jednorazowo. Po takim zabiegu mamy efekt na około 10-14 dni, natomiast żeby faktycznie tą skórę tak pobudzić do działania, żeby ona faktycznie popracowała i nam się zmieniła, no to jednak tych zabiegów potrzeba więcej. Ja z reguły zalecam od 4 do 6 w serii zabiegowej w takich tego odstępach 10-14 dni w zależności jeszcze od zabiegu, bo przy peelingach, na przykład przy kwasach jest to odstęp 21 dni. Więc nie są to zabiegi częste, natomiast wymagające regularności, żeby właśnie tego efektu się spodziewać i widzieć go.
3: No właśnie, wspomniała Pani o kwasach. Tutaj się nawet można poparzyć, jeśli zastosujemy nieodpowiednie stężenie. A kwasy są polecane przy jakich problemach?
4: Jeżeli chodzi o kwasy, czyli tak zwane peelingi chemiczne, tutaj stosujemy do wszelakiego rodzaju skór. Tutaj głównie kwasy są jakby powiązane i najczęściej właśnie osoby myślą, że to jest tylko dla skór trądzikowych i skór z mocnymi przebarwieniami, ale nieprawda. Tutaj kwasami teraz tymi z najnowszych technologii możemy bardzo mocno skórę nawilżyć, na przykład kwasem laktobionowym. Jesteśmy w stanie na przykład podziałać sobie na naczynka, na przykład kwasem azelainowym, więc tutaj do wszelakiego typu problemów jesteśmy w stanie dobrze dobrać peeling chemiczny. Natomiast ja tutaj ostrzegam, bo jest szeroki rynek doboru kosmetyków na rynku i faktycznie można różne kwasy kupić samemu. Jeżeli chcemy zastosować kwasy, to ja proponuję użyć krem z kwasami, który jest na pewno bezpieczny i faktycznie skuteczny. Natomiast jednak pozostawić te zabiegi złuszczające kwasowe jednak kosmetologom czy kosmetyczkom, ponieważ tutaj jesteśmy pewni, że dobrze zostanie przeprowadzony zabieg i nie będzie takich niepożądanych skutków typu właśnie poparzenie skóry.
3: Dobrze, a jeśli już tak jesteśmy w temacie tej pielęgnacji, jeśli chcemy właśnie sami pielęgnować tą skórę w domu, to co się powinno znaleźć w składzie naszych kosmetyków?
4: Powiem tak, to jest pytanie dość trudne, ponieważ najlepiej właśnie indywidualnie podejść do każdego i każdy potrzebuje zupełnie czegoś innego. Natomiast ja zawsze stawiam na nawilżanie. Każda skóra, nawet trądzikowa, i tu jest właśnie najczęściej mylone przez wszystkie osoby, które mają ten problem, że należy podsuszać te wypryski, przesuszać tą skórę, właśnie używać czegoś odtłuszczającego, silnego. Właśnie to jest takie błędne koło, ponieważ należy stosować kosmetyki jak najbardziej delikatne, jak najbardziej nawilżające. No i tutaj najbardziej znanym takim składnikiem to jest kwas hialuronowy. To jest bardzo, bardzo cenny składnik i pojawiający się w większości w dobrych kosmetykach, więc taki składnik należy wybierać. Jest szereg składników jeszcze innych, tutaj mogłabym wymieniać mnóstwo tych składów, natomiast myślę, że nikt by tego nie zapamiętał. Może powiem tak, czego unikać, to chyba będzie łatwiejsze. Ja bym unikała w kosmetykach właśnie różnych pochodnych parafiny, różnych konserwantów, parabenów. Na to zwróćmy uwagę, z uwagi na to, że nadmierna ilość tych substancji jest drażniąca dla skóry. Bardzo często sugerujemy się wyborem kosmetyków, bo ładnie pachnie, ale niestety właśnie substancje zapachowe też podrażniają naszą skórę i często, gęsto właśnie są przyczyną różnych późniejszych dolegliwości. Więc moje zdanie, im kosmetyk mniej pachnie, tym lepszy, w niektórych wypadkach oczywiście. Natomiast to nie jest też tak, że tego alkoholu, konserwantów, parabenów nie może być w ogóle, bo czasami ten konserwant jest na tyle w małej ilości, czy jest potrzebny akurat w tym kremie, że nie wywołuje podrażnień, więc tutaj musimy też mieć tą rozwagę, ale zwracajmy na to uwagę, ponieważ taki przykład nawet prosty bym podała. Kiedyś miałam pacjentkę, klientkę młodą, która stosowała się do wszelakiej pielęgnacji, robiła dużo zabiegów i nie miała efektów zabiegowych. Okazało się, że problemem był tutaj żel do mycia buzi, który jest takim podstawowym kosmetykiem i miał w swoim składzie właśnie bardzo dużo pochodnych parafiny i tutaj tworzył nam po umyciu taką okluzję, taką warstwę, można by powiedzieć, że wręcz nawilżającą, skóra nie była spięta po umyciu buzi i to było takie mylne wrażenie. Natomiast na skórze zostawał film. I ten film powodował, że wszystkie inne kosmetyki, czyli właśnie serum, krem dobry, który stosowała, niestety nie miały możliwości się wchłonąć i ta skóra nie była w stanie pracować. Także tutaj jakby ta cała pielęgnacja w żaden sposób nam nie działała na tą skórę. I odstawiając jeden produkt właśnie, ten żel do mycia buzi, po jakimś czasie to naprawdę w ciągu kilku dni widziałyśmy różnicę w pielęgnacji. Więc czasami jeden kosmetyk, jedna rzecz źle stosowana powoduje, że całe efekty naszych zabiegów, czy tam efektów, które chcemy uzyskać, po prostu niestety nie są dla nas satysfakcjonujące.
3: Czy na przykład jakimiś takimi domowymi składnikami możemy poprawić też jakość tej naszej cery?
4: Jak najbardziej. I tutaj ja uwielbiam miód, ponieważ miód ma, można powiedzieć, wszelakie zastosowanie i działa przeciwbakteryjnie, ale też odżywczo, tak właśnie nawilżająco w jakiś sposób, więc jak najbardziej na mokrą skórę możemy nałożyć sobie po prostu maskę w postaci zwykłego miodu. Tutaj nie musi być to coś skomplikowanego, a tym bardziej teraz polecam, bo właśnie jeżeli mamy zdalne nauczanie chociażby, prawda, mamy ten czas, żeby coś takiego w tym domu zrobić, żeby sobie popracować z tą skórą, żeby nałożyć różne maseczki. Możemy wykorzystać też banana, awokado, też mają bardzo fajne właściwości, ale też możemy stosować taką najbardziej tradycyjną maseczkę typu jajko z oliwą chociażby i tutaj też możemy taką maskę zastosować w postaci takiego, można powiedzieć, no, wodnego roztworu, natomiast cieniutką warstwę nałożyć nawet patyczkami do uszu na całą skórę, zostawić na 15-20 minut i zmyć letnią wodą.
3: To teraz dosyć nośnym tematem są właśnie maseczki, bo wiele osób narzeka, że stan cery ewidentnie się przez nie pogorszył. A jakie tutaj możemy zastosować sposoby, żeby poprawić tą cerę?
4: Teraz musimy bardzo zwrócić uwagę na pielęgnację. Tak jak podkreśliłam, pielęgnację podstawową. Natomiast w dobie teraźniejszej, gdzie mamy właśnie nakaz tych noszenia maseczek, musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na ich czystość. Zauważyłam, że bardzo często maseczki są stosowane jednak wielorazowe, bo są ładniejsze, bardziej przewiewne, delikatne i to, że są przewiewne maseczki, uważam, że dla skóry oczywiście jest to dobre. Natomiast niestety przez to, że są wielorazowe, bardzo często ten cały podkład z dnia codziennego jest nakładany na kolejny dzień i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj moja uwaga, żeby zwrócić bardzo uwagę na maseczki. Jeżeli są to maseczki jednorazowe, powinniśmy je w ten sposób traktować, z uwagi tylko i wyłącznie na dobro naszej skóry, teraz mówię. Jeżeli są to maseczki wielorazowe, wypada je uprać i najważniejsze przepresować, żeby właśnie pozbyć się tych wszystkich bakterii. My, jeżeli mamy maseczkę, nosimy ją kilka godzin, czasami kilkanaście, różnie, w zależności od tego, jak funkcjonujemy. Jednak to noszenie codzienne maseczek, jeszcze teraz w okresie zimowym, powoduje, że nasz ciepły oddech, prawda, tworzy tutaj bardzo wilgotne powietrze, otoczenie wokół brody, nosa i policzków i właśnie powoduje, że skóra zaczyna być podrażniona. Nawet delikatna maseczka mocno podrażnia tą naszą skórę. Dodatkowo, jeżeli mamy nadwrażliwą skórę, już widzimy pierwsze oznaki przesuszenia. Jeżeli nie, to po jakimś czasie i tak zobaczymy, ponieważ podrażniona skóra plus właśnie to niekorzystne środowisko w obrębie naszych ust przyczynia się do nadprodukcji sebum i właśnie tym samym do rozwoju różnych bakterii i wtedy właśnie widzimy różne wykwity. I do tej pory właśnie osoby, które nie widziały wykwitów, nigdy nie miały z tym problemu, zauważamy w gabinetach coraz częściej, że przychodzą właśnie z takim problemem. I ten problem dotyczy brody, nosa i najczęściej policzków. Więc ważne jest, żeby za każdym razem maseczki wymieniać, żeby bardzo dobrze oczyszczać buzię, czyli przychodzimy do domu, robimy demakijaż, myjemy tą buzię i nakładamy odpowiedni krem. I moja prośba, jeżeli w jakich miejscach nie musimy nosić maseczki, tak, czy czasami się zapominamy i tą maseczkę nosimy w miejscach, w których nie powinniśmy, powinniśmy ją ściągnąć, żeby ta skóra nam po prostu poddychała.
3: Teraz chciałabym jeszcze powrócić znowu do tematu tej naszej młodzieży, ponieważ czasami młodzi się wstydzą tego, że mają jakiś problem ze skórą. I jeśli rzeczywiście widzimy, że pielęgnacja, którą stosujemy, nam nie odpowiada, to gdzie powinniśmy zasięgnąć porady właśnie odnośnie tej skóry? Jaki krem powinniśmy stosować? Co powinniśmy zmienić w tej pielęgnacji? Z czego te problemy mogą wynikać? Czy to wystarczy tylko kosmetyczka? Czy to jednak może rzeczywiście dermatolog czy inny lekarz?
4: Uważam, że jest dużo osób, które właśnie mogą nam w tym pomóc. Chociażby zaczynając od osób, które pracują pracują w drogeriach, które też często gęsto mają ogromną wiedzę na temat pielęgnacji, więc też możemy się doradzić, zapytać, właśnie wybierając jakieś kosmetyki, będąc w drogerii. Drugą opcją jest właśnie udanie się na darmowe konsultacje do salonów kosmetycznych, bo dużo salonów właśnie proponuje darmowe konsultacje, żeby porozmawiać z kosmetologiem. Dobra kosmetyczka, dobry doradca po prostu powinien zwrócić uwagę, czy jest to już taki stan, który nadaje się do leczenia dermatologicznego i absolutnie od razu skierować tą osobę do lekarza, nie próbować na własną rękę tutaj leczyć już, żebyśmy nie wchodzili w te kompetencje, bo niestety powikłania mogą być różne. Natomiast właśnie późniejsza droga, myślę, że już ta ostateczna, to jest właśnie dermatolog, który już najczęściej podejmuje leczenie antybiotykami, jak widzimy. Natomiast jest to bardzo skuteczna terapia, tak, która przynosi od razu pożądane efekty. Natomiast musimy pamiętać, że tutaj jest szereg rzeczy, które wpływają też negatywnie, ponieważ najczęściej wtedy są bardzo duże problemy z przesuszeniem tej skóry. Więc my i tak później jesteśmy tą pomocą. Pacjenci wracają do nas właśnie i szukają pomocy, żeby tą skórę dobrze nawilżyć i doprowadzić do funkcjonowania. Więc polecam właśnie od samego początku pielęgnować dobrze skórę, nie doprowadzać do takich rzeczy. I jeszcze jedną rzecz powiem. Nastolatki bardzo często, wstydząc się problemu wyprysków, zakrywają je podkładem. Używają dużej ilości podkładów, kosmetyków takich właśnie kolorowych, które w danym momencie niwelują. Skóra wygląda pięknie, natomiast nie znam niestety takiego przypadku z własnego doświadczenia, gdzie ten problem zanika. Ten problem się po prostu z miesiąca na miesiąc, roku na rok coraz bardziej nasila i najczęściej właśnie stosowanie tych nieodpowiednich, kryjących kosmetyków, które zatykają nam pory, powoduje właśnie, że później spotykamy się w gabinetach kosmetycznych i właśnie u dermatologa.
3: Czy są jakieś zabiegi, które na przykład mogłyby młodej skórze zaszkodzić, których powinniśmy unikać?
4: Myślę, że młode skóry powinny uważać na właśnie bardzo mocne, ingerencyjne kwasy, czyli nie zaczynać pielęgnacji właśnie od tego typu agresywnych zabiegów. Uważam, że należy podejść do tematu bardzo delikatnie, czyli zaczynając od delikatnej pielęgnacji, później ewentualnie, która nie przynosi jakichś efektów w szybkim tempie, zaczynać bardziej inwazyjne. Myślę, że młode skóry nie powinny korzystać z zabiegów regularnych, oczywiście zabiegów typu mezoterapia i głowa, gdzie tutaj już mamy naruszenie ciągłości skóry. Chociaż nie mówię, bo w niektórych przypadkach, jak mamy blizny potrądzikowe, to jest czasami jedyna droga do pomocy. Natomiast myślę, że nie powinniśmy od tego zaczynać. Młode osoby bardzo często właśnie pytają się właśnie o mezoterapię, o botoks, o zabiegi, które chciałyby poprawić w szybkim czasie właśnie swoje pierwsze zmarszczki. Natomiast myślę, że pierwsze zmarszczki faktycznie jesteśmy w stanie w zupełnie inny sposób poprawić i polepszyć kondycję skóry.
3: A propos właśnie tych blizn potrądzikowych, to czym je usuwać?
4: Mezoterapia mikroigłowa jest bardzo fajnym zabiegiem, natomiast dermapen, czyli mezoterapia właśnie taka frakcyjna, tutaj poprzez mikroigiełki, bardzo często robimy to po znieczuleniu, więc nie zawsze zabieg jest odczuwalny, przez mikroigiełki jesteśmy w stanie pobudzić tą skórę do regeneracji, do pobudzenia kolagenu, elastyny, przez co jej struktura w całości się poprawia. Więc to jest jeden z najbardziej i najczęściej wybieranych przez kosmetologów, kosmetyczki czy pacjentów zabieg. Drugim zabiegiem właśnie to są peelingi chemiczne, czyli kwasy. Tutaj poprzez zuszczenie zewnętrznych warstw na skórkę jesteśmy w stanie właśnie ładnie zregenerować tą skórę, ale też taki zabieg jak mikrodermabrazja, czyli pod ciśnieniem taką głowicą właśnie z ścieralną, jesteśmy w stanie złuszczyć w sposób mechaniczny przy zabiegu już ten naskórek, więc też te blizny bardzo ładnie nam się spłycają. Jeżeli mamy takie duże blizny potrącikowe, głębokie i tego typu zabiegi niekoniecznie pomagają, to są jeszcze zabiegi laserowe i zabiegi frakcyjne, czyli fala radiowa. To już są bardziej inwazyjne zabiegi, natomiast do tego musi być już typowe wskazanie, że faktycznie zaczynamy taką serię.
3: A czy tutaj jest jakaś odpowiednia pora roku do tego, żeby te wszystkie zabiegi wykonywać?
4: Tak, jesień, zima jest najlepszą porą roku na takie bardziej inwazyjne zabiegi, typu właśnie kwasy, czyli tak zwane peelingi chemiczne, mikrodermabrazje, mocniejsze złuszczania, jeszcze wczesna wiosna. Natomiast niestety latem mamy już ograniczone możliwości. Tutaj oczywiście nawilżanie, pielęgnacja tak, ale najfajniejsze efekty uzyskujemy jednak w okresie jesiennym i zimowym.
3: A jakie zabiegi są polecane jeśli chodzi właśnie o takie dogłębne nawilżenie twarzy?
4: Dogłębne nawilżenie twarzy, no to tutaj jednorazowym zabiegiem fajnym jest mezoterapia i głowa. Tutaj wprowadzamy bardzo płyciutko w obrębie naskórka, można powiedzieć troszeczkę głębiej, tak, te składniki aktywne, najczęściej właśnie taki czysty kwas hialuronowy, który bardzo ładnie nawilża skórę. Jest to zabieg już bardziej inwazyjny, ale po jednorazowym zabiegu dla młodej skóry faktycznie widzimy takie fajne efekty. Drugim zabiegiem mocno nawilżającym to jest infuzja tlenowa. Tutaj po jednym zabiegu też widzimy takie spektakularne efekty tego nawilżenia. Skóra jest taka odświeżona od razu po zastosowaniu całej kuracji. Natomiast później jest bardzo ważna pielęgnacja w domu. Zabieg w salonie absolutnie nie wystarczy. Tutaj musimy używać dobrych kosmetyków, musimy tutaj stosować je przede wszystkim regularnie, bo stosowanie kremu raz na tydzień, raz na dwa tygodnie absolutnie nie wystarczy. Tutaj musimy codziennie rano i wieczorem stosować dobre, nawilżające kosmetyki.
3: Czy w salonach kosmetycznych możemy dostać próbki jakichś kosmetyków, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście na przykład odpowiadają naszej cerze?
4: Bardzo często, owszem, są próbki kosmetyków, natomiast niestety nie każda firma wydaje, także nam, salonom, takie próbki, nie zawsze ma takie pojemności. Oczywiście, jeżeli dany kosmetyk występuje w dużych pojemnościach w profesji, jesteśmy w stanie zaaplikować podczas zabiegu już ten kosmetyk, żeby przetestować, czy on jest dla nas odpowiedni. Natomiast próbka nie zawsze wystarczy, żeby faktycznie stwierdzić, czy on jest dla nas dobry. Po próbce możemy tylko poznać, czy zapach nam pasuje, czy pasuje nam akurat ten kosmetyk pod względem lekkości, że dla mnie kosmetyk dobry jest, który się wchłania, dla kogoś innego będzie dobry, jeżeli będzie go czuć przez całą noc na przykład na skórze, więc każdy potrzebuje zupełnie innego produktu. Niektórzy się sugerują właśnie zapachem. Ja nie jestem zdania, że próbka jest dobrym rozwiązaniem, ale oczywiście są osoby, które potrzebują tej próbki, bo na przykład szukały wiele razy i coś im nie pasowało w kosmetykach. Natomiast tak jak mówię, no nie każda firma niestety oferuje takie próbki, ale zawsze można w salonie poprosić o część kremu. Dajemy do takich słoiczków, więc nie ma problemu.
3: A czy pani zdaniem właśnie dla młodzieży najlepsze to są składniki naturalne, czy niekoniecznie?
4: Jak najbardziej. Składniki naturalne, tak. Ja uważam, że czasem lepiej sobie zrobić z takich domowych produktów. Oczywiście czystych produktów, umytych produktów, przygotowanych właśnie po umyciu i dezynfekcji rąk, żeby wszystko było po prostu jak najbardziej zachowane w tych wszystkich procedurach czystości i przygotować sobie taką maskę na przykład w domu, niż często gęsto kupić jakąkolwiek maskę w drogerii, nie sprawdzając składu tych kosmetyków. Więc tak, jestem jak najbardziej za naturalnymi produktami, więc takie powinniśmy szukać. Natomiast bardzo często na etykietach jest napisane produkt eko, produkt bio, jest coś, jakiś listek zielony, już się sugerujemy,
3: vegan.
4: Kupimy. Właśnie. Już kupimy, bo myślimy, że to jest takie zdrowe, nic nie zawiera. I ostatnio sama złapałam się na tym, bardzo się spieszyłam i wybrałam bodajże odżywkę, to była bądź szampon do włosów, właśnie taki naturalny. Po analizie składników okazało się, że tam z naturą niewiele było wspólnego, więc na to musimy też zwracać uwagę, żeby czytać składy, nie czytać etykiet, nie sugerować się tym, co jest napisane od razu na pudełku, bo to jest taki chwyt najczęściej jakiś marketingowy.
3: Pomijając już tą jesienno-zimową porę, to powiedzmy sobie jeszcze na koniec latem, jak dbać o skórę, bo wtedy też wiadomo, jesteśmy podatni na tutaj duże promieniowanie słońca.
4: Tak, powinniśmy na pewno stosować kremy bądź kosmetyki z filtrem SPF, z filtrem przeciwsłonecznym, ponieważ tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o naszą skórę, o to, żeby się nie opalić, ale o to, żeby nie powodować nadmiernych przebarwień, ponieważ nie używając filtrów albo kremów z filtrem, po prostu narażamy się na to, że w przyszłości, czyli na kolejną zimę, jesień, te przebarwienia będą jeszcze większe. Więc jeżeli mamy tendencję do powstawania przebarwień, to filtr jest takim obowiązkowym kosmetykiem. Natomiast jeżeli ktoś nie ma tendencji do powstawania przebarwień, uważam, że i tak filtry powinny być stosowane, ponieważ na przykład skóry naczynkowe bardzo często reagują źle na nadmierne promieniowanie, naczynka zaczynają się nam powiększać, zaczynają być coraz bardziej widoczne, a stosowanie chociażby filtrów fizycznych, bo tutaj mamy dwa rodzaje filtrów, filtry chemiczne i fizyczne. Filtry fizyczne są o tyle fajne, bo działają jak lusterko, czyli odbijają to nasze promieniowanie, nie powodują, że skóra się nagrzewa. Jeżeli odbijamy promieniowanie, nie powodujemy, że naczynka nam nadmiernie pękają. Jeżeli niestety ta energia jest pochłaniana przez na przykład właśnie te filtry chemiczne, które działają świetnie na przebarwienia, ale niestety powodują właśnie to ciepło, wtedy te naczynka nam bardziej pękają i są bardziej uwidocznione. Kolejną rzeczą, jaka jest i przemawia za tym, żeby stosować filtry przeciwsłoneczne nie tylko latem, co jest najistotniejsze, ale też zimą, to jest to, że tutaj chronimy tą skórę bardzo często też przed promieniowaniem, które nie tylko odpowiada za opalenie naszej skóry, czyli za te przebarwienia, ale też, które działa na starzenie naszej skóry. Więc jeżeli chcemy zachować młodość, nie mieć zmarszczek, to też należy stosować filtry przeciwsłoneczne.
3: Dobrze, i tą informacją już zakończymy ten wywiad. Moi drodzy Państwo, przypominam, że to było Miasto Młodości. Dzisiaj moim gościem w studiu Melo Radia była kosmetolog pani Barbara Kołodziejczyk, która opowiedziała nam o jak prawidłowo dbać o naszą cerę. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
3: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak. We'll be right back.

Polska jest piękna, wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wiem.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Piątek, piąteczek, piątunio. Witamy. Piekielnie gorący koniec tygodnia. O tej porze na ulicach Kielc oddychamy jeszcze względnie rześkim powietrzem. Wykorzystajcie ten chłodniejszy poranek, chociaż chłód to chyba za dużo powiedziane, na spokojny dojazd do pracy, bo będzie gorąco.
1: Dzisiaj żadna wymówka, żeby nie wstawać, nie zadziała. Mamy w końcu piątek, a to znaczy, że ten dzień już na początek nas do siebie przekonał. Podkręcamy tempo, bo już w pół do siódmej. Waldek Darłak, siemano, hej.

Ja wiem, że są tacy, którzy z samego rana dzisiaj, zdając sobie sprawę z tego, że jest piątek, też zrobili wow. Wiem, co zrobić, żeby od rana było wam jeszcze fajniej. Słuchajcie, mam torbę Meloradia. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. Fajna torba jest do zgarnięcia, na pewno się wam przyda w te wakacje. A przy okazji też 3 szoty Meloradia do zaliczenia. 321-321-777. Dodzwońcie, czekam, torba Meloradia czeka na was, a ja czekam, żebyście dodzwonili się właśnie teraz do Melo z samego radia. Z samego rana. Jak jeszcze nigdy tego nie robiliście, no to dzwońcie do radia właśnie teraz, tak wcześnie rano. O, teraz się udało. Za 27.

0: Bob Sigler, I Can Wait. A to jest Marcin. Cześć Marcin, siemanko.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, dzień dobry. Marcin, a ty czego się nie możesz doczekać dzisiaj, co?
1: Zakończenia roku szkolnego i wakacji.
0: A, znamy to uczucie. Słuchaj, no ale dasz radę. To jeszcze tylko chwilka. Chwilka i już będą te wakacje upragnione, wyczekiwane. A co będziesz robił dzisiaj, w pierwszy dzień wakacji?
1: Spotkanie z kolegami.
0: To jest dobry plan, słuchaj. I nie mów nic więcej. Spotkanie z kolegami w piątek to się może fajnie rozwinąć. Uwaga, bo ja teraz mam dla ciebie. Wykładam karty, Marcin.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania do ciebie. Balkon czy taras?
1: Taras.
0: Szpinak czy kalafior?
1: Kalafior.
0: Teraz uważaj. Do końca życia chodzić tyłem czy skakać?
1: Skakać!
0: No to wskakujemy w ten piątek, weekend i w wakacje, a ty wskakujesz z fajną torbą Meloradia, bo już pakujemy i wysyłamy do ciebie. Dzięki Marcin, bardzo fajnego piątku i gorącego, chociaż nie wiem, może chłodnego weekendu ci życzymy. Bye, dzięki.
2: W Melo.
0: Za 15 minut siódma, tak podkręcamy tempo w Meloradiu w piątek rano, w pierwszy dzień wakacji. Też odliczacie, też czekacie, bo jesteśmy razem z wami. Podkręcamy tempo, piątek rano. Jak tam, co tam u was? Jak się dzień zaczyna? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7.

0: Słuchajcie, ogólnie to dzisiaj jesteśmy na tak ze wszystkim, ale na jedno pytanie powinniście zdecydowanie odpowiedzieć nie. Wiesz na jakie?
1: Na jakie?
0: Nie.
1: Nie.
0: Zaspaliście? Nie. A aha, będą newsy?
1: Będą newsy, tak, będą. Tutaj odpowiedź brzmi tak, a w newsach będzie afrykański upał. Dowiecie się, gdzie się schłodzić.
0: I to będzie już niedługo, bo za 7:07.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: And the dust is Zakaria w Mela. Tak, podkręcamy tempo w piątek, w pierwszy dzień wakacji. Za chwilę też o pogodzie.

0: autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
3: Nie znajdziesz w nim

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
10: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesu w centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
13: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Zaczynamy upragniony piątek, ale powiedzmy sobie wprost, przed nami weekend pełen pogodowego ekstremum, więc pasy trzeba zapiąć wyjątkowo mocno. Wstajemy rano, a tu od razu uderza nas ściana ciepła. Na termometrach kieleckich mamy już 21 stopni. Słońce od samego wschodu operuje bez żadnej litości na bezchmurnym kieleckim niebie. A wiatr bardzo leniwie dmucha.
1: Piątek rano, jest już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Atak nożownika w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Wczoraj po południu mężczyzna zaatakował personel i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby. Stan 3 z nich jest poważny, ale stabilny. 19-letni sprawca został zatrzymany przez policję. Afrykański upał dociera do Polski. W sobotę, niedzielę i poniedziałek temperatura może przekroczyć 40 stopni. Już dzisiaj w całym kraju będzie ponad 30. Gdzie można szukać ochłody? O tym Piotr Szuster z IMGW.
3: Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością.
2: Dzisiaj na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. 58% Polaków zwiększa latem wydatki na przyjemności. Tak wynika z badania Santander Consumer Banku. Najczęściej dodatkowe środki idą na spotkania towarzyskie, transport oraz sezonowe zakupy.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: My mamy dla was w Melo dużo przyjemności i to całkiem gratis. Korzystajcie, ile tylko się da. Dzisiaj także razem z nami z piątku. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Gdy inni gadają, my już gramy. Jest siódma.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj w piątek rano, ostatni dzień roku szkolnego. Można powiedzieć śmiało, że pierwszy dzień wakacji. No i teraz pytanie do was. Uwaga, co można robić w pierwszy dzień wakacji? Co fajnego, oryginalnego albo totalnie odjechanego? Co wy zrobiliście kiedyś w pierwszy dzień waszych wakacji i pamiętacie do dzisiaj, albo może co polecacie robić? Wyślijcie nam głosówkę, wejdźcie na meloradio.pl. Czekamy, bo za najfajniejsze, najoryginalniejsze pomysły mamy dla was oczywiście super Melo Merch do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na wasze głosówki. Co można robić w pierwszy dzień wakacji? Co polecacie albo co pamiętacie? Dajcie znać, czekamy na głosówki od was. Melo Merch też czeka. A już za chwilę to powiemy wam o tym, gdzie większość Polaków pojedzie w tym roku na wakacje. 13 minut po 7 w Melo. Tak podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Robin Schulz i Wes.
1: Melo Radio, podkręcamy tempo. Słuchajcie, już wiadomo, przestańcie się kłócić, już wszystko wiadomo, nie ma się co spierać. Polska najczęściej wybierana na urlop. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej. 58% osób zamierza spędzić główny urlop w kraju, a 34% za granicą. No i nie ma się co dziwić, tak trochę patrząc na aktualną pogodę, to Polska to taka trochę Hiszpania, nie Darka? Nie trzeba
2: trochę wymieniać. Tak, bo słoneczko jest, świeci, można się pięknie opalić, w sumie jak w Hiszpanii.
1: No i po co jechać tak daleko? Przecież u nas wydasz tyle samo albo nawet i więcej. I wiecie co? Tak patrzę sobie na mapę Polski z zaznaczonymi temperaturami na ten weekend, to mam wrażenie, że ktoś właśnie obok nas w polskich miast skopiował liczby z tej Hiszpanii albo z jakiegoś innego ciepłego kraju. Uwaga, jesteście gotowi na to?
2: Tak, lecimy, Waldek.
1: Macie
2: lecimy.
1: Dobra. Gdańsk, Koszalin, Katowice, Kraków 34 stopnie. Okay. Warszawa, Wrocław, Poznań 35 będzie.
2: Wow.
1: Szczecin, Bydgoszcz, uwaga, 36.
2: Wow.
1: I teraz, Darka, uważaj, teraz najlepsze. Marcin, trzymajcie się, razem. Suwałki, 31 stopni. I to
2: wow.
1: Nie na minusie.
2: Wow.

0: klimat, no nie, ten numer. No wakacje też mają swój klimat, a co fajnego można robić w pierwszy dzień wakacji? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki.
1: Można być nieoczekiwanie zaskoczonym otrzymaniem nagrody za to, że nie ominęło się ani jednej godziny lekcji.
0: A, nieoczekiwanie. Przecież słychać w głosie, że prymus. Czekamy na głosówki, co fajnego można robić w pierwszy dzień wakacji. Nagrywajcie, wbijajcie z telefonu na meloradio.pl. Tam wystarczy wcisnąć słuchawkę, no i wysłać nam głosówkę. A za najlepsze mamy oczywiście merch dla was.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. You ready? Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa.
1: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
2: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
8: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
7: Kiedy wyruszasz?
8: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Dimitri Vegas i Tiesto. W Melo Radio podkręcamy tempo. Co można robić w pierwszy dzień wakacji?
1: Ja myślę, że w pierwszy dzień wakacji można iść do pracy.
0: No można. Jak trzeba, to można. Nawet jak trzeba, to trzeba.
2: Lipa.
3: Odebrać świadectwo i uciekać jak najszybciej i nawet nie obracać się do tyłu.
0: To jest jakaś opcja, jakiś pomysł, ale najbardziej to nam się chyba to podoba.
4: Można leniuchować i wstać dopiero o 15.
0: No, albo nawet
2: to mi się podoba.
0: 15:15. To co, merch wysyłamy, co?
2: Wyślemy.
0: Leci do was. Kygo, Khalid i Griffin teraz.

0: Tańcz, tańcz, tańcz, to Bletka i propozycja do 30 Meloradia, bo najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo właśnie, codziennie, teraz już za 8 minut, 8 rano. Mamy też piątek, tygodnia koniec i początek, już za chwilę też newsy będą.
1: Nie tylko tygodnia ten koniec i początek, bo szkoły koniec, wakacji początek, tak bym nawet powiedział.
0: Mów tak jeszcze. A już o 8 zagramy. Goto, Rainer Zonnewald, Loco Loco. Lato, lato. I gorąco, gorąco. W prognozie pogody też będzie. Za chwilę szczegóły.
2: Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
3: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
4: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
2: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
3: Iga Dudziuk.
4: I Mikołaj Kujawiński.
2: Rano. Rano. Obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
13: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
12: Kiedy wyruszasz?
13: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
15: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
19: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. Po reklamie.
20: Meloradio Kielce. Trafik.
21: Kielecki poranny szczyt uderza z pełną mocą, a słońce zaczyna prażyć. Dziś na termometrach zobaczymy aż 31 stopni. Pod żadnym pozorem nie zostawiajcie w zamkniętych autach dzieci ani psów. Samochód w takie dni zamienia się w rozgrzany piekarnik w kilka minut. Jeśli widzicie uwięzionego malucha lub zwierzaka, tłuczcie szybę. Temperatura w Kielcach rośnie w tempie, które może przyprawiać o zawrót głowy, bo już teraz termometry meldują 23 stopnie. W ciągu dnia dzisiaj w tym najcieplejszym momencie będzie około 31, a nawet 32. Wiatr na szczęście troszeczkę się obudził, więc może przyniesie nam choć odrobinę ulgi w ciągu dnia.
22: Już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
23: Na początek stolica i katastrofa awionetki tuż obok lotniska Warszawa-Babice. Zginęły w niej wczoraj dwie osoby. Dwie znajdujące się na ziemi zostały ranne. Prywatna maszyna z niewyjaśnionych przyczyn, podchodząc do lądowania, runęła na ziemię i spłonęła. Kilkadziesiąt dni wolnego od lekcji, sprawdzianów i przymusowego wstawania. Dziś koniec roku szkolnego. Ostatni dzwonek przed wakacjami na zwykle uroczystym rozdaniu świadectw usłyszy prawie 5 milionów uczniów. Najbardziej śmierdzący kwiat świata już przekwita we Wrocławiu. Dziwidło olbrzymie przyciąga prawdziwe tłumy do ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wczorajszego wieczora kolejka jest cały czas.
24: Zawsze chciałam zobaczyć. Śmierdzi, no i chyba troszkę mniej spektakularny niż na fotografiach, ale to niesamowite.
23: Następna taka okazja może być za 7 lat.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
22: Najbliższa okazja, żeby udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko w Melo. Już za chwilę, więc bądźcie czujni blisko Melo Radia. Podkręcamy tempo. Bartek, Marcin i Daria. Siemanko, hej, już ósma. Inni gadają, a my gramy.

GGB Agostino. W Melo Radio tak dla was gramy. Dzisiaj mamy piątek, mamy weekend już niedługo i wakacje też przed nami, a jeszcze wcześniej to okazja, żebyście udowodnili, że jesteście gotowi na wszystko. Jak czujecie, że to jest wasz dzień, to dzwońcie szybko do Melo, bo do zgarnięcia fajny merch. Są skiety i Melo Torba i oczywiście pytania, które mamy dla was w zabawie gotowi na wszystko. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Dzwońcie już teraz. Kto będzie miał okazję, przekonamy się za chwilę. 321-321-777. Tak.

0: Bryska i Lato w Melo Radio. Podkręcamy tempo, już 17 minut po 8 mamy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Dzisiaj zmierzą się Kasia. Cześć Kasia.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Kasia dzisiaj czeka na wakacje, bo na wakacjach to fajnie się w basenie leży podobno. Tak Kasia?
2: Dokładnie tak.
0: A to taki swój basen?
2: Nie, idziemy na basen większy troszkę.
0: Troszkę większy niż ten swój. Dobra, uwaga, jest Kasia i jest też Kamilia. Cześć Kamilia.
3: Cześć, witajcie.
0: Cześć. Słuchajcie, Kamilia to na trening się wybiera. Co trenujesz?
3: Tak, ja w drodze. Wiecie co, no w piątki to standardowo stretching, jak i zdrowy kręgosłup. Troszkę się trzeba porozciągać.
0: No tak, no dobra rozgrzewka przed tym, jak to wieczorem będziemy się wyginać. Dobra, słuchajcie, gotowi na wszystko. Mamy dla was tą zabawę, a w niej do zgarnięcia. Za dwie dobre odpowiedzi skiety, za jedną melotorba. I uwaga, najważniejsze, dziewczyny, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne?
2: Jasne.
3: Dobra.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to dobra. Uwaga, pytanie pierwsze. Podczas rzutu karnego w meczu piłki nożnej zawodnik rzuca piłkę czy kopie piłkę?
2: Kasia.
0: Kasia?
3: Kamilia.
0: Kasiu, słuchamy?
2: Kopie.

0: Nie? I innymi takimi,
1: tak,
0: co to się tam...
1: Tak, miałam księżyka, pamiętam.
0: Naprawdę? O.
1: Tak.
0: I dawałaś mu... I dawałaś mu jabłuszko codziennie rano.
1: Nie, kością karmę.
0: Okej, okay, no, to jest ciekawe. Dobra, 1-1 mamy dziś. Słuchajcie, dziewczyny, wysyłamy wam w takim razie za jedną prawidłową odpowiedź molotorbę dla Kamili i dla Kasi. Było miło. Korzystajcie z wakacji.
2: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Cześć, dzięki wam bardzo.
1: Pozdrawiamy.
3: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.

0: Animals i Bad Angel w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No pięknie nam się ten piątek rozkręcił, a razem z nim za chwilę rozkręca się jeszcze bardziej lato, no i wakacje oczywiście. I Daria Marks za chwilę w Melo, prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra. 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra. 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
19: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

0: Po tych dźwiękach i po takim brzmieniu można poznać od razu, że to Mike Perry, Inside the Lines w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj w piątek z samego rana. Za 18 minut będzie 9. No i co tam się dzieje? Coś się dzieje. Coś się taka podekscytowana i zdenerwowana jednocześnie.
1: Jest cudowne info. Justin Bieber dodał na swoje platformy streamingowe numery, które zagrał na Coachelli. I to są, wiesz, te live mają, możemy po prostu słuchać sobie już gdzieś na jakiejś platformie streamingowej. Mega się z tego cieszę, ale jednocześnie jestem trochę załamana, bo nie ma jego starych utworów. Na przykład Baby, Boyfriend. On to grał na Coachelli, a tego nie dodał. I szczerze, Justin, proszę o poprawę.
0: Jak mógł on ci to zrobić?
1: Nie wiem.
0: Dzwoń do niego.
1: Dzwonię.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio Lomix Alpha War i propozycje do 30 Meloradio. Głosujecie na meloradio.pl, a lista już dzisiaj wieczorem. A już za chwilę newsy będą.
1: A w nich wyjątkowo nie noga, a siatka.
0: I już. Za 8 minut będzie 9. I już.
2: A już o 9 zagramy.
0: Ale Farben Body Talk w Melo. I tak podkręcamy tempo w Meloradio.
2: Meloradio Kielce na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
1: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Świetnie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxizoo w parku handlowym Perfect Park Kielce i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxizoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizoo w parku handlowym Perfect Park Kielce przy ulicy Ściegienego 503. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł.
16: MediaMarkt.
17: Po reklamie.

0: pogoda.
1: Kielecki beton zaczyna parować i magazynować ciepło na potęgę. No, termometry poszybowały w górę, mamy już 25 stopni. Jeśli musicie wyjść z domu, weźcie koniecznie ze sobą butelkę wody, wrzućcie na nos okulary przeciwsłoneczne z solidnym filtrem UV. Atmosfera robi się gęsta i ciężka, a to wciąż dopiero niewinna rozgrzewka przed weekendem.
2: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: 11 osób zostało poszkodowanych w zderzeniu dwóch pociągów osobowych w Wielkopolsce. Trzy z nich po przebadaniu zostały przewiezione do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. Wczoraj po 18:00 w pobliżu stacji w Białośliwiu doszło do zderzenia bocznego składów Polregio i PKP Intercity. Pociągi częściowo wykoleiły się, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków, aspirant Martin Halasz.
4: Na miejscu wciąż pracują służby. Przez kolejne godziny będą zabezpieczały całe miejsce zdarzenia.
3: Ruch pociągów na trasie Bydgoszcz-Piła wciąż jest wstrzymany, uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Nie żyje były selekcjoner polskich siatkarzy Daniel Castellani. Argentyńczyk zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 65 lat. I zostajemy przy siatkówce. Polacy pokonali Turcję 3-2. To w swoim drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: To już 9:00 na zegarach. Cześć, cześć, dzień dobry, hej, siemano. Waldek, Marcin i Daria. Podkręcamy tempo dla was w piątek od samego rana. W tej godzinie jeszcze przed 10:00 razem zaczniemy ten weekend.

Nie no, śmiało mogłabyś chórki robić tak gdzieś tam z tyłu, wiesz, głośno, odpowiednio, tak jak przed chwilą. W zasadzie to prawie do każdego numeru to pasowałoby, no tak. Słuchajcie, czy wy będziecie z nami na Sunrise Festival? Jeżeli jeszcze nie macie biletów, to okazja, żeby je zgarnąć, będzie w Meloradiu, więc słuchajcie uważnie. No i już dzisiaj po 21 na naszej antenie Sunrise on Air, czyli program z najlepszą klubową muzą, a jedną z gwiazd na Sunrise Festival będzie Urzel. Już teraz w Meloradiu.

0: Jak Jonatan w Meloradiu, podkręcamy tempo. Coś ty tam znalazła znowu takiego, co?
1: No, ja po prostu zawsze trafiam na jakieś dziwne filmiki i znalazłam filmik, no co ty Ani, która nagrała wraz z partnerem, jakie obrzydliwe rzeczy robią w związku. No i wymienili. Widzę, że się cieszycie. Jej! I oni wymienili kilka rzeczy, które znajdują się u nich na liście i na przykład to jest pożyczanie sobie ręcznika lub szczoteczki do zębów. W sumie wymieniają się swoim DNA, więc wydaje mi się, że to nie jest jakoś dziwne. W czasie choroby nie izolują się. No i to trochę takie dziwne, no bo mieszkają razem, więc w sumie bez sensu mają się izolować. Ania również wyznała, uwaga, że gdy jej chłop puści bąka w towarzystwie, od razu umie rozpoznać, że to on. Musiałam wam to powiedzieć, bo ja jak to usłyszałam,
2: to
1: myślałam, że padnę ze śmiechu. Trochę dziwne, obrzydliwe, ale that's okay. No i na przykład wyciskają sobie jakieś zmiany skórne wspólnie, basic trochę.
2: No po coś w końcu ma tego partnera, nie?

0: Idealne połączenie takiego wokalu Sheeran i tych dźwięków od Martina Garrixa w Meloradiu. No bo wiadomo, no takie fajne rzeczy trzeba odpowiednio ze sobą łączyć. Na przykład weekend z wakacjami i z piątkiem i z Melo i z energetyczną muzą. Holy moly, za chwilę w Meloradiu.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte. You ready?
4: Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 269,99. Teraz za 229 zł i 99 groszy. MediaMarkt.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie.
10: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Easy on my heart. Gabry Ponte w Melo Radio. Dzisiaj całkiem easy. Możecie zdobyć szybką kasę. Dzisiaj aż 500 zł dla was do zgarnięcia. Możecie wydać na co tylko chcecie i na przykład przepuścić na coś w weekend. 500 czeka na was. Szybka kasa do wzięcia w Melo. Beata, a ty byś najbardziej to na co potrzebowała?
1: Najbardziej na taką kamerkę cofania by mi się taka przydała. Mąż mi pierwszy raz pożyczył auto. No i zaryłam cały bok prawy.
0: Mina męża, to było pewnie ciekawe przeżycie. Ciekawe, do kogo dzisiaj trafi szybka kasa. 500 czeka na was. Wbijajcie jak najszybciej na meloradio.pl i napiszcie, na co potrzebujecie. Jaki macie pomysł, na co wydać w fajny sposób na początek wakacji w ten weekend. 500 od Meloradia. Czekamy, szybka kasa do zgarnięcia. No i najlepsze, że te pieniądze od ręki będziecie mieli i będziecie mogli je wydać od razu.

0: Łatwo nie było. Nawet w niektórych momentach to trudno było. Ale teraz to już będziecie mieli z górki, bo to już.
1: Mamy weekend.
0: Jest, to już teraz. Mamy weekend.
2: Wakacje nawet w zasadzie weekend, mamy.
0: Lato, wakacje, niektórzy to korzystają. Jakieś plany konkretne podobno.
2: No, ja jadę do Sopotu na przykład jutro na chwilę.
3: No, co nam przywieziesz? Taki to co pożyje. Ja chcę go.
2: Przywiozę wam trochę chłodnego powietrza.
0: Dobra, to ja chcę molo.

0: How Much Is The Fish i Scooter, który zagra dla was także na Sunrise Festival w Kołobrzegu w samym środku lata, a teraz już na samym starcie weekendu. Siemanko, Adi.
1: No siemanko, przypominam odnośnie ryb, że mają dużo kwasów omega-3, a to jest bardzo zdrowe.
2: Aha, spoko.
0: I dużo innych mądrych rzeczy też dzisiaj będzie już niedługo, prawda?
1: Tak. Będą żarty, będą memy, zapraszam.
3: A już o 10:00 zagramy
1: Kungs of West London i Galaxy w Meloradio.
0: No to bawcie się dobrze.
2: Ty też.
0: Tak będzie.
2: Tak zrób.
1: Weźcie piłkę, idźcie pograć jeszcze, jak sobie podajecie.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złote 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Marian?
3: Mm?
4: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
10: Ten numer pachnie jak wakacje, a skoro te odpalamy w najbliższy piątek, to nie dziwne, że nie możecie się doczekać. Another

0: Polsce. Słuchaj na 103.9 FM. Trafik.
1: Gorąco puf jak gorąco. Jeśli chodzi o drogi, to przed nami chwila oddechu, bo wykonawcy na batalionów i fosforytowej najcięższe roboty robią nocami. W lipcu drogowcy rozkopią Wrzosową oraz Nowaka Jeziorańskiego, a w sierpniu Jagiellońską. Więc lepiej już teraz wrzucić na luz. Kielce chyba oficjalnie wjeżdżają już o tej porze w tryb ekstremalny. Piekielne obroty podkręca temperatura, bo mamy już 27 stopni, a dopiero przed 10. W ciągu dnia dobijemy do 31-32 stopni. Na niebie kompletny brak chmur, czysty błękit, zero taryfy ulgowej ze strony wyżu. A w niedzielę czeka nas 36 stopni.
0: Są newsy Meloradia Kielce.
1: Ewelina Walczak. Prezydentka Kielc Agata Wojda uzyskała wotum zaufania oraz absolutorium od Rady Miasta. To kończy spekulacje o referendum w sprawie jej odwołania. Polityczne emocje w ratuszu opadły, tymczasem mnóstwo atrakcji czeka na mieszkańców podczas święta Kielc. Nocny bieg, kino pod gwiazdami i piknik szykuje ogród botaniczny. Od dzisiaj do niedzieli wstęp przy Jagiellońskiej będzie bezpłatny. A co jeszcze znajdziemy w programie? Mówi Bartosz Piwowarski, kierownik ogrodu.
2: Róże w zasadzie będą odgrywać główną rolę, różnego rodzaju warsztaty poświęcone właśnie różom, będzie również oprowadzanie z przewodnikiem.
1: Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronach Urzędu Miasta i Ogrodu. Botaniczne atrakcje zapowiadają dany weekend, z kolei pierwsze słodkie sukcesy świętuje miejska ekoinicjatywa. Około 30 litrów miodu zebrano podczas pierwszego miodobrania z miejskiej pasieki w Kielcach. Trzy ule powstały z bębnów zużytych pralek. Mają promować recykling i ochronę środowiska.
3: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Atak ukraińskich dronów uszkodził obiekt przemysłowy w mieście Nowomoskowsk w Rosji. Wiadomo, że znajduje się tam kilka dużych zakładów chemicznych. Kierowcy na początku wakacji nie powinni narzekać na ceny paliw. Za litr benzyny 95 płacimy średnio 5 zł 91 groszy. Litr oleju napędowego to średnio 6 zł 5 groszy, mówi analityk rynku Urszula Cieślak z BM Reflex.
5: Ceny benzyny i oleju napędowego są niższe niż przed rokiem.
4: Od lipca nie będzie już jednak pakietu CPN. Przenosimy się jeszcze na mundial. Paragwaj i Australia zakończyły mecz bezbramkowym remisem. Także remis, ale 1-1 przyniosło spotkanie Japonia-Szwecja. Ekwador wygrał z Niemcami 2-1. Holandia pokonała Turcję 3-1. A Wybrzeże Kości Słoniowej zwyciężyło 2-0 w meczu z Curaçao.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Siemanko, 10 na zegarach, ja jestem Adi, no i zaczynamy. Mamy piątek, piąteczek, piątunio, czyli najpiękniejszy dzień tygodnia. I to ten roboczy, o dziwo. Kungsta Filus London Galaxy, to już teraz.

0: Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. Ile mamy tych stopni na termometrach? Czekajcie, aż wezmę telefon i zobaczę, żebyśmy się poczuli dobrze i żebyśmy byli w tym razem. 27 w Warszawie w tym momencie, ale 31 ma być i w całej Polsce w okolicach 30. Ale właśnie, ja mam inne pytanie, trochę też wakacyjne. Kiedy piątek jest idealny? Co musi się wydarzyć, żeby piąteczek był idealny? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze głosówki. Wysyłajcie. Najfajniejsze zostaną oczywiście nagrodzone. Ja coś z Melomerchu na pewno dla was znajdę. Daria, nie patrz tak na mnie. Co skiety? Że są?
1: Tamy!
0: Są skiety? No to dzieła! Hej, tu Melo.

0: Bob Sinclair, który przepięknie nawiązuje do lat 2000, tu też gościnnie Kajza. I Can't Wait, jedna z nowości w Meloradiu. Świetna jest ta nuta. 26 minut po 10, podkręcamy tempo w piątek, piąteczek, piątunio. Przypominam, że czekamy na wasze odpowiedzi na pytanie, kiedy piątek jest idealny. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki, za te najfajniejsze coś z Melomerczu się znajdzie. Darka mówiła, że mamy skiety, także jest o co walczyć. A w tej godzinie jeszcze Andy Dust, Caris is Okeria, ale też bardzo weekendowo Hangover od Tae Cruza i Florajdy.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: To odjazd dla kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po tańcu pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
4: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
3: Dziękujemy.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
15: Uwaga! Super promocja w Teddy.
16: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

Natalia Nykiel i Error. To jest Meloradio, 18 minut do 11. Tak podkręcamy tempo. I w piątek jak coś nie działa, to wszystko jest okej. Szczególnie w pracy, bo można trochę posiedzieć dłużej, wychillować, w rozumieniu oczywiście niepracowania, to jest mega istotne. A jeżeli wy chcielibyście pomyśleć o czymś znacznie milszym, na kim na przykład jak Sunrise Festival, to jest ku temu dobra perspektywa, bo dzisiaj jak będziecie słuchać Melo po 18, to macie szansę na wloty, to jedno. A po drugie dowiecie się całkiem sporo o tej imprezie, no bo Sunrise On Air też będzie po 21, także szykujcie się na potężne muzyczne wrażenia, no i zgarniajcie te wloty, bo już pod koniec lipca jedziemy do Kołobrzegu i będzie epicko.

0: Moonlight i Fordo Alabama Ten w Melo Radio. 10 minut do 11. Marcin Sikora ze mną. Siemanko.
1: No cześć. Poopowiadam wam, że dzisiaj to raczej w szkołach będzie bardzo krótko.
0: Bardzo krótko w szkołach? No
1: tak.
0: Dobra.
1: Znaczy,
0: to
1: bo
0: chyba
1: ciepło
0: dobrze.
1: I w sumie wakacje.
0: No, no tak, no bez kitu. Ma to trochę sensu.
2: A już o 11 zagramy.
0: A wiecie, co jeszcze ma sens? Save My Love od Kygo. To jednak działa ten aparat, czy nie, Iga? To czemu to fleszem strzeliło? Tak po prostu dla beki, nieważne.
1: Ta nuta chciała cię oślepić.
0: Świetnie, oświeciłem się.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek, 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
13: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
14: No ale co, Barbara, rekin!
13: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego. Porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka, a świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 11,99 za kilogram. Biedronka.
19: Castorama. Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
20: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
22: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM. Pogoda.
2: Gdzieś widziałam, że pogoda na najbliższe dni i pojawiał się obrazek Sahary. No teraz przejście kieleckim deptakiem, kielecką sienkiewką może trochę taką Saharę oznaczać, bo powietrze stoi. Na termometrach mamy już 30 stopni. Nawet nie chcę myśleć o tym, co to będzie i jak to będzie w niedzielę, kiedy będzie 36.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
2: Ewelina Walczak. Służby wojewody świętokrzyskiego zwierają szyki przed wakacjami. Dziś letni wypoczynek w regionie rozpocznie 175 tysięcy uczniów, poinformował wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
3: Jak co roku będziemy dbać nad tymi wakacjami. Będziemy kontrolować miejsca, gdzie będą odpoczywać nasi uczniowie, czyli obozowiska, miejsce tych kolonii.
2: Wszystkie legalne i zorganizowane wyjazdy dla dzieci muszą zostać zarejestrowane. To pozwala na ich szybką weryfikację. Służby dbają o bezpieczeństwo wyjazdów, tymczasem drogowcy przygotowują miejskie trasy na wakacyjny ruch. W Kielcach rusza kolejna fala remontów nakładkowych. W lipcu i sierpniu ekipy wejdą na ulicę Wrzosową, Jagiellońską oraz Nowaka Jeziorańskiego. To kontynuacja programu Kielce bez dziur. Drogowe prace przyniosą nowy asfalt, z kolei idealną okazję do letniego relaksu będą mieć fani pływania. W sobotę oficjalnie rusza sezon na basenie przy ulicy Szczecińskiej. Z tej okazji od 10 do 16 odbędzie się tam festyn sportowy Bezpieczne Wakacje.
4: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków, potwierdziły to wstępne badania. 19-latek wczoraj zaatakował nożem personel oraz pacjentów wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Ze względu na upały niektóre szkoły rezygnują z zakończenia roku szkolnego na świeżym powietrzu. Będzie zatem krótko, przede wszystkim z troską o zdrowie uczniów, mówi Małgorzata Dudzisz-Zachwatowicz ze szkoły podstawowej nr 15 w Lublinie.
6: Uczniowie już i tak czekają na wakacje, a ci, którzy chcą się jeszcze ze sobą spotkać, spotkają się pewnie w przyszłym tygodniu.
5: O organizacji zakończenia roku szkolnego placówki decydują samodzielnie. Szczecińscy naukowcy stworzyli biomateriał do leczenia złamań kości nadgarstka. Nazywa się Light Bone, jest mniej inwazyjny niż śruby ortopedyczne, utwardza się pod wpływem światła i ciepła, a później się wchłania.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Siemanko, 11 na zegarach. Adi po tej stronie. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Nareszcie! Kygo, Kylie Griffin, Save My Love, od tego zaczynamy. A to będzie też nuta, która pojawi się na... Melo!

0: Topic, Becky G, Sorry Papi w Meloradio. 15 minut po 11, podkręcamy tempo, a ja pytam was, kiedy piątek jest idealny? Co trzeba zrobić, co trzeba mieć? Mamy słuchaczy?
1: Najlepiej, żeby to był 10, koniec pracy i wypłata. Pozdrawiam.
0: Pozdro, idealnie to brzmi.
2: Najlepszy piątek to jest ten piątek, kiedy od poniedziałku zaczynamy urlop. Pozdrawiam.
0: Noż to jest totalne.
3: Idealny piątek to wiesz, że idziesz na urlop, a w dodatku jeszcze w tym dniu wpada wypłata.
0: No dosłownie. Kiedy jest piątek idealny, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki i za te najfajniejsze coś z Melomerczu wam się trafi. Może nawet skiety. Hej!

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj, Liwka, Enklawa i Chcę Więcej w Melo Radio. 28 minut po 11. Pytam cały czas o to, jaki jest idealny piątek, co musi się wydarzyć, by piątek był idealny. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. A my jeszcze w tej godzinie zagramy Tripsa i Kubańczyka. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Klasyka w nowoczesnym wydaniu, ale za to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra. No na piątek idealna.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
8: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Ostatni raz zatańczysz ze mną, to Tripsy Kubańczyk w Meloradiu, 19 minut do 12. I szybkie przypomnienie, no bo skoro piątek, to by być może pamiętać, a jeżeli nie, to chętnie przypomnę. Do zgarnięcia macie nie 200, a 500 zł w szybkiej kasie. I to na co tylko chcecie. Dlatego, jeżeli akurat macie moment, co polecam bez kitu zrobić od razu, to wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie, na co byście chcieli to wydać, po prostu od serducha. Ja powiem wam tylko tyle, że im bardziej szalone pomysły będziecie mieć, tym większa szansa. 500 czeka.

0: Simza i Fire Fire w Melo Radio. A ja już nie Fire Fire piąty dzień. 10 minut do 11. No Marcin to... Sikora w studiu się ma.
1: No to trzymaj się, bo Fire to bardzo zły nauk. No ale będzie fire z nieba, bo upały straszne będą i miasta europejskie nie są na nie przygotowane tak naprawdę.
0: Fantastycznie, w ogóle to jest super, że ekstra jest.
2: A już o 12 zagramy.
0: K-popowo trochę będzie. Country X i Golden w Melo Radio. Ten numer w Melo Radio punktualnie o 12. Polecam już teraz robić głośniej, bo jest naprawdę świetny.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: A, ale mi gorąco, Barbara.
7: Mnie też, Marian.
6: To co, klima?
7: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
6: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
7: No przecież.
6: No.
8: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.

0: wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanio. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Radio Kielce. Pogoda.
1: Stopni na kielskich termometrach. W weekend synoptycy zapowiadają jeszcze większą rewolucję i ekstremalne żary. W sobotę na licznikach zobaczymy 33 stopnie, a w niedzielę czeka nas zapowiedź i niewiarygodne 36 stopni w cieniu. Na jakikolwiek zbawienny deszcz i ochłodzenie przyjdzie nam poczekać aż do wtorku, bo dopiero wtedy prognozowane są pierwsze opady.

0: są newsy Meloradia Kielce.
1: Ewelina Walczak. Teatr, opera, taniec i muzyka połączą się dziś wieczorem w wielkie widowisko. W ramach Święta Kielc centrum miasta zamieni się w gigantyczną scenę, a widzów przez 4 lokalizacje poprowadzi mistrz ceremonii. O akcji Sztuka po sąsiedzku mówi Grzegorz Pańtak, wicedyrektor KTT.
2: To spacer symultaniczny uliczkami Śródmieścia. Po drodze spotkamy taniec, działania teatru dramatycznego, znajdziemy działania operowe.
1: Przez cały weekend na mieszkańców czeka też jarmark kielecki, kajaki w Parku Miejskim oraz koncerty Natalii Schroeder i Fukaja. Tymczasem zwiedzanie miasta ułatwią ekologiczne nowości. Jutro na ulicę wyjadą elektryczne Solarisy jako linie turystyczne CK1 i CK2. Autobusy będą kursować w każdy wakacyjny weekend. Komunikacyjne linie połączą miejskie atrakcje. Z kolei województwa świętokrzyskie i małopolskie łączą siły w promocji turystycznej. Na zamku w Chęcinach marszałkowie podpisali list intencyjny, który zakłada budowę wspólnych ścieżek rowerowych oraz współpracę instytucji kultury.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Zaczynamy od Wenezueli. Ponad 50 tysięcy nazwisk jest na liście zaginionych po trzęsieniu ziemi. Rodziny poszkodowanych walczą z czasem, aby dotrzeć do ludzi znajdujących się pod gruzami. Zginęło dotąd co najmniej 235 osób. Europejskie miasta tymczasem nie są przygotowane wciąż na upały. Przy ponad 40 stopniach kurtyny wodne, zdroje i klimatyzacja już nie wystarczą. Dlatego, jak mówi architektka krajobrazu dr Kamila Boguszewska, trzeba wprowadzać nowe rozwiązania.
5: I to naprawdę wprowadzamy drzewa. Zielone dachy, zielone ściany. Nie bójmy się pnączy, ochładzają tą przestrzeń.
4: Warto stawiać też na tańsze, ale energooszczędne nawilżacze powietrza. I na koniec ważna informacja dla prawdziwych miłośników zakupów. W tę niedzielę sklepy będą otwarte. Yeah! A kolejna niedziela handlowa przypada dopiero 30 sierpnia, także korzystajcie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Siemanko, 12 na zegarach. Dzięki, Marcin, za pozytywne zakupowe newsy. Bardzo doceniamy, bo się przyda to wszystkim, biorąc pod uwagę, że sporo osób wyjedzie gdzieś na Mazury i tak dalej.
6: No pewnie.
3: Czujcie się bezpiecznie i zaopatrzeni. Z tej strony.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure i Run Run River and Just Above Me w Melo Radio. 14 minut po 12. Piątek idealny. Jaki jest? Co powinno się wydarzyć, by piątek był ideolo? Proszę bardzo, WhatsApp Melo Radio się kłania.
1: Piątek jest wtedy, kiedy wracasz z kursu po całym tygodniu do domu, żeby przywitać rodzinę.
0: No i pięknie, stary, ale mega mi zaimponowałeś tym, naprawdę, sztosik.
2: Moim zdaniem idealny piątek jest wtedy, gdy szef zadzwoni, że nie musisz dzisiaj przejść do pracy.
0: Ale ekstra, trzymam za to mocno kciuki, żebyście mieli kiedyś taką sytuację, naprawdę. A tymczasem muzyczne tsunami, które od wielu lat jest po prostu świetne.

0: The Bowser i Magnetic w Melo Radio. 27 minut po 12 podkręcamy tempo i mamy piątek, czyli pojawią się nowości muzyczne i za chwilę, no bo jeszcze w tej godzinie będę miał dla was coś zupełnie nowego od Alana Walkera. I to będzie współpraca, ale jeszcze wam nie chcę do końca powiedzieć z kim, bo to niespodzianka. Za chwilę wracam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
2: Ten numer pachnie jak wakacje, a skoro te odpalamy w najbliższy piątek, to nie dziwne, że nie możecie się doczekać. Another

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
13: Notino. Today is yours. Feel good. Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro! Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: Clean Bandit, Rockabye i 17 minut do 13.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No powiedz państwu, co zrobiłeś, cwaniaczku, no?
2: Pociąg włoski, dwa kokosy.
0: Dobra, piątek. Słuchajcie, obiecałem, że będzie premierowo zupełnie nowe nagranie. To był przed momentem Mikołaj jako fan kokosów. Nie pytajcie, nie wiem dlaczego, może jeszcze ananasa lubi. Nieistotne. Słuchajcie, Alan Walker pochwalił się zupełnie nowym nagraniem. Do współpracy zaprosił nikogo innego. Ava Max, czyli ponownie spotykają się razem, by no zaczarować scenę muzyczną. I to dosłownie tak będzie w tym przypadku także. To była bardzo udana współpraca poprzednim razem i tutaj coś czuję, że będzie identycznie. Poznajcie Fate premierowo w Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Gdzieś to już słyszałem.
1: Ja znam gdzieś ten motyw.
0: Ja też to kojarzę.
1: Z filmem mi się kojarzy.
0: No jakie, ale epickie coś takiego, nie? No.
1: Ale banger w ogóle.
0: No sztos, zarąbista nuta. Dobrze, że nie powiedziałem inaczej. Jak wiecie, co to było, ten sample, skąd się wzięło i tak dalej, dajcie znać na WhatsAppie Meloradio, bo teraz będziemy kminić.

0: Przed chwilą pytaliśmy o nowego Alana Walkera. Skąd te sample, bo my to kojarzymy z Mikołajem i w ogóle, nie? No i mamy odpowiedź z tego capa. Siemano.
1: Yo, yo, ten nowy Alan Walker to Carmina Burana. Sporo lat ma.
0: No bez kitu. Dobra, no to udało się, znalezione.
2: Ale pochwalę się, że ja sobie przypomniałem, zanim usłyszałem głosówkę.
3: Fortuna.
2: Tak było.
0: Co w newsach, Ula?
4: Nie będę śpiewać.
0: Jak to?
4: Powiem o tym, jak że tankować to najlepiej dziś.
0: No jak tankować to?
5: A już o 13 zagramy.
0: A Lottery Talk to You w Meloradio. No, to śmigajcie, tankować, uważajcie na siebie i miejcie włączony Meloradio. To gramy punktualnie o 13.

0: Reklama.
1: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
2: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 4 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.

0: Minuta do 13:00, newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
1: Na początek apel resortu klimatu. Nie używajcie ognia w lasach, bo od stycznia do końca maja doszło już do 4,5 tysiąca pożarów lasów. To więcej niż rok temu. Od jutra ceny maksymalne paliw będą wyższe. Benzyna 95 ma kosztować się nie więcej niż 6,02 zł, 98 6,70, a diesel 6,17. Na koniec o tym, że Polacy dbają o zdrowie, urodę i dobre samopoczucie. Prawie 80% Polaków wydaje na to 300 zł miesięcznie, mówi Agnieszka Kozioł ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
2: Aż 67,5% respondentów wskazało suplementy diety i witaminy, a 67% kosmetyki i pielęgnacje.
1: Rzadko z kolei korzystamy z wyjazdów wellness czy spa.
0: Siemanko, 13 na zegarach, piątek, piąteczek, piątunio. Tylko przypominam, bo niektórzy może zapomnieli, albo nie wiem, poczuli się trochę gorzej, zrobiło wam się smutno, to się uśmiechnijcie, bo jest Friday! A to jest Another Talk to You, który na pewno pojawi się dzisiaj w 30 Meloradia. Kto jeszcze nie głosował, to zapraszam, meloradio.pl.

Dub Dogs, Fizzle, Zorki, How Does It Feel w Meloradiu, 15 minut po 13, podkręcamy tempo. 130 uderzeń na minutę w pozytywnym słowa znaczeniu, to jest ten beat, który mam nadzieję, że sprawi, że będziecie mieli ochotę coś podziałać. A warunki będą ku temu, bo będzie bardzo ciepło. Może nie mówię, że od razu z rana, ale wiecie, jak już minie to 37 stopni, to wieczorem będzie fajnie. I tak się spotkać z ziomkami w plenerze, to myślę, że jest naprawdę dobra opcja, więc zadzwońcie od razu, nie czekajcie, tylko się umawiajcie i róbcie coś fajnego. A może wam pogra na przykład J-Lo do tego? Swoją drogą, nie wiem, czy widzieliście, ale J-Lo też w serialach występuje. J-Lo, Pitbull, Dance Again, to już teraz.

Gips, PZ, For Money i Karnawał w Maloradiu. Tak, podkręcamy tempo. 28 minut po 13. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze będę miał dla was bardzo fajne nawiązanie do klasyka z panem Drainmanem na czele i mam tutaj na myśli formację Disturbed. Raczej część z was może ich kojarzyć ze słynnego wa-a-a-a i takich trochę bardziej metalowych brzmień, ale tutaj Cyril sprawił, że The Sound of Silence jest bardziej klubowe. To jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert taniej
7: masz. You ready? Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

Calvin Harris, John Newman i Blame w Meloradiu, 18 minut do 14. Calvin będzie na tegorocznym Tomorrowland. A teraz jeszcze szybkie przypomnienie, że po 18 macie szansę zgarnąć wloty na przepiękną polską imprezę, która będzie epicka, Sunrise Festival. Możecie tam być po 18, słuchajcie uważnie, no bo wtedy szansa na zaproszenia, dzięki którym dostaniecie się do Kołobrzegu tak naprawdę, także walczcie, koniecznie, serio, bo będzie ekstra. Już pod koniec lipca się tam będziemy łapać i będzie naprawdę superancko, bo pełno scen, dużo pozytywnej energii. Tylko was brakuje do dzieła. Słuchajcie Melo po 18. Milky, David Guetta, Just the way you are.

0: Bledka i tańcz, 8 minut do godziny 14. Tak wam gramy w Meloradiu w piątek, piąteczek, piątunio. No i wakacje chyba można powiedzieć, że w sumie to już są, no bo ta temperatura, nie? Jest gorąco.
1: Temperatura.
0: O, wiedziałem, że oczywiście nawiązanie do Skolima.
2: No pewnie, no.
1: A jak?
2: Czego byś się innego spodziewał?
0: Nie, no. Czyli piątek, tak? Wszystko
1: nie
0: dobrze.
1: Nie, no, zerwaliśmy.
0: Czekaj, co?
1: Otóż nie byliśmy razem.
0: Czekaj, co?
2: Co, ty nie słyszałeś o tym słynnym rozstaniu ze Skolimem?
0: Nie. I gdzie to było?
1: W Meloradiu.
0: Aha!
3: A już o 14 zagramy.
2: Turn the lights off.
0: Czemu mi nic nie powiedzieliście? Nie wiedziałem.
2: No, to trzeba Free Fightu słuchać. No co ty, gościu, nie wiesz?
1: Masakra.
2: Nie wiesz?

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból szyi po pracy?
7: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands. You ready?
11: Tylko w Disney Plus.
12: Every second counts, baby.
11: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
13: Restaurant is flooded.
11: To już ostatnia szansa.
14: I am selling the building.
11: By uratować to miejsce.
15: We have each other and nothing left to lose.
11: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
17: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
18: Money, money, money!
19: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
18: Wygrałam w Cherry Money.
19: Cherry Money?
18: Nowy

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
2: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Najbliższe dni będą upalne, takie są prognozy IMGW. Jutro na zachodzie kraju nawet 38 stopni, a kulminacja gorąca w niedzielę i poniedziałek. Na termometrach możemy wtedy zobaczyć nawet 41 stopni. No i w związku z upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię. Można zgłaszać tam przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. A dziś uczniowie pożegnali szkołę. Jakie mają wakacyjne plany?
5: Może nad morze, ale nie wiem.
6: Może nad morze właśnie. A wiemy, jak się pisze to morze i nad morze?
5: Że to morze, nie, że morze to z wodą. To się pisze przez żyskropko, a to morze z wodą przez RZ.
6: No i super, świetnie zdany język polski na 6.
5: Na 5, ale tak.
4: Z uczniami w Lublinie rozmawiał Mateusz Kasiak.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Wektra do mnie dzwoni. Proszę przestać, bo jestem w pracy.
2: Okej, sorry, już się rozłączam.
3: O, przestali.
2: Widzisz?
1: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
2: Wreszcie piątek, a propos dzwonienia, Mikołaj ma fantastyczną historię do opowiedzenia.
3: Tak, czekałem dzisiaj na kuriera. To znaczy inaczej, czekałem na kuriera w ogóle. Myślałem, że będzie w przyszłym tygodniu. Okazało się, że będzie dzisiaj. Jej. Więc napisałem mu bardzo ładną wiadomość, że niestety nie będzie mnie w domu co najmniej do 19:00 i czy mógłby na przykład do pracy mi przywieźć albo do jakiegoś punktu, na co on napisał na poniedziałek. A ja zapytałem, aha, czyli nie ma możliwości odbioru w jakimś punktu, w jakimś punkcie. I dostałem wiadomość zwrotną GLS.
2: No ale czego ty nie rozumiesz?
3: No właśnie tego na końcu.
2: Natomiast wszystko się dobrze skończyło.
3: Tak, pan zawiózł mi jednak do punktu. Bardzo był miły i bardzo pomocny, dziękuję.
2: Pozdrawiamy wszystkich kurierów, kochamy was. Iga, Mikołaj, siemanko!

Ariana Grande, Break Free, podkręcamy tempo w Meloradiu. A teraz przenosimy się, znaczy za moment, do Włoch. XD. Mam nowy tatuaż najwyraźniej. Dzięki, Adrian.

0: Felix i Jan-Szaus. Mikołaj, zamknij oczy i wyobraź sobie piękną scenę. Jesteśmy we Włoszech.
1: O, świeci tutto bene.
0: Oczywiście.
1: Ciao, commendatori.
0: Zbliżamy się do fontanny di Trevi.
1: Słyszę ten szum, wow, ale zaraz będziemy oglądać fantastyczne piękno.
0: Chcemy podejść, zrobić sobie zdjęcie, a tam...
1: Mi scusi, drodzy państwo.
0: Mężczyzna, który się kąpie i nie chce wyjść.
1: Co jest?
0: I powiedział, że nie, nie wyjdę. Nie.
1: No jest w sumie gorąco, ale są inne sposoby. Ja na przykład się ogoliłem na zero.
0: Ja chodzę pół rozebrana.
1: I każdy jest zadowolony.

0: Armin van Buuren, Sophie Alice Baxter, Not Giving Up on Love. Tak podkręcamy tempo we Free Fight'cie, a teraz porozmawiajmy o kochaniu się.
1: Tak, ponieważ pewien seksuolog...
0: Znany.
1: Znany skądinąd. No, zrobił takie podsumowanie właśnie. Jak długo polski mężczyzna tak przeciętnie daje sobie radę?
0: Posłuchajmy.
2: Najwięcej Polaków uprawia seks przez 3 minuty, na drugim miejscu są 2 minuty, na trzecim miejscu są 4 minuty, 5, 6, 7, 8.
1: 9, 10.
0: 11.
1: I tak dalej, nie? I tak już leci. 3 minuty, ale czy to jest, wliczamy w to na przykład, wiesz, grę wstępną?
0: Nie, nie.
1: Albo jakieś takie francuskie różne klimaty?
0: Sam stosunek po prostu tyle trwa.
1: Aha, no to ile powinien trwać?
0: Liczę. No. Analizuję. No.
1: Bo wiesz, że to jest cardio też, nie?
0: No dobrze, ale no to jest fajniejsze niż siłownia przecież.
1: Znaczy, no zależy dla kogo. Znam takich, co... A może nie będę kończył. Arnold Schwarzenegger kiedyś miał taki wywiad. Wpadło. Polecam obejrzeć.
0: Ała, coś mi do oka wpadło.
1: To ja.

0: Gordo, Boże, co ja powiedziałem. I Reiner Zonneveld, to jest Loco Loco i to były, co, jakieś 2-3 minuty szaleństwa?
1: Jakoś tak.
0: Podobno właśnie tyle trwa przeciętny seks Polaka. Ale no właśnie, odbyliśmy tutaj taką dyskusję, między innymi, że to jest kardio i Paweł bardzo mądrze odezwał się na WhatsAppie Melo Radia.
1: Sprawdzimy, czy mądrze.
0: Bardzo mądrze.
2: Cześć Melo. Jasne, jak ktoś ma pracować, to wtedy można się zastanowić nad ilością minut tej pracy. Aha. Ale jak ta druga połówka ma nagle popracować intensywniej, to po pół minuty jest zdyszana i ona twierdzi, że nie, że tak nie da rady i z takim intensywnością to nie. Ale jak leży i mówi to szybciej, głębiej i w ogóle, to nie, to już masz z 5 minut dywać. Tak więc to tak tylko działa zazwyczaj w jedną stronę.
0: No właśnie, wy to byście chciały tylko leżeć, pachnieć.
1: Paweł, Mikołaj, dla 3 minut to nie opłaca się rozebrać. Ale w 3 minuty, nawet mniej, można wygrać bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
0: I to się zdecydowanie opłaca, słuchajcie Melo Radia, bo są bilety do wzięcia, a niedługo będą też karnety.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Kto zwalcza ból?
4: Woltaren!
3: Kto?
4: Woltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Gastorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl. To się opłaca.

0: Gorąco.
1: Oj, dobre słowo, tak, tak, tak. No właśnie, jest gorąco nie tylko u nas, ale w ogóle w całej Europie.
0: Zgadza
1: i
0: się.
1: W Londynie miała się odbyć konferencja. Temat:
0: świetne.
1: Adaptacja społeczeństw do rosnących temperatur.
0: Bardzo ważne to jest.
1: Niestety konferencja się nie odbyła, aha, ponieważ w Londynie są zbyt wysokie temperatury.
0: I nie dowiemy się, jak sobie radzić z tymi upałami.
1: Niestety. No ale są tacy, którzy twierdzą, że zmiany klimatu nie ma, bo w zimie jest zimno, nie?
0: No, no tak, jak jest lato, to...
1: To jest ciepło.
0: Ciepło.
1: Wszystko się zgadza.
0: Andy Dust Curries.

0: Jak ty ładnie śpiewasz, Lumix, Self-Aware, tak podkręcamy tempo w Maloradiu.
1: A już o 15:00 zagramy
2: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: Punktualnie o 15:00 to zagramy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Uwaga, super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
8: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior.banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na alior.bank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior.banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alior.bank.pl.
0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
12: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
13: No ale co, Barbara? Rekin!
12: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
0: O reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Dobry news na początek wakacji. Wreszcie można przejechać między Gdańskiem a Szczecinem. Drogą ekspresową do ruchu został oddany ostatni odcinek trasy S6. Będzie łatwiej pozbyć się wraku samochodu. 30 czerwca w życie wchodzą przepisy, które ułatwią złomowanie pojazdów, mówi Anna Swoboda z firmy Olmet.
3: Osoby chcące zezłomować auta nie będą już musiały wędrować po urzędach celem wyrejestrowania pojazdu, tylko ten obowiązek będzie w całości scedowany na stację demontażu pojazdów.
2: Na złomowaniu auta można zarobić do kilku tysięcy złotych. No i jeszcze mundial, bo za nami półmetek. Bramek pada najwięcej od blisko pół wieku. Trybuny zazwyczaj pękają w szwach. Są też pierwsi przegrani. Walizki mogą pakować m.in. Czechy, Haiti i Turcja.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i pojeździmy trochę samochodem.
0: Tak, ale to nie będzie prosta podróż, bo nie. Gorąco.
1: Masz klimę.
0: A nie. Średnio działa.
1: No właśnie.

0: Moziman wystąpi na Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom, a ja mogłam z Mozimanem pojechać do Francji kiedyś. Nie skorzystałam.
1: No, to głupio zrobiłaś.
0: Nie tak bardzo głupio, jak pewna pani kierowca.
1: Oj, zdecydowanie. Pewna kobieta na A1, no niestety ominęła swój zjazd.
0: Zdarza
1: więc
0: się.
1: Postanowiła zrobić najbardziej logiczną rzecz na świecie.
0: Tak?
1: Zawrócić i pojechać pod prąd na autostradzie.
0: Wow, a może ona myślała, jest po prostu w trendach, że występuje w GTA.
1: A może tak być. No ale to zapłaci więcej teraz niż to 400 zł za grę.
0: A
1: myślę,
0: ile?
1: Że taki mandat to troszkę więcej.
0: Dużo więcej?
1: No za jazdę pod prąd na autostradzie mam nadzieję.

0: Jack Jones, Never Be Lonely. Czy teraz jest ten czas, kiedy ty mówisz, a ja nie rozumiem?
1: Tak. Znaczy, zrozumiesz na pewno. Okay. Przynajmniej drugą część. No więc Ekwador to jest taki kraj.
0: Zgadza się.
1: Który teraz osiągnął historyczny sukces na mundialu, ponieważ pokonał Niemcy 2-1 i tym samym zapewnili sobie udział w fazie pucharowej. I to jest tak wielki sukces dla Ekwadoru, no bo pierwszy raz w historii im się to udało. To jest tak wielki sukces, że dzisiaj mają dzień wolny, bo prezydent Ekwadoru ogłosił święto i jest wolny od pracy.
0: Wyobraź sobie, że jakimś dziwnym trafem, dziwnym cudem Polacy coś wygrali. Przecież my byśmy mieli wolny miesiąc.
1: Ale, no właśnie, a wyobraź sobie, że 4 lata temu my też historycznie wyszliśmy z grupy na mundialu i nie było wolnego.
0: Ale co dalej? Co to znaczy, że wyszliśmy z grupy?
1: No to znaczy, że dostaliśmy się do fazy pucharowej, z której natychmiast odpadliśmy, ale... No sukces był, tak samo jak w przypadku Ekwadoru, tylko nie było dnia wolnego.
0: Wow. A to nie był przypadkiem mniejszy sukces niż...
1: Nie no, dla nas to też był duży sukces. Aha. Nie było dnia wolnego, ale miały być premie dla piłkarzy, tylko potem się wszyscy oburzyli, że oni krzyczą premia w szatni i nie dostali.
0: I dobrze.
1: Tak, a potem poleciał trener.
0: O, biedny.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait. Czy mamy tutaj fanów Shreka, ręka do góry?
1: To ja.
0: To ja też.
1: To znaczy tych pierwszych dwóch. Ja. Liczy się?
0: Też się pod tym podpisuję, okay. Ale będzie spin-off.
1: Tak, no właśnie ten trailer najnowszego Shreka został średnio chyba odebrany.
0: Więc na szybko wymyślili nowy film.
1: I o tym wam powiemy jeszcze w tej godzinie.
0: Niepotwierdzone info.

słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Rano

0: odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2. Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dom Lucas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
9: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
11: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: O reklamie.

0: tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Four Strings Melo Radio. 30 czerwca 2028 to wtedy wyjdzie spin-off Shreka.
1: Będzie film o ośle. To jest chyba jedna z najlepszych postaci. Natomiast...
0: Tak?
1: No wiadomo, w polskiej wersji językowej chyba nikt pana Sztura nie zastąpi.
0: Przypomnijmy sobie, jak osioł brzmiał.
1: Tak, tak.
2: Samotność, ciężki los. Przyjacielem mym bądź.
3: Dość! Przestań! I ty się dziwisz, że nie masz przyjaciół?
0: Utożsamiam się z osłem.
1: Co masz na myśli?
0: Nie, nic.
1: To moje bagno.
0: Nasze bagno.

0: siedzi nam ten kawałek. Hard to be humble, Mikolas, Trips. Trips w sumie, bo to Polak.
1: Ale mieszka w UK, więc teraz Trips, nie?
0: Dlatego nie odpisuje nam na DM.
1: For my mates, Trips.
0: Trips, yeah, that's true. Będzie gorąco i to nie jest tajemnica, ale będą pewne udogodnienia w związku
2: tak,
0: z tym.
2: Tak, dla podróżujących koleją, tak? I o tym w newsach.
3: A już o 16 zagramy
1: Boy You Turn Me, Felix, Jenny, Kaskada.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16,
1: bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Autopromocja. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
3: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
2: Kiedy wyruszasz?
3: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Co jest grane w Kielcach?
1: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Gorąco, oj bardzo gorąco. Co zrobić, jak jest tak gorąco? No na przykład można iść ochłodzić się do Heliosa na maraton horrorów. Przy tej temperaturze na zewnątrz, mrożące krew w żyłach filmy, to idealny sposób na ochłodę. Czeka na was ponad 6 godzin strachu, w tym premiera Rytuału Lili. Zanim jednak dacie się przerazić w kinie, to pamiętajcie, że dzisiaj startuje oficjalne otwarcie Święta Kielc, czyli sztuka po sąsiedzku. Absolutna nowość, oczywiście za free interaktywny spacer śródmiejskimi uliczkami w kierunku rynku. Po drodze miniecie 4 sceny na balkonach i placach. No a szykuje się magiczny wieczór pod gwiazdami. A gdy opadną już artystyczne uniesienia, to do klubu kawiarni Quest możecie się wybrać na imprezę Universe Hi-Fi Sound System. Jak potuptać? Dzisiaj to tylko w Questie.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Ceny paliw w wakacje mogą być wyższe. Stanie się tak, jeśli rząd zakończy program ceny paliw niżej. Według biura Reflex ceny mogą wzrosnąć do 60 groszy za litr. Jeśli w czasie zbliżających się upałów chcielibyście zrezygnować z podróży pociągiem, no to możecie zwrócić bilety, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
5: Podróżni, którzy do 23 czerwca kupili bilet na przejazd w terminie od 25 do 30 czerwca, mogą dokonać zwrotu biletu bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów i wszystkich ofert specjalnych.
4: Nawet tych, które kupowane były jako bezzwrotne. A w związku z upałami zmieniają się wakacyjne destynacje mieszkańców państw Zatoki Perskiej. Według emirackich agentów podróży popularniejsze stają się Szwajcaria czy Austria.
2: 70 gałek lodów można mieć za 500 zł.
3: Wow, to... czy to jest dużo lodów, czy mało lodów? Chyba mało.
2: Dużo. 70 gałek.
3: Ale jestem gruby.
2: Mika Mikołaj, hej.

0: Velvet Chemistry w Melo Radio. Wyobraźcie sobie, że macie wielkie plany. Chcecie mieć dom. I wyobrażacie sobie siebie w tym domu.
1: No ale niestety żyjemy w Polsce i wiecie jak to jest. Myto, myto, pato deweloperka.
0: I o tym za chwilę pogadamy.

0: darłowo.
1: O.
0: Mogłaby tak Roxana Węgiel zaśpiewać przy tej okazji.
1: To chyba by musiała być jakaś sponsorowana piosenka. Ale w Darłowie, no... Darłowo pojawiło się na mapie Polski już po raz drugi, można powiedzieć, ponieważ inwestor budował tam takie szeregowe domy z ogrodami i miały tam być takie strefy handlowe, ale coś nie wyszło i teraz jest tam Biedronka.
0: Wow, blisko, tak jakby na przykład ja czasami mam wrażenie, że sklep jest dla mnie jak dom, tyle wydaje.
1: To chyba nie w ten sposób. No dobra, to prawda, osiedle wygląda jak domy, są te daszki spadziste i tak dalej, no tylko w środku jest Biedronka, nie? Podobno no plan im się pozmieniał. To jest trochę tak, jak wiesz, w Wordzie próbujesz obrazek przeciągnąć i cały dokument się rozjeżdża. To na pewno musiało się to wydarzyć.
0: Najgorzej.

0: 17 po 16.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: Dzisiaj mamy dla was 500 zł.
2: To jest dużo pieniędzy.
0: Dużo.
2: I tyle pieniędzy chciałaby mieć Agnieszka, do której już teraz dzwonimy. Agnieszka ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon.
0: Coś czuję, że to się uda.
3: Halo!
0: Halo, cześć Agnieszka, cześć Mikołaj, Melo Radio.
3: Jezu, wy podkręcacie temperaturę.
0: No, a jak? Co porabiasz, Agnieszka?
3: Ja się chłodzę w basenie.
0: Naprawdę?
2: Ale zazdrościmy ci teraz, mimo że siedzimy w klimatyzacji.
0: A mogę dołączyć?
3: Możesz, no.
2: A ja, dobra, może nie, zapytam.
0: Dobra, też możesz. Agnieszka, byłaś na meloradio.pl. Na co ci 500 złotych?
3: Wiesz co, mam taki plan na super weekend z przyjaciółką. Chciałabym ją zabrać nad jeziorko. Już tyle razy się zgadywałyśmy, że spróbujemy w ogóle pływać na supach. I jeszcze nigdy tego nie próbowałyśmy, więc chcemy spróbować. Nam się to uda, bo to wygląda tak dosyć prosto, łatwo.
2: Może wytłumaczmy zobaczyć, słuchaczom, co to są supy, bo ja
0: w ogóle
2: też nie wiedziałam.
0: Co roku pływam, to takie wielkie deski na jeziorze sobie
3: supy
0: zawsze pływam.
3: To są takie, tak, tak. I co, łatwo?
2: To się okaże. Wszystko, Agnieszka, przed tobą.
0: Jeżeli lubisz wpadać do wody...
3: No, jest tak gorąco, że
2: to sama
3: wpadać.
2: Przyjemność. No. A ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Melo Radia.
3: Jesteście najlepsi.
0: Ty jesteś.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.

0: Hej, wesele!
1: A jak Run, Run River na jedną nóżkę, na drugą, hop! A jeszcze w tej godzinie będą mroczne rzeczy.
0: Pomówimy o treściach w internecie.
1: Jakich?
0: No takich sztucznych treściach.
1: Ojoj, Zrobiło się dwuznacznie.
0: To tak specjalnie.
1: Zostańcie z nami.
2: Meloradio Kielce. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru.

0: dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.

0: Natalia Nykiel, bądź duży w Meloradiu. Jesteśmy o krok od martwego internetu. Taki nagłówek nam wyskoczył. Straszne. Tak.
1: Teoria martwego internetu polega na tym, że podobno w internecie będą niedługo same boty, które będą same sobie odpowiadać, tworzyć treści. I właśnie to się zaczyna, ponieważ na TikToku podobno prawie 60% treści tworzone jest przez sztuczną inteligencję.
0: Masz rację, moje wszystkie filmiki na TikToku to są kotki AI.
1: Najgorsze są jednak treści dla dzieci. Tam prawie 97% jest tak przy użyciu AI.
0: Na szczęście u nas w Meloradiu jest zupełnie na odwrót.
1: Nasze sociale są zawsze robione przez ludzi, zresztą bardzo zdolnych. Wbijajcie. Polecamy też kanał nadawczy Meloradia, bo tam można zerknąć za kulisy.
0: Na przykład wczoraj mogliście się dowiedzieć, co jedliśmy z Mikołajem na obiad.
1: Fascynujący content.
0: Talk to you. Another.

0: Alabama ten w Meloradiu. Ula.
1: Tak, słucham.
0: Co przygotowałaś ciekawego dla nas?
1: A na przykład coś dla fanów Heroesów, czyli takiej gry kultowej.
0: A ja wiem, milion godzin przegranych.
2: Ale trójka, no czwórka, trójka, o której mówimy
0: no
2: częściej.
0: Mam nadzieję,
1: no tak? Też.
0: A, okej.
3: A już o 17:00 zagramy
2: Just the Way You Are, Milky i David Guetta.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
10: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat w Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem w bajce czy w Chęcinach?
12: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
11: Kiedy wyruszasz?
12: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
16: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
17: Po reklamie.

0: Newsach.
1: Cześć wam, z tej strony Wejna Walczek. Sprawdzamy, co robicie dzisiaj warto w Kielcach. No, możecie wybrać się na mini-maraton Supermana i Supergirl. Wskakujcie w klimatyzowane fotele na 4 godziny i dołączcie do akcji kultowego Supermana. Przez cały weekend od piątku do niedzieli w ramach Święta Kielce całkowicie za free macie też otwarte bramy Ogrodu Botanicznego. Czeka was w sobotę pachnące kieleckie święto ruszy z warsztatami, rękodziełem, a w niedzielę kino letnie pod gwiazdami. W sobotę z kolei na placu Moniuszki staną symulatory dachowania, a na placu literatów wielkie laboratoria naukowe. Scenę oczywiście rozgrzeją do czerwoności topowe koncerty, bo zagrają m.in. Natalia Schroeder czy raper Fukaj. A gdy zgasną światła na miejskiej scenie, na oficjalne przedłużenie imprezy zapraszam Maska. Tam potuptacie do samego rana.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic. Jest tymczasowy areszt dla obywatela Francji, który wszedł do tunelu warszawskiego metra. Podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania i nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia. Mimo upałów lasy pozostaną otwarte, zapowiada wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała.
4: One mają służyć też ludziom jako miejsce schronienia, jako miejsce wytchnienia, ale apelujemy i prosimy o ostrożność, absolutne nieużywanie ognia.
3: Bo na większości obszarów wilgotność ciułki jest mniej więcej taka jak kartki papieru. No i jeszcze coś dla fanów Heroesów, chodzi oczywiście o grę. Koncert symfoniczny muzyki z tej kultowej gry będzie w Warszawie 25 lipca. Bilety jeszcze są. Jedziemy?
2: Pewnie.
3: Ja dobra. Też. Płacisz? Nie. I mamy godzinę 17. Słuchacie Freak Fightu. Przyda się WhatsApp Melo Radia za moment.
2: Po raz kolejny zadamy wam ważne pytanie. Dzisiaj związane z wakacjami.
3: Okej, niech będzie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Wakacje, oficjalne wakacje dla wszystkich uczniów. Brawo!
1: Yay!
0: Zdaliście, mam nadzieję.
2: Nawet jeśli nie, to nie matura, chęć szczera zrobić
0: oczywiście
2: z ciebie oficera. Chociaż akurat teraz na oficera też trzeba mieć maturę, więc to już nie aktualne.
0: WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy, czekamy na głosówki od was. Co można zrobić w szkole na literę U?
2: Można na przykład uciekać z lekcji. To była moja ulubiona czynność w szkole.
0: Moją ulubioną czynnością było udawanie, że coś umiem.
2: Albo można też udawać właśnie, że się zapomniało o pracy domowej, a po prostu się jej nie zrobiło z lenistwa.
0: Czekamy na głosówki od was. Co można zrobić w szkole na literę U? WhatsApp Meloradia znajdziecie gdzie?
2: Na Meloradia.

0: Felix Jan Polina, Book of Love. Robi się gorąco w naszym studiu i to nie przez pogodę, przez tak gramy, bo w końcu podkręcamy tempo w melo.
1: Oczywiście. Mm-hmm.
0: I sprawdzamy, co można zrobić w szkole na literę U. Zaskakujecie nas, drodzy słuchacze.
2: Pojawiły się takie propozycje, które mi na przykład przez myśl nie przeszły.
0: Tak, to prawda. Grzesiek nagrał nam taką głosówkę.
3: Co można zrobić w szkole na literę U? Upozorować kolejny pogrzeb babci. Mieliśmy w klasie takiego eksperta, który chował babcię przynajmniej raz w miesiącu. Pozdrawiam, Grzesiek z Jarocina.
2: To jest jakiś sposób, prawda?
0: Zuzia napisała, że po prostu uczyć się.
2: Tak, Zuzia też powiedziała nam, że można się uczyć, ale chyba jeszcze się zgrywa, bo jest dużo dźwięków, a tylko dwie ręce do zgrywania.
0: Cztery.
2: Tak? To gdzie byłaś przez ostatnie trzy minuty na przykład?
0: Uciekałam od wejścia. Taki żart. Po prostu sobie biegałam.
2: Ale wrócimy jeszcze oczywiście do tematu. Co można robić w szkole? Na literę U.
0: Czekamy na wasze głosówki. WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dracula, tak podkręcamy tempo.

0: How does it feel w Molo Radio? Sprawdzamy, co można robić na literę U w szkole. Dzięki za wszystkie głosówki i tekstówki. Jesteście najlepsi. I mamy głosówkę od naszej słuchaczki.
1: Ponad 20 lat temu, to była szkoła podstawowa, zaczęłam się kłócić z moim kolegą. Powiedział, że mam bardzo brzydkie piegi i niestety go ugryzłam. I to tak mocno, że został ślad.
2: No, przynajmniej ma pamiątkę ze szkoły, nie?
0: Każdy ma jakieś pamiątki, prawda?
2: A ten ma zawsze przy sobie.
0: Piękne, to jest taka historia miłosna, można by
2: trochę
0: powiedzieć.
2: Trochę tak. Jak oni nie będą razem, to ja nie wierzę w miłość.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do MaxiZoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt MaxiZoo w parku handlowym Perfect Park Kielce i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją MaxiZoo. Zapamiętaj nasz adres. MaxiZoo w parku handlowym Perfect Park Kielce przy ulicy Ściegiennego 503. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? MaxiZoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.

0: BFF Bambi Ankleosia. A my ciągle sprawdzamy, co można zrobić w szkole na literę U.
1: Tak, i dostaliśmy od Lidii ciekawą propozycję.
2: W szkole na literę U to można umalować się przy ulubionej umywalce, żeby po rozdaniu świadectw udać się na ulubione meloparty.
0: Piątka z plusem!
1: Życzymy wam wszystkim udanych wakacji, jeżeli je macie. Zostańcie z Melo, bo my będziemy całe lato podkręcać wam tempo oczywiście.

0: Kończy, dzisiaj mieliśmy temat stosunków seksualnych i pan się oburzył, że ja nie mogę się wypowiadać na ten temat, bo kobiety to tylko leżą i nic nie robią. Słuchamy cię jako eksperta.
1: Czekaj, jest tak gorąco, że ja muszę to jeszcze raz przebuforować.
0: Cześć, Kończy, tak w ogóle.
1: Cześć. Mów o czym chcesz, ja tylko chciałem powiedzieć, że myślałem, że dzisiaj to ty będziesz mokra, ale ja jak widzisz dzisiaj, to ja jestem mokry.
0: Bo jest gorąco, no, cieszymy się, kobiety są gorące, let's go.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do MaxiZoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt MaxiZoo w parku handlowym Perfect Park Kielce i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją MaxiZoo. Zapamiętaj nasz adres. MaxiZoo w parku handlowym Perfect Park Kielce przy ulicy Ściegiennego 503. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? MaxiZoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złote 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką krakersy to

0: Na zegarkach dochodzi 18, czas na newsy w Meloradio, a z tymi Ula Harciarek.
1: Dobry news dla kierowców. W związku z falą upałów ten weekend będą ułatwienia na autostradzie A1. W przypadku kolejek możliwe będzie otwarcie bramek na odcinku Gdańsk-Toruń. Upalnie w Tatrach przewodnik TPN Tomasz Zając radzi więc, żeby wychodzić na szlak jak najwcześniej.
2: No i oczywiście dobre przygotowanie, czyli czapka z daszkiem, krem z filtrem, na pewno okulary przeciwsłoneczne. Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć.
1: W Tatrach obowiązuje zakaz chodzenia po szlakach od zmierzchu do świtu. No i jeszcze przypominajka na koniec, w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. Kolejna niedziela handlowa 30 sierpnia.
0: Czyli będzie się można obkupić, jednym słowem.
1: Będzie można.
0: Dobrze, że wypłata przyszła, to przynajmniej będzie co wydawać.
1: Oj.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: Oj, będzie gorąco, bo też sporo się wydarzyło w naszym notowaniu. Część numerów spadła, część poszybowała w górę, są też nowości. No, jednym słowem, dzieje się, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. No, mówiłem, że już w emocjach jestem. No, ale dobrze, zobaczmy w takim razie, co na miejscu dziś 30. Tutaj Can't Deny It to spadek z miejsca 28. A co na 29? No, tytuł pięknie wyśpiewany, Better Times, to spadek z 26. No i na kolejnym miejscu też mamy spadek. Rumors na 28 z 25, a co na miejscu 27? Tutaj dziś Gips PZ i Karnawał.

Ależ to dobrze brzmi. Lou Mix i Software na 25. miejscu 30 Meloradia i to jest nowość w naszym notowaniu. Tak sobie zajrzałem na jego sociale, no bo pod tym kawałkiem, słuchajcie, w sieci już kilka milionów wyświetleń, co chyba nikogo nie dziwi, ale w socialach taka cisza. No, może ten sukces właśnie tak sprawił, że teraz trzeba jednak chwilę odpocząć, ale my w 30 Meloradia ani chwili nie odpoczywamy, bo już teraz przed nami miejsce 24 i bardzo ładny awans z miejsca 29. Wcale wam się nie dziwię, bo ja też bardzo lubię ten kawałek. Alabama Ten, Moonlight i Fordo to już teraz przed nami.

Don't Want Your Love, Eileen Mealy Goulding na miejscu 22, 30 Meloradia. No tutaj mamy spadek od 3 oczka z miejsca 19. U Eli dzisiaj bardzo gorąco, no ale to zresztą w Polsce też mamy wielkie upały. No i oczywiście bardzo gorąco jest też w 30 Meloradia. No choćby za sprawą świeżynek i nowości, które gramy wam z wielką przyjemnością, no i na które wy oczywiście możecie głosować na meloradio.pl. No to właśnie, a propos tych nowości, gorących nowości, Clean Bandit, I Don't Wanna Hurt You, to już teraz przed nami. Podkręćcie nie tylko tempo, ale i głośniki, bo tego po cichu nie można słuchać.

0: W Melo na miejscu dzisiaj się pojawili 20, jeżeli chodzi o numer Hard to be Humble. Trips, czyli człowiek, który chyba jest najsłynniejszy w Polsce, jeśli chodzi o osoby z niebieskimi włosami, chociaż wiem, że dziewczyny pewnie by zaraz powiedziały, że to wcale nie jest niebieski, tylko jakiś zupełnie inny kolor. Tripsa dzisiaj można na przykład w Legnicy posłuchać, jutro będzie w Jarosławiu, później w Trzebini. No jednym słowem, pracowity chłopak. A my też pracujemy, bo za chwilę miejsce 19:30 Melo Radia. Zdradzić wam? No zdradzę, to będzie halo, więc nie odchodźcie daleko.
1: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Tylko w Disney Plus.

0: second counts, baby.
1: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
2: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
3: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
4: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg. Azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia-Francja w nocy, Nowa Zelandia-Belgia i Urugwaj-Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł. Lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów. Również za 1499 zł. W zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
12: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: radio. Odkręcamy.
1: Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fuka Eliwka i Enklawa z numerem Chcę Więcej. Dzisiaj na 18 miejscu 30 Meloradia. No a w związku z tym to oni na pewno chcą też więcej waszych głosów na meloradio.pl, bo ostatnio byli na miejscu 15. Także spadek zaliczyli. A jak będzie ze świeżynką, która już teraz przed nami? No, coś czuję w kościach, że będzie bardzo dobrze, bo spotykamy się ponownie po 6,5 roku. O, tak napisał Alan Walker na swoich socialach. No i jak dobrze, że oni się spotkali ze sobą w tym numerze, bo ostatnim razem tak nas zachwycili kawałkiem Alone. Dziś postawili na Fate, Alan Walker i Ava Max postawili ten numer. To świeżynka w playce Meloradia i propozycja do naszej listy.

Jakoś tak to mniej więcej brzmi, nie? No, one zrobiły to zdecydowanie lepiej. Modelki i Włodarski i Lubię Cię jak lato. No trochę słońca wyszło i proszę bardzo, od razu jaki awans z miejsca 22 na miejsce 16 w 30 Meloradia. A kto dzisiaj na 15? No, duet, który bardzo lubicie, chociaż to bardzo stary duet, można by powiedzieć, bo w 2012 roku ten numer powstał. Gdzie my wtedy byliśmy? No świat się wtedy miał podobno skończyć, na szczęście się nie skończył i dzięki temu możemy tego numeru po tylu latach słuchać, no i on wciąż wam się podoba, choć to drobny spadek z 11 na 15. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, to już teraz.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxizo w parku handlowym Perfect Park Kielce i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxizo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizo w parku handlowym Perfect Park Kielce przy ulicy Ściegiennego 503. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
1: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Let's go!
0: Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
4: Odliczamy i zwalniać bynajmniej nie planujemy. Ja tak tylko przypomnę, że jeszcze przed 19 na miejscu 14 Magnetyki Bausa. Teraz przed nami miejsce 13. Powiem tylko jeszcze ładnie dzień dobry. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam na kolejną część 30 Meloradia. No dobra, pechowa 13, może nie taka pechowa, ale Farmen i Body Talk to już teraz przed nami.

0: No ponad 4 miliony wyświetleń pod tym kawałkiem w internetach chyba mówią same za siebie. To Gibbs i Dophouse w Meloradiu na 12 miejscu 30 Meloradia. No tutaj akurat mamy spadek z miejsca 8, ale oczywiście możecie to nadrobić na meloradio.pl. Zajrzałem też w komentarze pod świeżynką, którą już teraz dla was mam. No i tutaj wszyscy piszą Banger Button. No i że to będzie hit tego lata. Wcale się nie dziwię, bo to jest naprawdę świetny kawałek. Shine to Urzel, French Montana, David Guetta i Ivan Martin. To świeżynka w playce Melo.
1: Najlepszy nowych hitów w Melo.

No i w przypadku tego kawałka zdecydowanie jest Fire Fire, bo ostatnio na miejscu 17 30 Meloradia, dzisiaj na 10 Fire Fire, a co na 9? No bardzo, bardzo przyjemny kawałek. A mianowicie John Summit, The Chainsmokers i All The Time. No to co, gramy już teraz.

0: Ależ los bywa przewrotny, bo to Peak i Becky G z numerem Sorry Papi ostatnio na pechowym miejscu 13, a dzisiaj proszę bardzo na szczęśliwym miejscu 7. A czy na któreś miejsce powędruje świeżynka, która teraz w naszej playce za tydzień? No oczywiście wszystko w waszych rękach, meloradio.pl, tam zaglądajcie. Świeżynka od Aloka i od Jennifer Lopez. No internet zapłonął i sociale w związku z tym kawałkiem. Ja się wcale nie dziwię, bo takie połączenie mogło dać tylko taki znakomity numer, czyli Everything is Fine.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Alok, Jennifer Lopez i Everything is Fine to świeżynka w Playce Melo, a za chwilę u nas miejsce szóste.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej

0: 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Ostatnio mały, ale jednak spadek z miejsca trzeciego na miejsce czwarte. Just the way you are. Tutaj David Guetta, który już niebawem na Tomorrowland. No ja już się nie mogę doczekać. Tak jak i też się nie mogę doczekać debiutanckiego albumu Jazzy. Ten już 23 października, czyli jeszcze chwila. Ale właśnie Jazzy promuje ten nowy album kawałkiem Invisible, który stworzyła z Chrisem Lorenzo. Ta świeżynka w Playce Meloradia już teraz przed nami. No to co? Dajcie głośniej i głosujcie na meloradio.pl.
1: Najlepszy nowy hitów w Melo.

No ładnie, żeście poklikali, że ten numer, czyli Run Run River, który za nami na miejscu trzecim wylądował, i to też świeżynka w naszym notowaniu, ponieważ on tak wskoczył dzięki waszym głosom właśnie od razu na miejsce trzecie. A teraz przed nami miejsce drugie, no i tutaj niestety boli, bo to spadek z miejsca pierwszego. Talk to You, Another, ale nadal bardzo dobre. Za tydzień może wrócić na szczyt. meloradio.pl, tam możecie głosować.

0: zeszłym tygodniu na miejscu pierwszym. Dzisiaj niestety srebro dla nich, ale za tydzień to się oczywiście może zmienić. Another i Talk to You, a teraz przed nami najważniejszy moment trzydziestki Meloradia, bo...
1: Trzydziestki Meloradia.
0: A tym numerem dzisiaj zostaje Urzel i Moving to the Sun.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Po reklamie. Meloradio Kielce.
4: 20 na zegarkach, a w Melo to oznacza tylko jedno. Zaczynamy Before i zaczynamy go bardzo dobrze. Golden na początek, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

Fukaj, Livka i Enklawa w numerach Chcę Więcej w Melo na 14 minut po 20. A teraz zabieram Was na wycieczkę do 2010. David Guetta nazwał ten numer jednym ze swoich najbardziej klasycznie brzmiących elektronicznych numerów. Porównał go do legendarnego Love is Gone. No i w tym numerze miała wystąpić grupa The Black Eyed Peas, no ale nie dogadali się z Guettą. Dogadali się za to z Fergie. Jeśli nadal chcesz to zrobić, to zrobimy to razem, tak powiedział do Fergie Guetta. No i dodał, chciałem zatrzymać tam Chrisa Willisa, ponieważ pracuję z nim od początku. On jest najlepszym piosenkarzem na świecie. No i tak powstał numer Getting Over. On już teraz przed nami.

Ależ ten kawałek dobrze brzmi po odświeżeniu w oryginale 1986. Wielu z nas to raczej na świecie pewnie jeszcze wtedy nie było i Cut & Crew. No i panowie z Komodo wzięli ten kawałek na warsztat w 2018 i bang, drugie życie. No i prawie 280 milionów wyświetleń w sieci, co chyba zresztą nikogo nie dziwi. A teraz Ej ten kot i nie pierwszy raz, to świeżynka w naszej playce, jeszcze pachnący nowością numer. No to gramy.

Tak nakręcamy się na najlepszą zabawę. To jest Before w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo jeszcze 19 minut przed 21. A teraz 10 lat wstecz was zabiorę do 2016 roku. Coldplay, Beyoncé i Hymn for the Weekend. Oryginalny singiel pochodzi z 7 albumu studyjnego Coldplay. Teledysk został nakręcony w Indiach, a swoją drogą to nie wiem, czy wiecie, że produkcją tego numeru zajmował się m.in. Avicii. No to posłuchajmy.

Sean Paul, If She Doesn't Mind w Melo, numer z 2011 roku. Piosenka napisana m.in. przez Benny'ego Blanco. A co ciekawe, najpierw ten numer został wydany tylko do francuskich stacji radiowych. No to dobrze, że i do Polski trafił, no bo sami przyznacie, że świetny kawałek. A sporo się też będzie działo u nas po 21, bo wtedy Sunrise On Air będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival. Także nigdzie się nie ruszajcie, no co najwyżej gdzieś tam sobie coli dolejcie i szybko wracajcie do radia.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Tobie dla kolegów, jesteśmy zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny!
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy ekspres los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie. Sunrise on Air.
9: No co ja wam będę mówił, czekałem na ten dzień cały tydzień i jeszcze bardziej czekam na Sunrise Festival, który od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu, ale my się rozgrzewamy razem z Sunrise on Air w Meloradiu. No i wy na Sunrise też możecie pojechać. Mam dla was 3 podwójne wlotki na Sunrise Festival na niedzielę, żeby zakończyć go z przytupem, bo wtedy między innymi pojawi się Afrojack, Hardwell czy Skytech. Co musicie zrobić? No krzyknijcie nazwisko albo ksywkę osoby, na którą czekacie najbardziej. No i zróbcie to w najbardziej kreatywny sposób, w jaki potraficie. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Przypomnę, krzyknijcie nazwisko lub ksywkę osoby, na którą czekacie najbardziej i zróbcie to w najbardziej kreatywny sposób, w jaki potraficie. 3 podwójne wlotki na Sunrise Festival na niedzielę czekają, a my nie czekamy z dzisiejszymi setami, które przygotował dla nas Cream, który wystąpi 1 sierpnia na Red Stage. No, chłop, który zwiedza świat, można powiedzieć, bo w najlepszych europejskich klubach przez tętniące życiem parkiety Azji, aż po najbardziej gorące imprezy w Ameryce Południowej. Tam go można usłyszeć, będzie też na Sunrise Festivalu.
0: Sunrise on Air.

0: To Sunrise on Air w Melo Radio do Sunrise Festival. Coraz bliżej ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. No my już powoli możemy myśleć, jak tam walizki spakować, ale słuchajcie, oni, żeby to wszystko ogarnąć, to się muszą dopiero namyślić, no bo organizacja tego festiwalu przypomina, słuchajcie, takie funkcjonowanie małego miasta, no bo na kilka dni powstaje po prostu ogromna infrastruktura tam z zapleczem technicznym, gastro, strefą wypoczynku, punkty medyczne, zaplecze dla artystów, no jednym słowem mnóstwo tego wszystkiego trzeba przygotować. No, tym bardziej, że nad tym, żebyśmy nie tylko się dobrze bawili, ale byli bezpieczni, czuwa kilkaset osób. Ochrona, ratownicy medyczni, strażacy, służby techniczne, koordynatorzy. No jednym słowem, dużo, dużo się tam dzieje. No i oczywiście najlepsza muza na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Końcówka lipca, początek sierpnia. Oj się, będzie działo. No i dlatego wy też tam musicie być. Mówiłem parę chwil temu, że czekam na wasze głosówki z krzyknięciem nazwiska albo ksywy osoby, na którą najbardziej czekam. Kacie i to w najbardziej kreatywny sposób. Sunrise on Air w Melo Radio. No i się doczekałem bardzo szybciutko głosówki. Jasiu się nagrał na WhatsAppie Melo.
1: Hardware.
0: No prawie jak na meczu piłkarskim się prawie poczułem. Jasiu, no to w takim razie dla ciebie ta podwójna wlotka na niedzielę na Sunrise Festival leci do ciebie. Ty już się możesz pakować. Cały czas czekam na wasze kolejne głosówki oczywiście, ale nie czeka secik od Creama, który dla nas go przygotował, a ten, przypomnę, wystąpi 1 sierpnia na Red Stage.

0: festiwali, który regularnie swoją drogą sprowadzał największe gwiazdy światowej sceny elektronicznej w czasach, gdy muza elektroniczna nie była jeszcze tak popularna. No to wtedy już w Kołobrzegu występowali artyści, którzy są dziś ikonami gatunku. No i to, słuchajcie, często się bardzo opłacało, bo za kulisami często się też artyści spotykają, którzy wcześniej nie mieli okazji pracować razem. No i nieraz się takie spotkania później kończyły wspólnymi produkcjami muzycznymi, co oczywiście nas bardzo, bardzo mocno cieszy. Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Wy też możecie tam pojechać. Cały czas czekamy na wasze głosówki, w których krzykniecie nazwisko albo ksywę osoby, na którą czekacie najbardziej, i zrobicie to w najbardziej kreatywny sposób, w jaki potraficie. Sunrise on Air w Meloradio. No i taką głosóweczkę też dostałem od Marty.
1: Najbardziej czekam na pierdyknięcie Afro Jack.
0: Matko kochana, Marta, jak ty zawsze tak długo kończysz i tak głośno krzyczysz, to ja współczuję osobom, które ciebie czasami zdenerwują, ale teraz mam dla ciebie radosną nowinę, bo to właśnie ty jedziesz na Sunrise Festival w niedzielę. Czekam na wasze kolejne głosówki na WhatsAppie Meloradio, odnośnik do niego macie na meloradio.pl, a teraz kolejna porcja setu, który przygotował dla nas Cream, który wystąpi 1 sierpnia na Red Stage. Meloradio, Sunrise on Air.

0: To Sunrise on Air w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. A na Sunrise Festival m.in. James Hype, Morten, Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wielu, wielu innych. A żeby ich wszystkich było dobrze słychać, no to słuchajcie, w ciągu jednego weekendu na terenie tego festiwalu zużywane są dziesiątki kilometrów kabli. Wszystko po to, żeby połączyć sceny, ekrany LED-owe, światła, systemy nagłośnieniowe. No i też dlatego Sunrise Festival nigdy nie śpi, no bo podczas festiwalu część ekip pracuje praktycznie przez całą dobę. Kiedy się sety kończą, zaczynają się prace serwisowe, przygotowania do kolejnego dnia, próby dźwięku, na to wszystko, żeby to tak dobrze brzmiało. No i wy też o tym się możecie przekonać. Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia, a ja, tak jak mówiłem, mam dla was wlotki właśnie na to wydarzenie.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: Wlotki za głosówki z ksywką albo nazwiskiem osoby, na którą najbardziej czekacie. No i dostałem taką głosówkę od Seby.
2: Afrojack, Afrojack, Afrojack!
0: Seba, ja bym powiedział, że szatan cię opętał, ale powiem tak, demon imprezowy to na pewno. Lecisz w takim razie na Sunrise Festival. Podwójna wejściówka właśnie dla ciebie wędruje, ale oszczędzaj głos, bo ja słyszę, że już z nim jest źle, a co dopiero będzie, jak będziesz krzyczał pod sceną. No to co, gramy kolejny secik Cream, który przypomnę, 1 sierpnia na Red Stage.
1: To jest Sunrise

to Sunrise on Air w Melo. U nas za chwilę dobre Melo z Tiesto. Koniecznie zostańcie z Meloradiem, bo po 22 też sporo się będzie działo.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka.

0: słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
1: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce kolorowe na

0: sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja.
1: Konrad Straczek, zapraszam.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przed mikrofonem Magdalena Bielek, witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. W dzisiejszym wydaniu porozmawiamy o pasji do gier planszowych. Dowiemy się, w które warto zagrać, a które kształtują nasz rozwój intelektualny. Temat przybliży nam pasjonat gier planszowych, a na co dzień pracownik Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, pan Przemysław Krystian. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Od lat pasjonuje się pan grami planszowymi. Jak się zaczęła pana przygoda z nimi?
2: Pewnie tak jak u każdego, będąc dzieckiem dawno, dawno temu, miałem pierwsze gry i spędzałem czas wolny z rodzicami, bawiąc się w planszówki. Na pewno jedno z pierwszych to były szachy, bo doskonale pamiętam, jak mój tato uczył mnie grać. Zresztą też pierwsze szachy, które w domu pamiętam, tato jako ślusarz, konserwator zrobił specjalnie sam dla nas. Sam wytoczył figury szachowe z drewna i takimi szachami uczyłem się grać.
1: Szachy to bardzo popularna gra w Polsce. Tak samo jak warcaby. Pytanie, czy warcaby możemy także zaliczyć do gier planszowych?
2: No oczywiście, że planszowe.
1: Planszowe, no właśnie.
2: W ogóle samo tłumaczenie gier planszowych jest dość specyficzne w Polsce, bo jakby sama nazwa w języku polskim kojarzy nam się przede wszystkim z tym, że w trakcie gry będziemy poruszali się po planszy. Natomiast w tłumaczeniu na przykład anglojęzycznym gry planszowe to jest board game. I ten board niekoniecznie określa tylko i wyłącznie planszy. Myślę, że tak, no nie przyjmie się to już w Polsce, ale bardziej adekwatnym sformułowaniem byłoby gry stolikowe. To są te gry, w których siedzimy razem przy jednym stoliku i gramy w coś. No bo na przykład jak w polskim tłumaczeniu określać grę w karty? Czy jest to gra planszowa? Co do zasady nie, bo planszy nie ma. Natomiast w tej nomenklaturze już zachodniej jak najbardziej bawimy się razem przy jednym stoliku, wchodzimy w jakąś interakcję i jest to planszówka.
1: Będąc pracownikiem Muzeum Zabawek i Zabawy, na pewno ma pan tam do dyspozycji wiele innych gier. Dlaczego akurat wybrał pan planszowe?
2: Moja sympatia do gier planszowych to przede wszystkim bazuje na pewnej potrzebie. Jest to dla mnie super narzędzie, które można wykorzystać w pracy, w którym można przemycić najróżniejsze tematy, które chcemy wykorzystywać. I jest to też pewna frajda, bo gry planszowe są gadżetem. Są artefaktem, który bardzo często buduje jakąś naszą żywą relację. To może być kostka z ozdobami, to mogą być pięknie malowane karty, plansza, na której zastępuje nam to, ja nie wiem, mapę taktyczną. Wszystko daje dużo odniesień, a jednocześnie jest przedmiotem, który cieszy oko.
1: No właśnie przyniósł pan dzisiaj tutaj do nas, do studia, swoje gry. Od jak dawna pan je kolekcjonuje?
2: No to muszę dobrze policzyć. Gry zbieram od około 20 lat, chociaż na początku to nie była taka kolekcja jakby zawodowa, bardziej pod kątem praktycznym. Przez pewien czas starałem się też gromadzić gry wydawane w Polsce, przy czym rynek się tak bardzo zmienił, że dzisiaj to jest właściwie niemożliwe, by jedna osoba kolekcjonowała i zbierała wszystkie tego typu rzeczy, więc ta kolekcja jest zasadniczo mocno rozproszona i bardzo niepełna. Natomiast daje mi dużą odskocznię do tego, żeby na przykład wykorzystywać je w pracy, czy na przykład móc śledzić też nowości w mechanice. Im więcej się gra, tym więcej różnic się dostrzega. To nie jest zamknięty temat. I co jakiś czas pojawia się jakiś super nowy pomysł, który odmienia branżę planszówkową i mocno wpływa także na innych producentów i innych pomysłodawców.
1: Z pana punktu widzenia gry planszowe cieszą się większym powodzeniem w Polsce niż na przykład gry wideo albo jakieś inne?
2: To jest bardzo trudne do porównywania. Gry planszowe mają bardzo dużą zaletę, jeśli chodzi o taki walor uspołeczniania. Bardzo dobrze sprawdzają się na spotkaniach rodzinnych czy ze spotkaniach ze znajomymi. Natomiast gry wideo, no to jest zupełnie inny rodzaj spędzania rozrywki. Bardzo często samodzielnie, nawet jeżeli łączymy się poprzez sieć, poprzez wirtualną rzeczywistość, w wirtualnym świecie w jakiejś grze, to nie jest to ta relacja, którą dają gry planszowe. Bo nie daje to możliwości na przykład spojrzenia w oczy swojemu przeciwnikowi. Ja bardzo często też dzieciom tłumaczę taką zdrową relację. Gramy w szachy i nawet w złości, w ferworze rywalizacji rzucamy, nie wiem, takie mocne słowa, zabiję cię albo już zaraz tutaj cię zmiażdżę. Kiedy spojrzymy na tego przeciwnika, który siedzi po drugiej stronie, to jednak tonujemy te nastroje. Widzimy jego reakcję, patrzymy mu w oczy, to też zupełnie inny poziom takiej interpersonalnej relacji. I grając w grę wideo, na takie słowa przychodzą w ogóle bez ciężaru gatunkowego, bez zastanowienia się, kto jest po drugiej stronie. Czy my aby nie szarżujemy za bardzo z takim nazewnictwem i z takimi wielkimi słowami. I w drugą stronę, bo to nie muszą być tylko złe emocje, proszę sobie wyobrazić, gramy w szachy, ostatni ruch jest szachmat i spojrzenie w oczy przeciwnikowi. Żadna relacja komputerowa, żadna gra wideo nie zastąpi tego poczucia zwycięstwa i relacji z tym przeciwnikiem, którego nam się udało pokonać. Żadna relacja typu, nie wiem, Skype nie da nam takiej satysfakcji jak przeciwnik pokonany przy jednym stole.
1: Jednym słowem, gry planszowe powodują też to, że możemy kontrolować nasze emocje, ale też dają taką satysfakcję.
2: Wie pani co? Muszę pani zacytować Rogera Kalua, to jest jeden z pisarzy, filozofów także, który powiedział o grach: tylko w grze możemy pokazać prawdziwego siebie. I bardzo często gdzieś w życiu codziennym musimy się tonować, musimy gdzieś te swoje konwenanse wprowadzać, a jednak w grze pokazujemy to, co jest naszym gdzieś skrytym celem. A w grze możemy to przepracować, nawet jeżeli to są jakieś złe emocje, to kiedy po grze gdzieś omówimy to sobie, zbudujemy relacje z współgraczami, podsumujemy sobie to, dodaje nam to i odskocznie do tego, żeby ocenić siebie wzajemnie, ale też nauczyć siebie samego. Roger Kalua, myśląc o tym, że w grze pokazujemy swoje oblicze, także miał na myśli to, że możemy uczyć się siebie wzajemnie.
1: Wspomniał pan, że to jest właśnie taka dobra okazja do tego, żeby spędzić czas razem. A jakbyśmy tak chcieli polecić na przykład studentom jakieś gry planszowe, które mogłyby wzbogacić ich wiedzę albo też w jakiś sposób zintegrować, no to jakie by pana zdaniem były to gry?
2: No i to jest temat rzeka, bo dzisiaj gdybyśmy mieli komuś doradzać bezpośrednio tytuł gry, to najpierw musimy wiedzieć komu. Mhm. I jeśli na przykład o mnie chodzi, to jest... Co tą osobę interesuje? Czy jest na przykład pasjonatem historii? Czy lubi czytać fantastykę? Czy będzie chciał spędzić z rodziną chwilę na grze? Czy raczej chce zagrać ze znajomymi? Bo właściwie dzisiaj ten rynek jest tak rozbudowany, że każda z tych grup, o których sobie tutaj ogólnie pomyślimy czy powiemy, może znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Jest kilka gier, które sprawdzają się właściwie zawsze. Jeśli myślimy na przykład o spotkaniu towarzyskim, polecam grę Dixit. To jest bardzo piękna gra. Wspominałem wcześniej o artefaktach w grze. W tej grze są setki obrazków i to jest klucz tej gry. Na tych obrazkach są niejednoznaczne rysunki, które mają nam kojarzyć się z różnymi rzeczami. I to jest gra w skojarzenia. Widząc obrazek, jeden gracz rzuca skojarzenie, pozostali muszą dobrać ze swoich obrazków coś, co pasuje do takiego hasła. Ja wiem, że trudno się o tym opowiada, natomiast gra daje niesamowitą dużą ilość przyjemności. Dla kogoś, kto lubi na przykład handlować i wychowywał się na grze Eurobiznes,
1: to ja.
2: To jest świetna gra, która idzie jakby krok dalej. Nie wszystko zależy tylko i wyłącznie od rzutu kostką, choć ma to pewne znaczenie. Nazywa się Osadnicy z Katanu. Gra jest w podstawowej wersji przeznaczona od 2 do 4 graczy, przy czym osobiście powiem, najlepiej się gra 3 i 4 osoby. Sam klucz gry to jest przede wszystkim handel między graczami. I hasło wymienię owce za 2 zboża, to jest typowe hasło w tej grze, albo oddam drewno za glinę, tylko kto daje co. I te właśnie ustalenia, ten handel w grze buduje bardzo ciekawą mechanikę, gdzie nie tylko rzut kostką decyduje o tym, jak będzie przebiegała rozgrywka, ale także to, jak kalkulujemy ryzykiem, jak dogadujemy się między sobą. Można nie mieć szczęścia w rzutach kostką, a tą grę jednak przeciągnąć na swoją stronę i przechytrzyć przeciwników, handlując z nimi tymi towarami, które są w grze.
1: Czy poprzez granie w takiej grze można zostać dobrym handlowcem?
2: Można, a to jest bardzo istotne, żeby każdą grę odpowiednio sobie i przygotować, ale też podsumować. I jeśli gramy ze znajomymi, z rodziną, a w szczególności z dziećmi, poświęćmy chwilę czasu więcej, dajmy sobie 10 minut także na to, żeby się wzajemnie pochwalić, jeśli jest za co, czasem skrytykować, pokazać, który ruch był tutaj decydujący, gdzie była ta decyzja, która dawała zwycięstwo. No i tutaj właśnie jest olbrzymia przewaga tych gier, gdzie właśnie decyzje mają jakieś znaczenie. Kiedyś bardzo popularna gra Chińczyk, czy inna nazwa Człowieku nie irytuj się, właściwie interakcja graczy spoczywa tylko i wyłącznie na rzucie kostką, gracze decydują tylko, którym pionkiem się poruszyć. czy nawet grzybobranie. To nie są gry, które są złe, tylko musimy mieć świadomość tego, jak ograniczoną mechanikę mają. Natomiast gry, w której decyzyjność, potencjał graczy musi się uwalniać w trakcie gry, gdzie posunięcia mają wpływ na rozgrywkę, to jest ten największy potencjał właśnie takich gier. No, oczywiście przykładem najbardziej klasycznym byłyby tu szachy, gdzie każde posunięcie może odegrać istotną rolę, ale szachy też mogą zmęczyć. Jest wiele gier pośrednich, które nie muszą być aż tak skomplikowane jak szachy i też tak proste jak grzybobranie.
1: Pana zdaniem, które gry są takie, że mogą rozwijać u młodzieży intelekt?
2: Każde. Każde, bo jeżeli damy sobie czas, to o czym wspominałem na podsumowanie, to możemy wyciągnąć z każdej gry jakieś wnioski. Nawet jeżeli to jest gra, w której zarządzamy ryzykiem, to też umiejętność podsumowania tego potrafi wyciągnąć wnioski dla graczy. Jeżeli to jest gra, w której wykorzystujemy pamięć, typowe memo, no to jest też gra, która ćwiczy koncentrację. Jest wiele gier, które bazuje na takich mechanikach, ale to może być gra, której możemy sprawdzać wiedzę. Na przykład mam tu ze sobą grę pod nazwą Timeline. To jest taka gra, w której jest mnóstwo kart. Na tych kartach są wydarzenia, akuratnie tutaj historyczne z historii Polski. I zabawa polega na tym, żeby znając nazwę wydarzenia, no tu akuratnie mam przed sobą otwarcie lotniska na Okęciu. Musimy dopasować, czy otwarcie lotniska na Okęciu było wcześniej, aniżeli powstanie ołtarza Wita Stwosza, czy później. No oczywiście, powstanie lotniska było później. Sprawdzamy, z drugiej strony mamy daty. No i mamy już te dwie karty odkryte. Powstanie ołtarza Wita Stwosza 1489, lotnisko na Okęciu 1934 i kolejna karta. Sprawdzamy Bitwa Warszawska. No i tu nie jest taka sprawa już oczywista. Musimy określić, czy to było wcześniej, później, czy może pomiędzy tymi wydarzeniami. No i gracze, po pierwsze, jeśli nie znają tych wydarzeń, to się ich uczą, a po drugie, jeżeli znają, no to muszą tą wiedzę wykorzystać. No nie ma lepszej nauki niż poprzez zabawę. I tego typu mechanik w grach może być znacznie, ale to znacznie więcej. Tu mówimy o wiedzy historycznej, ale to może być na przykład wiedza, czy w ogóle umiejętność komunikacji. Mam ze sobą kostki z różnymi obrazkami z tak zwanej serii Story Cube. Graczem w trakcie gry rzucają tymi kostkami i widząc to, co wypadło na tych fantazyjnych kostkach, muszą opowiedzieć historię. No akuratnie tu mamy jakąś przerażoną twarz, dinozaura i kurzą łapkę. No i musiałbym ułożyć historię, która nam te obrazki połączy. Niesamowita lekcja kreatywności, ale też umiejętność opowiadania w tej grze jest bardzo istotna. Akuratnie pomysłodawcą tej gry jest trener interpersonalny, który na początku szkoleń zauważył, że grupa jest niezintegrowana, ludzie ze sobą niespecjalnie chcą rozmawiać i trzeba ich jakoś otworzyć, jakoś zmusić do tego, żeby po pierwsze nie bali się rzucać pomysłami, nie bali się myśleć kreatywnie, nie bali się zabierać głosu. No to wykorzystał zabawę do tego, żeby grupy ośmielać. W tej chwili jest to cała seria dodatków także do tych kostek, które już jako dzieci można wykorzystywać do tworzenia swoich opowieści. Zresztą wydawnictwo też robi takie konkursy, w którym daje obrazki i każe, czy zachęca do tego, do wymyślenia swoich historii, które są przedmiotami konkursu co jakiś czas. Serdecznie polecam.
1: A co dla pana jest najbardziej pasjonujące w grach planszowych?
2: To się też zmieniało. Kiedyś była istotna interakcja z graczami. Dzisiaj bardzo często, kiedy gram, to szukam też ciężkich tytułów, gier strategicznych, czy takich, które no jedna rozgrywka może trwać 3-4 godziny, bo daje to większą frajdę, pokazuje jakby całą budowanie mechaniki i rozbudowaną strategię. Istotna jest dla mnie także taka możliwość spędzenia wolnego czasu i budowanie pozytywnych emocji. To jest zabawa, to jest też gra, która ma dawać frajdę i też taką frajdę społeczną, gdzie możemy spotkać się ze znajomymi czy z rodziną.
1: Czy to zamiłowanie do gier planszowych zaobfitowało może tym, że pan stworzył na przykład jakąś swoją grę planszową?
2: No mam kilka gier w muzeum, które wykorzystuję. Nie są to super ambitne tytuły, raczej praktyczne wykorzystanie już gotowych mechanik. Natomiast Myślę, że taka gra, która będzie wyzwaniem także dla mnie, to jeszcze przede mną, bo jednak im się więcej gra, to tym bardziej gdzieś tam się w głowie rodzą swoje pomysły. Tylko mam świadomość też tego, że dzisiaj rynek gier planszowych jest bardzo obfity i bardzo mocno konkurencyjny. Ilość wydawnictw, które nawet na polskim rynku konkurują, to jest naprawdę z roku na rok coraz to co większa liczba. Mało tego, pandemia wcale tego rynku nie zamknęła, a wręcz jakby na nowo otworzyła. Czytałem całkiem niedawno raport dotyczący sprzedaży gier w czasie lockdownu w Polsce. I co ciekawe, najwięcej sprzedało się wtedy gier dwuosobowych. I to szczególnie dystrybutorzy zwrócili na to uwagę, że ten rynek jakby gier dla mniejszej ilości osób był najbardziej dochodowy. No to chyba wymuszała sytuacja. Ja też lubię takie gry, w której można się spotkać 4, 5, nawet 6 osób. Lubię bardzo gry licytacyjne, bo one są niesamowicie emocjonujące, choć czasami mechanika bywa dość uciążliwa.
1: A skoro mowa o lockdownie i o koronawirusie, to powstała gra o koronawirusie, a stworzyli ją Kielczanie. Czy miał pan może okazję ją przetestować?
2: Miałem, grałem. Tak? Mam także swój egzemplarz. Jest także egzemplarz w Muzeum Zabawek i Zabawy. Myślę, że jest to takie podejście trochę oswajające rzeczywistość i jednocześnie jest takim pozytywnym przekazem, bo gracze wcielają się w rolę badaczy, którzy muszą jednak uchronić świat przed pandemią. I tą grę jakby dla osób, które chcą zdystansować się trochę od rzeczywistości i uśmiechnąć się jednak w czasach zwiększonego zagrożenia, to oczywiście polecam.
1: A czy brał pan może udział w turniejach z grami planszowymi?
2: Tak, niejednokrotnie, bardzo często. Między innymi też pamiętam taki wyjazd, wspominałem o osadnikach z Katanu, czyli tej grze z owcami, ze zbożem, z drewnem, z gliną. Brałem udział w Mistrzostwach Polski w tą grę. Natomiast mam tu pewien taki dysonans poznawczy. Oczywiście jak najbardziej, jeżeli ktoś chce takiej rywalizacji zasmakować, to bardzo proszę. Też od czasu do czasu w muzeum, no oczywiście nie w tej chwili, organizowaliśmy takie różnego rodzaju turnieje z grami. Natomiast jedna rzecz, tutaj przestrzegam wszystkich: rywalizacja, która gdzieś tam na końcu jest nagrodą, gdzie są jakieś benefity związane z tą rywalizacją, często bywa też problematyczna, bo czasem warto spędzić ten czas po to, żeby go spędzić pozytywnie, radośnie, uśmiechając się do ciebie, bez takiego ciśnienia i presji na zwycięstwo. Jednak turnieje mają taki ciężar gatunkowy związany z tym, że dla wielu osób wywołują taką zawziętość, która nie zawsze w grach jest pozytywna, ale nie u wszystkich. Czasami można się też przy tym świetnie bawić. Turnieje organizowane przez wydawców gier także mają taki pozytywny wydźwięk. Bardzo często promują jakiś nowy tytuł, żeby w ten sposób się z nim zapoznać, przetestować ją na pokazie, czy właśnie takim pokazowym turnieju, zdecydować się wtedy dopiero, czy trafi ona do naszej kolekcji, czy też nie.
1: Czy zna pan jakieś ciekawostki o grach planszowych, którymi mógłby się podzielić z naszymi słuchaczami?
2: Polecam szczególnie wizytę w Muzeum Zabawek i Zabawy na zajęciach poświęconych historii gier planszowych. Tutaj staram się wszystkich, w szczególności młodych ludzi, zaciekawiać takimi rzeczami i nie będę ukrywał, że bardzo lubię też historii związanych z grami planszowymi, bo jeżeli prześledzimy w ogóle historię cywilizacji, to okazuje się, że te gry gdzieś tam zawsze funkcjonowały i to, że gdzieś znajdowane są w wykopaliskach, czy znajdowane są nawet przy różnego rodzaju remontach, to nie jest przypadek. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że niedaleko od Kielc, Sandomierzu, w Muzeum Okręgowym jest wyjątkowy eksponat. Są tam szachy sandomierskie, jeden z nielicznych przykładów średniowiecznych szachów o wzornictwie arabskim w Polsce. To są takie miniaturki kamienne, gdzie część osób mogłaby się nawet pomylić, czy to aby na pewno jest gra, ale tak, to dokładnie była gra. Ja dzisiaj także tutaj przyniosłem podobną, najstarszą grę planszową. Oczywiście jest to replika, oryginał z wykopalisk przy mieście Ur w Mezopotamii znajduje się w British Museum, wykopaliska z lat 30. i ona ma niesamowitą historię, ponieważ przez lata tworzono do niej różnego typu instrukcje, bo jest to gra, która ma już tysiące lat i przez długowieczne czasy nawet zapomniano, jak w nią grać. Tworzono różne nowe instrukcje, które by interpretowały, jak w taką grę można było zagrać. I co ciekawe, dopiero kilkanaście lat temu profesor z British Museum w trakcie prowadzenia prac nad jedną z kamiennych czy glinianych tabliczek odkrył opis wróżenia i gdzieś w jego umyśle ten opis wróżenia skleił się z planszą, którą widział wcześniej i zaczął badać to, czy aby nie można tego potraktować jako instrukcję do gry. I okazało się, że tak, być może była to gra, która miała jakieś mieć wartości profetyczne, gdzie miano wróżyć przyszłość w najbliższych latach, ale też pokazuje pewną instrukcję. Gra jest dość podobna do Chińczyka, gdzie pionki muszą być zbijane. No właśnie, a propos Chińczyka. Mówimy o grze, o której mam nadzieję radiosłuchacze też kojarzą, co to za gra, ale musimy mieć świadomość, że Chińczyk jest nazwą typowo polską. Nie jest to nazwa, która gdziekolwiek na świecie komukolwiek coś powie. I co ciekawe, nie jest to gra, która w Chinach została wymyślona.
1: To skąd taka nazwa?
2: To jest też niesamowite, bo wiąże się z produkcją gry. Sama gra trafiła do Polski z Niemiec, gdzieś w okolicy 20-lecia międzywojennego. Niemiecka nazwa tłumaczona na język polski brzmiała "Człowieku, nie irytuj się" i pod taką nazwą była ta gra sprzedawana. Zresztą do teraz część tych gier ma taką nazwę wypisaną. Natomiast Chińczyk dlatego, że pionki, którymi poruszano się po planszy, były w przekroju trójkątne, przypominające komuś chińską czapeczkę. I właściwie po co taka długa nazwa? Człowieku, nie irytuj się. Chińczyk będzie prostsza. I stąd właśnie ta nazwa. W Niemczech ta gra do teraz nosi nazwę Mensch, Enger, niż dziś, czyli dalej człowieku, nie irytuj się. W krajach anglojęzycznych Ludo. I to też pokazuje, jak ta historia gdzieś tam się wiąże z rozwojem cywilizacyjnym. Dla mnie jedna z takich ciekawostek, która jest niesamowita i taka pokazująca tą relację, jest historia szachów. A właśnie nie cała historia szachów, tylko jakby jej niewielki fragment. Jak nazywa się figura, która stoi obok króla w Polsce? Jak mówimy na tą figurę?
1: To trzeba grać, żeby wiedzieć. Królowa?
2: No właśnie, w języku polskim bardzo często, czy część osób mówi o tym, że to jest królowa, a inne osoby twierdzą, że to jest hetman. Gdzie ta rozbieżność? No jak na jedną, tą samą figurę można mówić jednocześnie królowa i hetman? No przecież na żywo w życiu byśmy się nie pomylili, prawda? Rozróżnić faceta od kobiety, no chyba łatwo by było. I dlaczego to tak z historii wynika? Otóż szachy jako gra do Polski podróżowały z dwóch stron. Jedna strona to są razem z podbojami tureckimi, czyli za pośrednictwem najpierw Arabów, później Turków trafiała ta gra do Polski razem z kulturą wschodu. W kulturze wschodu patrzono na tą grę typowo militarnie. To nie była gra intryg, to była gra wojskowa. W związku z tym obok króla musi stać główny dowódca. Może to być wezyr, może to być hetman, tak jak w naszej kulturze. Natomiast z drugiej strony ta gra trafiła do Polski trochę inaczej. Otóż podboje arabskie zaprowadziły szachy do południowej Hiszpanii, później do Francji i do Niemiec. I podróżując przez zachodnią Europę, tam gra zyskała taki klimat dworskiej intrygi. Klimat lokajów, może gońców, trochę wojska, ale też elementem życia rodzinnego był król i królowa. W związku z tym na zachód od Polski obok króla zawsze będzie stała królowa. Natomiast na wschód od Polski będzie stał hetman, wezyr czy inny dowódca. A że Polska była zetknięciem kultury zachodniej Europy z kulturą wschodu, no mówiło się o tym, że byliśmy przed murzem chrześcijaństwa i tu było to zetknięcie tych dwóch zupełnie różnych kultur, to w szachach to zetknięcie dokładnie widać. Stąd właśnie w szachach hetman i stąd właśnie w szachach królowa. A to od razu budzi takie też reperkusje zupełnie śmieszne. Proszę sobie wyobrazić szachy wytworzone na Ukrainie, gdzie obok króla stoi brodaty hetman i ta wystawa pięknych szachów jedzie do Londynu. I w Londynie ta figura brodatego hetmana będzie podpisana niestety Queen, bo w ich kulturze ta figura ma jedną nazwę. Tak jak na wschód od nas, no to musi być generał. My rozumiemy tą relację, natomiast już zachód Europy będzie miał tu dysonans poznawczy.
1: I teraz pytanie, czy hetman i królowa mogą się tak samo poruszać?
2: Oczywiście, tak, bo to jest dokładnie ta sama figura. Jeśli chodzi o zasady do szachów, to one zostały skodyfikowane już dość dawno. Były różne wcześniejsze wersje, które były także mocno losowe, bo były też takie wersje szachów, gdzie kostki odgrywały jakąś rolę. Natomiast w rozumieniu już szachowym jak najbardziej i hetman i królowa będą się poruszały dokładnie tak samo, czyli właściwie gdzie chcą, wzdłuż, w poprzek i po przekątnych.
1: Która gra planszowa zrobiła na panu największe wrażenie?
2: To opowiem taką historię gry, która została wydana w zeszłym roku I w życiu nie myślałem, że moim takim gralem planszówkowym będzie gra o ptakach. Tytuł gry to jest Na skrzydłach. Bardzo lubiłem wcześniej także i gry fantastyczne, oparte o literaturę, o prozę. A jest to gra, ta moja w tej chwili ulubiona, wymarzona, w której zbieramy swoją kolekcję ptaków. I jest ona wydana w sposób przepiękny. Ilustracje w tej grze są takie, jakbyśmy przeglądali album z ptakami. W grze wszystko jest przemyślane. Od karmnika, po rodzaje pokarmów, które ptaki spożywają, po samą planszetkę i ozdobne karty. Wszystko jest podporządkowane sensowi gry i mechanice. Sama gra, jak wspominałem wcześniej, polega na zdobywaniu kolejnych ptaków do swojej kolekcji, które muszą zamieszkiwać odpowiednie tereny. Nigdy nie byłem ornitologiem. Ptaki, które obserwujemy w przyrodzie, ceniłem, bo też pięknie śpiewają, ich ubarwienie zawsze jest efektowne. Natomiast ich mnogość, różnorodność w grze opisana jest i gracze nie tylko poznają samą grę, ale także mogą się dowiedzieć, który ptak gdzie mieszka, jaka jest jego rozpiętość skrzydeł. I co ciekawe, to dla mnie jest niesamowite, autorka tej gry wykorzystuje wszystkie te elementy w grze. To, czy ptak ma rozpiętość skrzydeł 30 czy 50 cm, ma znaczenie dla gry. To, czy je robaki czy ziarna w większości, ma znaczenie dla gry. Mało tego, na małej mapce, na każdej karcie oznaczone są miejsca występowania, co także może wpływać na samą grę. Nie jest to bardzo skomplikowana gra, choć nie jest też najłatwiejsza. Ma też wersję, co może dla samotników mieć istotne znaczenie. Możliwość zagrania w tą grę samodzielnie przeciwko grze. Gramy jak z automatem i muszę powiedzieć, że moja fascynacja tą grą jest tak duża, że nawet automat mnie ogrywa, a chcę grać w tą grę dalej, więc to jest dla mnie bardzo dobra rekomendacja. Mimo to, że nie wygrywam, mimo to, że gra samodzielnie mnie ogrywa, to dalej jest to dla mnie ciekawa rozrywka.
1: To na koniec powiedzmy sobie jeszcze, dlaczego warto grać w gry planszowe i poświęcać im swój wolny czas?
2: Gry planszowe jako rozrywka mają bardzo dużo zalet. Dla mnie jedną z najważniejszych, o której już wspominałem, to jest socjalizacja. Po prostu dobrze bawimy się w grupie. Dzisiaj mamy olbrzymie zagrożenie wynikające nie tylko ze smartfonów, ze świata wirtualnego czy z konsoli, ale też z takiej relacji społecznej. Nie umiemy się bawić razem. Proszę zwrócić uwagę na to, że bardzo często wiele zabaw, także zabaw dzieci, dzisiaj jakby zmierza w kierunku pewnego takiego samodzielnego, indywidualnego bawienia się. A gry planszowe dają nam przede wszystkim możliwość odbudowania relacji. To nie tylko relacji gdzieś tam w rodzinie, ze znajomymi, ale też proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Mamy świąteczne spotkanie w domu. Bardzo często ono może gdzieś tam prowadzić do rozmowy, nie wiem, o polityce, o której nie chcemy rozmawiać, czy o tematach drażliwych. Dajmy sobie inny kontekst. Zbudujmy inną relację. Rozłóżmy grę planszową, porozmawiajmy o tej grze. Zagrajmy w nią, podsumujmy ją. Daje nam to zupełnie nową odskocznię do tego, żeby bawić się razem. Także dzieci dzisiaj mają potworny kłopot z tym, żeby uczyć się wzajemnie ze sobą pracować w grupie. To nauczanie wczesnoszkolne bardzo często skupia się na tym, żeby dzieciaki nauczyły się funkcjonować w nowej grupie społecznej. A gra planszowa wprowadzona na przykład w domu, czy nawet w trakcie zajęć szkolnych, zmusza nas do tego, by wzajemnie współdziałać. Dzisiaj jest także bardzo wiele gier, które kładą sobie za cel konkretną umiejętność, którą chcą wprowadzić. Rozmawialiśmy w trakcie o grach, które rozwijają umiejętność historyczną, czy umiejętności językowe, ale jest cała gama gier opartych o matematykę, w której wręcz matematyka jest wprowadzona w sposób zabawowy. Tabliczka mnożenia, czy nawet proste dodawanie, czy odejmowanie w sposób zabawowy wprowadzone dla dzieci jest tylko i wyłącznie zabawą,

0: ze znajomymi w wieku 20-25+, no to nie wierzmy gry familijnej dla 5 czy 10-latków, bo się mocno rozczarujemy. Dzisiaj rynek jest nasycony grami, każdy może znaleźć coś dla siebie. Mało tego, polecam też w internecie, to jest olbrzymi zasób także recenzji i osób, które zajmują się tym, by podpowiadać, co wybrać dla siebie w danej sytuacji, by nie popełniać takiego błędu, który może nas zrazić do tego typu zabawy.
1: I moi drodzy Państwo, będziemy kończyć. Przypominam, że dzisiaj w Mieście Młodości rozmawialiśmy o grach planszowych, a ich temat przybliżył nam ich pasjonat, a także pracownik Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, pan Przemysław Krystian. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, cała przyjemność po mojej stronie.
1: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Wojciech Mikołuszko, autor książki Wojtek, jest dziś moim i waszym gościem. Dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry.
3: Książki bardzo pięknej i mądrej, która pokazuje młodym ludziom kilka bardzo ważnych spraw. Jedną z tych ważnych spraw jest konieczność dbania o przyrodę, takie odniosłem wrażenie, a konkretnie o zwierzęta, a jeszcze konkretniej w tej książce, o bociany. No i skąd te bociany się wzięły?
4: Bociany wzięły się z tylu powodów, że aż się zaciąłem w tym momencie.
3: Mamy bardzo dużo czasu, możemy opowiedzieć o każdym powodzie.
4: Bocian jest ściśle powiązany z nami, z ludźmi, z naszą kulturą, więc wziął się z kilku powodów. Jest takim z jednej strony symbolem naszego kraju, zakorzenionym mocno w naszej kulturze i to sięgającej czasów przedchrześcijańskich, słowiańskich, ale chrześcijaństwo też przejęło tę symbolikę bociana. On był w najprostszym, takim banalnym ujęciu przynoszącym dzieci na wiosnę, ale tak naprawdę w takim rozumieniu mitologicznym, dużo ważniejszym, bo odlatywał na zimę do wyraju, podobnie jak wszystkie ptaki wędrowne migrujące w wierzeniach Słowian, którzy nigdy nie byli przecież w Afryce, a często nie dalej niż, nie wiem, tam 50 kilometrów od swojej wsi, to się w życiu nie oddalili, no to wyobrażali sobie, że szczególnie bociany, ale inne ptaki też odlatują do świata zmarłych, tam zrywają dojrzewające dusze, w dodatku często tam się zamieniają w ludzi. Zabicie bociana było takim grzechem wręcz. Te czerwone nogi świadczyły o jakimś powiązaniu z krwią. To, że on bywa często na podmokłych łąkach, to też wiązało się z mitologią słowiańską, więc on, ponieważ tam rozmaite żaby, węże, to z kolei była strefa zła w mitologii słowiańskiej, więc on bardzo u nas zakorzeniony, bardzo szanowany. Już w czasach stricte chrześcijańskich nawet Norwid pisał, że bociana nie można zrzucić z gniazda, zawsze się go szanuje, bo zrzucenie gniazda bocianiego to było równoznaczne z zabójstwem, a stał się z drugiej strony w pewnym momencie największa populacja bocianów białych w Europie, w całej Europie, jest w Polsce, więc tym bardziej jeszcze stał się takim symbolem ptaka.
3: Trochę też narodowym symbolem, prawda?
4: Tak, jeszcze biało-czerwone kolory i trochę tak czarnego, co prawda, ale to idąc tak tropem kulturowym, a przyrodniczym, z drugiej strony mamy taką małą świadomość tego, jak bardzo ten bocian wiąże nas z całym światem. Z jednej strony on jest taki bardzo polski, a z drugiej on spędza, powiedzmy, w uproszczeniu, 5,5 miesiąca u nas, 5,5 miesiąca w Afryce, no i dodajmy te po miesiącu wędrówki w każdą stronę, czy tam 5 miesięcy u nas, 5 miesięcy w Afryce, miesiąc wędrówki, to jest niecały miesiąc w jedną stronę i w drugą. I tak naprawdę dlaczego my go traktujemy jako ptaka polskiego?
3: No musimy się nim dzielić.
4: No tak, ale równie dobrze możemy powiedzieć, że to jest ptak afrykański, który przylatuje do nas na wiosnę, żeby się rozmnożyć. I nagle to, co się wydaje takie typowo polskie, jest tak naprawdę międzynarodowe. Bo on jeszcze lecąc z tej Polski do Afryki. On często lecą aż do Republiki Południowej Afryki, czyli to jest 12 tysięcy kilometrów w jedną stronę. Mija właściwie 3 kontynenty, bo zahacza o Azję, lecąc przez kilka krajów Europy, przez kilka krajów Azji, przez kilka krajów Afryki, staje się takim międzynarodowym ptakiem, który w dodatku, jest trzeci powód, z powodu zmian wprowadzonych przez człowieka zaczyna ginąć. I to na potęgę. I my tutaj podchodzimy do niego jak do ptaka świętego, natomiast sami go niszczymy, niszcząc jego środowisko, a z drugiej strony nie współpracując, czy wręcz, nie wiem, jakby lekceważąc kraje azjatyckie, Bliskiego Wschodu i afrykańskie, skazujemy go na wymarcie, bo jeżeli bocian nie poleci do Afryki, jeżeli tam nie przetrwa, to nie wróci do nas. Część bocianów przestała odlatywać, a to też wcale nie jest dla nich korzystne, bo z powodu takich rozmaitych trudności, które napotykają po drodze, taki wędrowny co roku dziesiątki milionów ptaków giną.

0: tak zawsze ginęły, bo wędrówka do Afryki z powrotem jest trudna. Natomiast z powodu działalności człowieka, zabijania ptaków, i to aktywnego zabijania, i niekoniecznie dla jedzenia, dla sportu, z powodu niszczenia siedlisk, z powodu rozszerzania się Sahary, z powodu niszczenia jedzenia w Afryce, czyli owadów, i nagle u nas brakuje niektórych ptaków, a my przecież tak o nie dbamy. Już pomijając, że wcale tak bardzo nie dbamy o te ptaki.
1: No właśnie, bo tutaj powiedziałeś kilka faktów naukowych, które są niezaprzeczalne, ale w tej książce dla młodszego odbiorcy, chociaż ja przyznam szczerze, że bawiłem się bardzo, może nie bawiłem się, ale bardzo dużo rzeczy z niej wyciągnąłem. Główny bohater, czyli Bocian Wojtek, przeżywa właśnie mnóstwo perypetii związanych z tą właśnie niszczycielską rolą człowieka, który niekoniecznie właśnie dba o te populacje ptaków.
0: Ja przez Bociana też chciałem pokazać właśnie te powiązania, ten nasz na pozór właśnie narodowy, tylko i wyłącznie polski ptak, a tak naprawdę wiążący nas z całym światem, te silne powiązania, to, że żeby dbać o przyrodę, to nie wystarczą puste słowa, nie wystarczy tylko pojedyncze działania, czyli będziemy chronić gniazda bocianów na słupach średniego napięcia i budować im te podnośniki, te takie zainstalowane, żeby się im nic nie stało. To, że, nie wiem, duża część polityków, przepraszam, a za nim niektóra część społeczeństwa, pewna część społeczeństwa lekceważy globalne ocieplenie i emisję gwazów cieplarnianych. A okazuje się, że też, proszę bardzo, nawet na naszego bociana wpływa na to, jak on przeżyje ten symbol polski. A jeszcze ostatni powód, dla którego wybrałem bociana, to jest również to, że on dużo go jest na moim rodzinnym Podlasiu, skąd pochodzę, z takim ptakiem. No już koło Warszawy, gdzie mieszkam, nie jest aż tak pospolity, ale na Podlasiu go dość łatwo spotkać. A już też taki bardzo osobisty powód, to na domu, obok domu mojej babci we wsi Grabowiec, koło Bielska Podlaskiego na Podlasiu, gdzie spędzałem często wakacje jako małe dziecko, i dla mnie w pamięci, wspomnieniach oczywiście upiększonych przez czas, to jest taki raj dzieciństwa. I tam było gniazdo bociana na takiej uciętej częściowo topoli, to również jest na złamanej w pół topoli, więc...
1: I więcej, bo ty w zakończeniu tej książki podajesz, co zmyśliłeś, a co było prawdą, ale o tym nie wspomniałeś.
0: Nie, wszystko powiedziałem. Rozebrałem się trochę w tym zakończeniu, podając dokładnie publikacje naukowe, na których oparłem jednak wymyśloną przeze mnie wędrówkę bociana.
1: No właśnie, bo bardzo mnie interesuje to. Ty jesteś dziennikarzem naukowym, jesteś przyrodnikiem i z tej wiedzy takiej czysto naukowej przenosisz te wszystkie bardzo ważne aspekty do książki dla młodszych osób, prawda? Jakby popularyzujesz tę wiedzę. Ja, czytając tę książkę, miałem wrażenie, że to może być bardzo dobry suplement do podręcznika lekcji przyrody w szkole podstawowej, bo tłumaczy o wiele więcej niż suche fakty właśnie, które są niczym nieobudowane, bo w te historie wchodzimy i przeżywamy.
0: No taki był mój cel. No to jest jakby moim marzeniem jest łączenie różnych rzeczy, nawet jakimś elementem mojego życia zawodowego poplątanego, no bo jestem dziennikarzem naukowym, kończyłem studia przyrodnicze, takie geologiczno-biologiczne. Miałem indywidualny tok nauczania, znaczy między indywidualne studia były, troszeczkę na geologii, trochę na biologii. Z drugiej strony zawsze interesowało mnie pisanie. Mam później podyplomowe studia dziennikarskie skończone, mam kurs scenopisarstwa zakończony, więc jakby
1: lubię... I to wszystko się łączy.
0: A żebyś wiedział, no to naprawdę można, właśnie ta książka pokazała mi, że można połączyć. Czy to, co mówisz, no wiedza o emisji gazów cieplarnianych jest po prostu sucha, jeszcze przerażająca i po prostu dzieci ziewają z nudów albo z kolei wpadają w panikę, albo, nie wiem, nie potrafią odnieść do swojego życia, albo za bardzo. Natomiast jeżeli, tak samo bociany, natomiast elementy pisania fikcji literackiej, czy również elementy tego, jak się tworzy scenariusze filmowe, z których wykorzystałem, no, takie są proste zasady większości scenariuszy filmowych, że bohater musi mieć cel, bohater musi mieć przemianę, przejść w czasie trwania filmu. No i mój bohater ma tu cel, obydwaj bohaterzy.
1: Tak. Jeden i drugi ma konkretne cele. No właśnie, bo jest dwóch bohaterów. Jeden to jest ten bohater zwierzęcy, tak sobie to rozróżniłem, czyli Bocian Wojtek, drugi bohater ludzki, Jacek, kilkuletni chłopiec, który właśnie bardzo chce pomóc tym bocianom. Jest to postawa godna naśladowania. Jest to koleś, który uparcie dąży do celu.
0: Tak, połączyłem to, żeby też raz po pierwsze mnie to poruszało, takie historie, połączenie świata zwierząt, świata ludzi, splątanie tego wszystkiego i mam nadzieję, chciałem, żeby się to udało, żeby udało się to splątanie tymi nitkami silnymi, pokazanie związków. Chłopiec broni gniazda, ale też ma w tym swój indywidualny ludzki cel. On chce ochronić gniazdo, bo wierzy, że jeżeli ochroni gniazdo i bocian wróci na to gniazdo wiosną, nie zdradzam dużo, bo to już na początku jest książki, to również jego tata wróci, który na samym początku książki wyjeżdża. Nie do końca, z czasem się dowiadujemy, z jakich powodów, o co chodzi Jackowi, ale Jacek z całych sił wierzy. To jest jego prywatna wiara, ale którą w jakiś sposób podzielamy, mam nadzieję, czytając tę książkę, że on musi to ochronić po prostu, żeby spotkać znowu tatę. A mama, która jest bardziej racjonalna, mu pokazuje, że gniazdo jest zniszczone, gniazdo może spowodować wypadek, może jemu zaszkodzić i mama wykazuje się takim racjonalną, pewną nadopiekuńczością, więc mimo, że go kocha i to mam nadzieję, że widać, to z drugiej strony staje się w jakiś sposób przeciwnikiem tego bohatera. On musi dużo przejść, żeby doprowadzić do swojego celu. Czy mu się uda, to nie zdradzę.
1: Oczywiście nie zdradzamy tego. Oczywiście, zachęcam wszystkich, żeby samemu się o tym przekonać. Ale dotknąłeś teraz właśnie kolejnego wątku, który pojawia się w tej książce, bo oprócz tych bocianów, oprócz tego, że dowiadujemy się o ich losach, jak wędrują, jakie mogą napotkać ich niebezpieczeństwa, o tym, że główny bohater, ten ludzki, też dąży do pewnego celu i chce temu bocianowi pomóc, to dotykamy tutaj też bardzo, myślę, że istotnej płaszczyzny, czyli więzi rodzinnych i takich emocjonalnych zdarzeń w rodzinie. Poruszająca jest ta historia, która się pojawia w tym planie jakby ludzkim, w tym, jak ten nasz młody główny bohater czeka na swojego tatę, jak wierzy w to, żeby wrócił, jak ważne jest to, że rodzina stanowi pewną całość, prawda?
0: Tak. No, mam nadzieję, że chciałem, żeby to było poruszające. Mam nadzieję, że nie są to za mocne emocje dla dzieci, no bo tak oceniam książkę na dzieci 7 plus, powiedzmy, od 7 roku życia. Dla młodszych może być właśnie trudne emocje, te wyjeżdżający tata i dziecko, które walczy o powrót bociana, pośrednio o powrót taty. I te relacje, rodziny, w których z jednej strony chcemy sobie pomagać, a z drugiej się ranimy. No to jest dla mnie jakiś taki paradoks, obserwując świat, swoją rodzinę, inne rodziny, że patrzę sobie, to jest dobry człowiek, ten chce dobrze, a ranią się i się niszczą, myślę, kurczę, blaszkę, no dlaczego?
1: Jak to jest możliwe, prawda? Tak. Utrudniamy sobie życie.
0: Tak, i coś w tym jest, natomiast wymaga to troszeczkę przełamania, nie wiem, naszych egoistycznych pobudek, szacunku dla drugiego człowieka, zaufania. No mam trójkę dzieci od najmłodszego Jacka też, przepraszam bardzo, tak samo jak na bohater mojej książki, jak się złożyło, bo na początku bohatera książki wyobrażałem sobie, to nie jest mój syn, natomiast trochę na wygląd fizyczny i zachowania pewne do mojego synka najmłodszego i chciałem, no na wszelki, nazwałem go tak samo, żeby to porównywać pewne cechy charakteru.
1: Ale bocian Wojtek to nie ty, to nie Wojciech Mikołuszko.
0: To nie jest. No oczywiście też Tak się złożyło, że są pewne bardziej osobiste rzeczy, niż bym chciał. To tak, bocian Wojtek to nie ja, choć moja żona znalazła w tym bocianie parę moich cech, przeczytała, mówi, proszę cię bardzo, mówi, to jest twoja cecha. Mówię, ale to nie stracę, bo ja aż tak się nie rozbiorę tutaj, jeszcze będzie. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o tytuł Wojtek jest to ludowa nazwa bociana, jest używana, sam byłem świadkiem, jak mówiono, Wojtek przyleciał i to nie było o mnie, tylko właśnie o bocianie i wydało mi się to najpierw zabawne, później się nieco przestraszyłem, ale po dyskusjach z redaktorką książki, która zawsze służyła mi radą, uznaliśmy, że zostawimy tego Wojtka. Więc tak, ale patrząc, wracając do tych moich dzieci, takiego Jacka 8-letniego już teraz i najstarszego Kacera, który ma 18 lat i jeszcze mam 17-letnią córkę Idę, taka konieczność czasami szanowania ich decyzji, co dla rodziców, którzy te wychowują te kilkanaście lat, to bywa trudne, no bo z jednej strony myślę sobie, no ja mam doświadczenie, wiem, co jest dla niego lepsze, ale on podejmuje inną decyzję, która dla mnie jest czasami dziwna, ale no muszę to uszanować, żebyśmy się nawzajem nie niszczyli, a dziecko z drugiej strony musi uszanować pewną taką nadopiekuńczość rodzica, to sam sam będąc kiedyś dzieckiem, też nie odczuwałem tego, że rodzice wychowując tyle lat dzieci, wkładając tyle miłości, uczuć, czasu, a również i pieniędzy, to później mają jakieś, jakoś im się wydaje, że oni wiedzą lepiej. Mhm. I czasem wiedzą, no ale pozwólmy
1: czasem
0: dzieciom...
1: Czasem ciężko jest się z tym pogodzić po
0: tak,
1: prostu.
0: Tak, ale no, pozwólmy, nie wiem, dzieciom błądzić i nam samym błądzić, trzeba znaleźć swoją ścieżkę. Żeby znaleźć swoją ścieżkę, trzeba czasem pobłądzić. No, nie widzę czasami innej drogi.
1: I to właśnie tutaj też w tej książce wychodzi. Ja jeszcze wrócę do tej edukacji ekologicznej młodych osób, bo tak odbieram trochę tę książkę, że daję do myślenia i zdajesz sobie sprawę, że no, kto jak nie my może o to zadbać w dzisiejszych czasach. Czy z twojej perspektywy, z perspektywy przyrodnika i dziennikarza naukowego, musimy edukować młodych ludzi?
0: No musimy. To jest
1: kwestia środowiskowej.
0: Przemądrzale powiem, no, już troszkę widziałem, więc naczytałem się od publikacji naukowych, widać to. Natomiast żeby edukować młodych, to po pierwsze oni muszą polubić tę przyrodę. No marzyłoby mi się, żeby pokochali, ale też poczuć te więzi. Mam wrażenie, też również temu służy ta książka, że pokazaniu tych licznych więzi, jakie łączą nas z przyrodą, bo prosta zasada, bronimy czy chronimy to, co kochamy albo co uważamy za potrzebne. Jeżeli jesteśmy oddzieleni ekranem wyłącznie komputera i nie odczuwamy tej przyrody, to pomimo, że ona i tak ma na nas wpływ, bo po prostu jak przyroda zginie, to my nie mamy szans przetrwania. To jest kompletny racjonalny pogląd, niezależny od emocji, jakie mi towarzyszą, patrząc na przyrodę. To jeżeli jesteśmy, dzieci są oddzielone, dzisiaj są bardziej oddzielone przez ekrany smartfonów, komputerów, przez podwożenie do szkoły, przez sam mam ten kłopot, duży ruch samochodowy na ulicy, który nie pozwala mi wypuścić najmłodszego synka samego do szkoły, bo boję się, że na tym rowerku wjedzie na przejście i już go stracę na zawsze. I te lęki mi towarzyszą, a jednocześnie chcę pokazać, jeżeli dzieci polubią przyrodę, docenią ją, pokochają, poczują te więzi, to będą później chciały chronić, no ale bez przyrody No, nie da się żyć. Przyroda ponadto oferuje tyle możliwości, tyle wspaniałych rzeczy do rozwoju i wydaje mi się, że po prostu to jest wartościowe. No. Oprócz tego, co mówię, podstaw, że już stricte racjonalnie, ekonomicznie, finansowo, no po prostu nie przetrwamy bez przyrody.
1: W swoich dzieciach zaszczepiłeś miłość do przyrody?
0: Myślę, że trochę tak, choć to te moje myśli, że muszę zaakceptować, że wybierają inną drogę, to też dotyczą moich dzieci starszych, które w tej chwili są w liceum i myślą nad drogą zawodową i patrzę, że kierują się w stronę bardziej nauk medycznych, farmaceutycznych. Moja córka myśli o farmacji. Jeśli widzę w nich, jest to jakieś zaszczepienie nauk przyrodniczych w szerokim znaczeniu, no ale nie stricte przyrody, więc myślę, szanuję. Z drugiej strony zależy mi, żeby nie było tak, że ci, co kochają przyrodę, szli na biologię i później zostawali biologami, nauczycielami biologii, naukowcami.
1: No wiesz, zawód można wykonywać różny, ale miłość do przyrody można mieć w sercu.
0: No więc myślę, że coś takiego zaszczepiłem. No mój syn najstarszy hoduje na przykład skorpiony, co niestety uciekł mu ostatnio. I znalazłem go w ziemniakach, więc zmartwiałem, widząc skorpiona między ziemniakami. Moja córka z kolei opracowuje projekt edukacji sama z siebie, zorganizowała grupę licealistów i pracują nad projektem edukacji o roślinach, o wartościach roślin. Suszyła rośliny, przygotowuje rozmaite ziółka, więc wydaje mi się, że coś w tym jest.
1: To jest ta miłość ogromna.
0: Tak, tylko właśnie idzie, myśli sobie o wartości jakby medycznej, farmaceutycznej, farmakologicznej roślin. Natomiast Kacper z jednej strony interesuje się szeroko pojętymi bezkręgowcami, z drugiej potrzebuje też, nie wiem, jakiegoś adrenaliny, dlatego myśli, nie wiem, o ratownictwie medycznym, o tak dalej. No, patrzy, no, co z tego wyniknie. A najmłodszy, ja coś jeszcze trudno powiedzieć. No, lubi z nami chodzić na spacery, nie wiem, do ogrodu botanicznego w warszawskim Powsinie, gdzie rzeczywiście jest sporo miejsca, więc...
1: No dobrze, to teraz powiedz tym rodzicom, którzy nas słuchają, jak to zrobiłeś? Jak tę przyrodę zaszczepić w tym młodym człowieku? Jak pokazać mu, że po pierwsze nie jest nudna, po drugie dbanie o nią nie jest tak naprawdę ogromnym wysiłkiem, trzeba po prostu przestrzegać kilku prostych zasad. No i dla dlaczego jest tak istotna dla nas?
0: No, jakby podstawowy zasada, to spędzajmy fajnie czas w przyrodzie. Myśmy to robili z Idą i Kacrem, moimi starszymi dziećmi. Było tyle łatwiej, że odkryłem prostą zasadę, którą większość rodziców dość szybko odkrywa, że dzieci potrzebują dzieci. No, samotne dziecko się nudzi, więc jeżeli pójdziemy z samotnym dzieckiem na wyprawę przyrodniczą, to ono może się nieco zanudzić. Więc jak Ida i Kacer mają różnicę wieku 1,5 roku, więc było dużo łatwiej, bo oni we dwójkę już się razem bawili. Oni po prostu szliśmy do lasu, oni tam biegali, wspinali się po drzewach, spędzali czas, jakby ochłonąc przyrodę podświadomie, no po prostu czując, że to jest fajne miejsce, w którym się dobrze spędza czas. I to jest podstawa dla mnie. No po prostu bądźmy i nie wiem, pozwólmy dzieciom włazić na drzewach. Ja pozwalałem, no.
1: No ale widzisz, i tutaj pojawia się kontrargument od innych rodziców, którzy powiedzą, no tak, las, kleszcze, inne zagrożenia, włożenie na drzewa, no proszę, przecież można spaść i się połamać, tak? No ja pamiętam, że my w dzieciństwie łaziliśmy po trzepakach i całe szczęście, ale nikomu nic się nie stało. Teraz jakby jest straszne napięcie, prawda?
0: Tylko, że jakby coś za coś. Nie jest tak, że uchronimy przed upadkiem z drzewa, a w zamian będziemy mieli w pełni zdrowe dziecko. Dziecko, które siedzi w domu, jest narażone na krótkowzroczność, otyłość,
1: używanie słupa.
0: Tak, problemy z nadgarstkiem silne, więc oczywiście to jest ryzyko. Natomiast jest dobre ryzyko i złe ryzyko. Tak, ja nawet to, co opowiadasz, czyli na podwórku dzieci bawiące się na trzepaku. Na moim podwórku w tym mieście Bielsko-Podlaski był wielki kasztanowiec i kiedyś jeden kolega spadł i karetka przyjechała, rzeczywiście miał złamany obojczyk. Tak, tak, jest to groźne i tak, to zgadzam się. Natomiast jakby zyski są. No musimy to oczywiście minimalizować ryzyko. Kleszcze są rzeczywiście problemem. Natomiast po pierwsze, jedna choroba przenoszona przez kleszcze, czyli kleszczowe zapalenie mózgu, jest do ochronienia przed tą chorobą. Przepraszam za niezgrabne sformułowanie, ponieważ są szczepionki na kleszczowe zapalenie mózgu. Druga choroba, borelioza, też niebezpieczna. Troszeczkę trudniej się przed nią chronić, bo nie ma szczepionek, natomiast kleszcz przekazuje te bakterie 24 godziny po wkłuciu się, więc jeżeli odpowiednio wcześnie wyjmiemy kleszcza, to problem znika. Po trzecie są antybiotyki. Jeżeli odpowiednio szybko zaczniemy się leczyć, to po prostu jesteśmy w stanie boreliozę spokojnie wyleczyć. Późniejszą boreliozę trochę trudniej, ale też się da, więc też nie ma powodu do paniki, bo naprawdę zwariujemy. To nie jest to, że chroniąc dziecko przed boreliozą i złamanym obojczykiem zapewnimy mu szczęśliwe dzieciństwo. To jest coś za coś, naprawdę. To nie ma tak.
1: Bo pojawiają się też takie argumenty, że no dobrze, ludzie na wsi mają, na wsi albo w mniejszych miejscowościach mają o wiele łatwiej, bo ta przyroda jest faktycznie bliżej nas. No ale w takim dużym mieście, nie wiem, Warszawa, Wrocław, Kielce, no jakby może jest trochę trudniej, no, ale przecież mamy parki, mamy mnóstwo ogrodów botanicznych, mamy szereg innych atrakcji, które zupełnie mogą pokazać temu człowiekowi, młodemu człowiekowi, że przyroda jest fajna, nie jest nudna, jest piękna.
0: Tak, jest oczywiście troszeczkę trudniej, ale to też zależy od jakby ambicji. Nie chodzi o i to, co swoim dzieciom przekazywałem, o jakieś ambicje, że pojedziemy do serca Puszczy Białowieskiej, pokażę im najstarsze dęby świata i najbardziej skomplikowany ekosystem leśny w całej Europie. No nie, nawet kilka drzew, chodzi o zwykłe, a również to ułatwienie, no jeżeli trawników nie kosimy tak już po prostu jak do pola golfowego, tylko rzeczywiście w mieście zostawiamy troszeczkę więcej tych tak zwanych chwastów, tam rzeczywiście jest ciekawie. Tam po prostu warto wyjść na zwykły trawnik, parę drzew za blokiem. Myślę, że coś się znajdzie. Oczywiście fajnie jest pojechać do lasu. My mamy taki las koło Warszawy, gdzie jeździmy. Nie jest jakoś super ekstra atrakcyjny, natomiast wystarczająco, że jest i rzeczka, i troszeczkę wody, i zróżnicowany las, żeby dzieci znalazły swoje miejsce do zabawy, żeby czasami właśnie jak i dakacer byli mali, no ja się kładłem sobie na trawie i nawet przysypiałem, a oni tam biegali gdzieś po drzewach. To jest czasami...
1: To jest chyba trochę mniej niebezpieczeństw niż w centrum miasta, prawda?
0: Tak, gdzieś no jakby, ale to co mówiłeś o tym zagrożeniach wspięciu się na drzewa, to rzeczywiście, powiedzmy, mamy bywają bardziej nadopiekuńczy niż tatusiowi, więc to jest pewna przewaga, jak ze mną szły, bo jak moja żona gdzieś znikała, później wracała, to była zmartwiała, bo dziecko było wysoko na drzewie, a ja przysunąłem pod tym drzewem, ale nic się wtedy nie stało, naprawdę. No więc oczywiście może nie powinienem pozwolić aż tak wysoko wejść na drzewo, natomiast to, co mówiłeś, w mieście jest trudniej oczywiście, ale są miejsca, w dodatku świadomość rośnie, powstają takie bardziej naturalne place zabaw, które wykorzystują, nie wiem, drewno, drzewa, czy roślinność miejscową czy kamienie, tak, żeby dziecko poczuło tę naturalną fakturę i żeby też odbierało wszystkimi zmysłami, bo to też jest ważne, żeby jeżeli oglądamy film przyrodniczy, to widzimy, wykorzystujemy dwa zmysły, wzrok i słuch. Natomiast jeżeli jesteśmy w lesie, no to mamy dodatkowo zapach, dotyk, smak też, tylko to trzeba najbardziej ostrożnie
1: uważać.
0: Tak. Bo a propos niebezpieczeństw, no jednak owoce lepiej umyć, żeby tam jakimś bąblowcem się czy inną.
1: No i na grzyby też warto uważać.
0: Tak, i żeby tego, tak, i dzieci w dodatku widzą ładny czerwony owoc, to chcą zjeść, a nie każdy ładny czerwony owoc jest jadalny dla człowieka, bo niektóre są jadalne dla na przykład ptaków. Więc po prostu być z nimi, spędzać czas, nawet w tych małych hostelach przyrody, jakie są w mieście. No i pewna presja, ja myślę, że budząca się przez to, że przyroda niknie, to widzę, że jakby świadomość tego, że warto zostawiać kawałki przyrody, nawet malutkie w mieście, rośnie, a nie zabudowywać je wieżowcami.
1: No niestety, ta tendencja jest straszna teraz w dzisiejszym świecie. Wrócimy jeszcze na chwilę do książki Wojtek, Wojtku. Ta książka jest bardzo nietypowa pod względem wizualnym. Będziemy gościli jeszcze w Meloradiu twórczynię tego wszystkiego, ale ja chciałbym zapytać o twoją perspektywę. Jakby skąd się pojawił pomysł na współpracę z tak nietypową ilustratorką? To przecież jest... No, w życiu czegoś takiego nie widziałem w książce dla dzieci.
0: Z Piaskownicy, powiem ci tajemnicę, która nie jest wcale tajemnicą. I ja i Małgosia Dmitruk wychowaliśmy się w Bielsku Podlaskim. Do trzeciego roku życia mieszkaliśmy w tym samym bloku. Wówczas nosiła przy ulicy, która wówczas nosiła nazwę 1 maja. Dzisiaj już jest 3 maja, zgodnie ze zmianami politycznymi w naszym kraju. I więc znaliśmy się. Małgosia później poszła w kierunku artystycznym. Jest profesorem na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I znałem też jej dobrze brata bliźniaka, z którym wynajmowałem kiedyś mieszkanie w Warszawie w czasie studiów. I zawsze mi zależało, żebyśmy kiedyś z Małgosią połączyli nasze siły. Natomiast pomimo, że działamy w podobnej sferze, to jest troszeczkę odmienne. Moje książki stricte takie popularnonaukowe dla dzieci, czy artykuły popularnonaukowe wymagają dokładnego czasami takiej przedstawienia eksperymentu, czy przekroju przez ziemię. Natomiast Małgosia bardziej operuje w takich sferach niedopowiedzeń, takich troszeczkę magicznych.
1: Widać to tutaj, widać to doskonale.
0: I tak właśnie jak ta książka powstawała, myślę sobie, o, to jest książka, którą Małgosia mogłaby zilustrować. Spytałem się jej, bo tu jest przestrzeń na niedopowiedzenia, na magię, na taką pewną abstrakcję, na wyobraźnię, a nie ściśle tam, bo jakby ja bardzo cenię ilustratorów innych moich książek, natomiast miałem wrażenie, że to nie jest sfera, w której Małgosia czuje się dobrze. Mhm. Więc zaproponowałem jej, ona powiedziała wstępnie tak, spytam się wydawnictwo, co oni na to, oni wstępnie tak.
1: I poszło.
0: No, i poszło, no i jest.
1: Chciałbym, żeby jeszcze przy tej naszej rozmowie to padło, skoro rozmawiamy już o samej książce, to jest nietypowa technika, bo tak jak widzę, jest to wyszywanie na płótnie, używanie różnych nici i z tego tworzenie konkretnych rzeczy i potem było to skanowane, tak?
0: Nawet fotografowane, żeby pokazać tę trójwymiarowość. Rzeczywiście Małgosia jako przy swoich samodzielnych pracach, jako artysta plastyk, korzysta z kilku technik. Sławę jej troszkę, bo ma międzynarodowe wystawy, przyniosły litografię czy grafika, natomiast jeszcze bardziej ludzi przyciągają jej właśnie umiejętności wyszywania, które przejęła z Podlasia.
1: No właśnie, to się wszystko z tym wiąże.
0: I ona na przykład robi takie swetry, tak unikalne, że już przestała je sprzedawać. Musisz kiedyś zobaczyć. To są swetry tak artystyczne, że to i jednocześnie tak podlaskie, że naprawdę głowa paruje patrząc na nie. I to Małgosia sama zaproponowała, że do tej książki się wydaje, ponieważ on jakby część akcji dzieje się na Podlasiu, żeby ten podlaski sznyt zachować poprzez wyszywanki. Sama sobie utrudniła pracę, bo trudniej to wyszywać.
1: No trochę było tutaj pracy, prawda? Tak jak patrzymy na te ilustracje.
0: I zrobiła to natomiast, żeby pokazać, że te nitki są rzeczywiście nie są płaskie, tylko to są ilustracje trójwymiarowe, no to zostały zrobione zdjęcia, także lekki cień pokazuje, że
1: trójwymiarowość.
0: Tak, ten oddaje trochę tej ilustracji.
1: Tak mi się wydaje, że to oprócz tego, że ta książka byłaby ciekawym suplementem na lekcje przyrody, to też na lekcje poznawania innych społeczności, innych kultur, bo my obaj jesteśmy z Podlasia i ten klimat tej książki jest
0: nie
1: bardzo bliski.
0: Wydawać tutaj, ja tu się przyznam.
1: To nie ma żadnej tajemnicy, oczywiście. Jesteśmy nawet z tego samego miasta, z Bielska Podlaskiego. Przypadkowa
0: tak, nie
1: okoliczność.
0: Potwierdzam, słowo honoru, nie znaliśmy się wcześniej.
1: Natomiast tak sobie myślę, patrzę na to z perspektywy mieszkańca innej części Polski, być może nawet innej części świata. To jest poniekąd trochę taki podręcznik Podlasia, pokazujący, jak wielobarwna jest to kraina i jak zbliżona właśnie do pewnych tradycji, tak? Do tradycji tych plastycznych, które pokazuje Małgosia, ale też do tych tradycji, o których mówiliśmy na początku, do tych wierzeń, do tych słowiańskich jeszcze mitologii, prawda? I to wszystko w tej książce wychodzi. Może być takim pięknym obrazem dla młodego człowieka.
0: Dziękuję. Starałem się, żeby ta podlaskość była zaznaczona, ale delikatnie, żeby była zrozumiałe, żeby jednak jakieś pewne uniwersalne przesłanie istniało, bo gdybym to tak stricte Podlasko, łącznie z tą naszą gwarą białorusko-ukraińską użył, pomimo, że nie znam jej bardzo dobrze, ale rozumiem i wiem, z kim skonsultować, to obawiam się, że byłoby to niezrozumiałe. Więc tak delikatnie zaznaczyłem w paru tam wypowiedziach. Jeden z bohaterów na przykład nie używa wołacza, nie mówi pani Izo, tylko pani Iza. To jest takie też charakterystyczne dla naszej gwary, więc takie tak tylko delikatnie to zaznaczyłem. Tam się pojawiały elementy, że we wsi, w której żyje Jacek, jego mama, okna są obramowane takimi zdobieniami. To też jest charakterystyczne dla Podlasia, więc takie dawałem delikatne sygnały, które mam nadzieję, że nie zepsują, nie utrudnią czytania tej książki ludziom z odległych krajów, natomiast może troszeczkę właśnie pokażą im ten urok naszej krainy i zaintrygują. Może później będą chcieli sięgnąć i zobaczyć to nasze zdobnictwo okien na Podlasiu, które jest niesamowite.
1: Ja myślę, że ta książka zachęci nawet do odwiedzenia Podlasia, na które zapraszamy obaj, tak, mam takie wrażenie. Dobrze, ja obiecuję tutaj na antenie, że porozmawiamy jeszcze z ilustratorką Małgorzatą Dmitruk na temat tej ilustracji, ale także podejrzewam, że porozmawiamy nadal o Podlasiu. Tobie, Wojtku, bardzo dziękuję i zachęcam do przeczytania książki Wojtek, autorstwa Wojciecha Mikołuszki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś moim i waszym gościem w studiu jest Tomasz Brzozowski, prywatny informatyk. Witam serdecznie.
4: Witam wszystkich.
3: A porozmawiamy na temat siebie w sieci. Warto też spojrzeć na to z drugiej strony, czyli ze strony bezpieczeństwa. Nasz gość jest ekspertem, jeżeli chodzi o zabezpieczenie internetowe, więc tutaj też w tym temacie podpytamy go, co zrobić, żeby się zabezpieczyć, ale na początek powiedzmy o tym, jak możemy się w sieci wyrazić. Portali społecznościowych mamy multum. Serwisów, które pozwalają nam na dosłownie wszystko. Od Facebooka, gdzie możemy wrzucać i krótkie posty, i możemy wrzucać zdjęcia i filmy. Tych mediów społecznościowych mamy bardzo, bardzo dużo. Jedne polegają na tym, że możemy tam zamieszczać filmy, inne skupiają się tylko i wyłącznie na zdjęciach. Jeszcze inne oferują nam transmisję live z tego, co robimy. Można się też dzięki temu jakoś w internecie sprofilować.
4: Media społecznościowe dają nam możliwość wyrażania się w sieci, tak jak powiedziałeś. Jest to darmowe narzędzie, w którym każdy może czy to zaprezentować siebie, czy swoją firmę, albo po prostu utrzymywać kontakty ze znajomymi. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla kogoś, kto nie ma po prostu większych wymagań odnośnie sieci internet.
3: No, pozwala się przede wszystkim też dobrze bawić na początku, a potem prezentować albo siebie, albo swoje produkty, bo firmy też używają tego do reklamy swoich towarów, usług.
4: Można się bawić, można lajkować zdjęcia znajomych, dodawać komentarze, no ale poza tym, że tak wyrażamy siebie, każdy to może zobaczyć. Czy to jest do końca takie dobre, to są zdania podzielone na pewno.
3: No to jesteś w tej grupie, która jest nastawiona do mediów społecznościowych sceptycznie. Ciebie w mediach społecznościowych jest niewiele, podchodzisz od trochę innej strony do tego tematu, bo jedni twierdzą, że te media społecznościowe są za darmo, a ty widzisz w tym takie drugie dno i że wcale nie jest to takie darmo. Płacimy, tylko w trochę inny sposób.
4: Oczywiście korzystam z mediów społecznościowych, ale trzeba mieć na uwadze, że wszystko to, co wpisujemy w sieci, nie ginie i kiedyś w przyszłości może to być wykorzystane, że tak powiem, przeciwko nam. Dlatego korzystając z mediów społecznościowych, musimy mieć na uwadze, jakie treści chcemy tam dodawać. Nie ma nic złego w korzystaniu z mediów społecznościowych, trzeba to tylko po prostu robić z głową, aby w przyszłości po prostu nie stać się osobą zbyt
3: narażoną na różnego rodzaju czające się niebezpieczeństwa?
4: Media społecznościowe są za darmo dla każdego użytkownika. No aczkolwiek, no cóż, no każdy ma znajomych, każdy tych znajomych zaprasza. Media społecznościowe utrzymują się z publikowania reklam, ze zbierania informacji o nas i o naszej działalności.
3: No bardzo często jest też tak, że polubiamy jakąś aplikację, która do zalogowania się chce użyć naszego konta w mediach społecznościowych. I przy tej okazji od razu nas prosi o udostępnienie czy nadanie zgody na dostęp do zdjęć, do aparatu, do mikrofonu. Bardzo często to są funkcjonalności, których dana aplikacja nawet nie potrzebuje, żeby poprawnie działać, więc to już nam powinno zapalić jakąś czerwoną lampkę?
4: Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że chodzi ci dokładniej o telefony typu smartfon, gdzie każdy może sobie zainstalować różne aplikacje, jest ich tysiące. Nie wszystkie są bezpieczne. Trzeba mieć to na uwadze, że możemy zostać okradzeni z naszych danych osobowych, możemy zostać okradzeni z konta bankowego, co dzieje się dość często. Coraz więcej nawet moich znajomych zgłasza, że padło ofiarą, że tak powiem, hakerów,